Sabe.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witam w programie Tydzień w Legnicy. Nazywam się Maciej Czujko, będę gospodarzem programu, a przed nami dużo informacji na temat tego, co ciekawego będzie działo się w Legnicy, na temat fajnych imprez, bo i Festiwal Satyrykonu dzisiaj zapowiemy, i Dni Legnicy, i też ciekawe wystawy fotograficzne, wykłady. Ale najpierw zaczniemy od Barbary Pietras. Zajrzymy do Muzeum Miedzi, a Barbara Pietras oprowadzi nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, czyli zachęci do tego, żebyście na taką wystawę się wybrali, bo miedź dla naszego muzeum jest bardzo ważna. Od tego zaczynamy.
2: Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: I jesteśmy na wystawie, na której oglądamy miedź w najróżniejszych odsłonach. My będziemy mówili o tej miedzi, która przyjęła formę sztuki.
2: Sztuki, również użytkowej sztuki, bo sztuka to nie tylko piękne obrazy i rzeźby, ale również mogą być to pięknie zdobione naczynia.
1: Masz w domu sztukę użytkową?
2: Myślę, że każdy z nas ją ma, tylko w trochę innej postaci niż ta, którą zobaczymy na wystawie.
1: Tak, bo to przecież względne z tą sztuką, to nie można w ogóle powiedzieć, co jest, a co nie jest. Czy to się, jak byłaś na studiach, wyjaśniło?
2: Poszłam na studia, szczerze mówiąc, właśnie po to, żeby się dowiedzieć, po co sztuka.
1: I słyszę w tonie, że się nie wyjaśniło.
2: Przyszło coraz więcej pytań.
1: No właśnie. Ale na tej wystawie będą odpowiedzi. Pytanie jest podstawowe. Co zobaczymy na tej wystawie, jak przyjdziemy na tę wystawę?
2: Myślę, że pierwsze, co może zaskoczyć widzów, to mnogość tych przedmiotów i ich różnorodność. Bo to, co pierwsze się rzuca, no to miedziana wanna. Ona po prostu jest duża gabarytem, jest zaraz przy wejściu. Ale jeżeli widz już tutaj wejdzie na górę po schodach i się rozejrzy, no to myśli sobie, kurczę, ile tu jest różnych przedmiotów, garków, dzbanków, samowary, formy do pieczenia. Ale to...
1: Kryształy są na...
2: No właśnie, ale chwila uwagi i widzimy szkło. Co ma szkło do miedzi? Idziemy dalej, widzimy rzeźby z brązu. Jeszcze dalej jest taki zaaranżowany kącik. Mówię kącik, bo tu tego wszystkiego jest tak dużo, że niestety możemy tylko po jednej, dwóch gablotkach pokazywać takich reprezentacyjnych rzeczy, przedmiotów sakralnych, kultowych. Są dzwony, różnego rodzaju monety, biżuteria, obrazy, czyli przedmioty grafika, które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z miedzią.
1: Ale?
2: Ale każdy z nich ma z nim związek.
1: No dobrze, a to szkło? No zacznijmy od szkła, zobaczymy, czy cię zagnę na tym szkle. Gdzie tu jest miedź?
2: Miedź była używana i jest dalej używana do farbowania szkła. Ten kolor czerwony to właśnie został uzyskany przez połączenie z miedzią. Ale zwróć uwagę tutaj na te trzy wazoniki. One mają, nie są czerwone, są w kolorach brązu, beżu, trochę różu, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są takie lekko brokatowe. Tu z kolei zostało wykorzystywane dosłownie wsypanie opiłków miedzi do jeszcze takiej gorącej masy szklarskiej i uformowanie. Więc jak widać, tutaj miedź się również sprawdza. Półkę wyżej mam piękne secesyjne patery i lampy. Tu już nie chodziło tyle o farbowanie szkła, co o te...
1: metalowe elementy.
2: Elementy, tak. Ponieważ miedź jest bardzo przyjacielskim metalem. Ona się bardzo lubi z cyną i wtedy powstaje brąz, albo z cynkiem i wtedy powstaje mosiądz. W naturze złoża miedzi występują blisko srebra i te wszystkie ścieżki pozwalają nam w muzeum jakby zbierać różne te przedmioty. Dlatego rzeźba z brązu, dlatego też mamy trochę srebra, dużo mosiądzu, więc to wszystko sprawia, że ta kolekcja jest o wiele szersza.
1: No to dużo wyjaśnia. Jaka piękna cukiernica. Moim dzieciom by się bardzo spodobała.
2: No, jest dość ciężka, bo to takie grube...
1: Tak wygląda.
2: Szkła, tak.
1: Ale musicie ją państwo zobaczyć. Ja nie wiem, czy to jest najbardziej wartościowy eksponat, ale jak znam pewne życie, to w moim oku wpadło coś najmniej wartościowego, ale dobra, bardzo mi się podoba.
2: To pierwsza gablota, zobaczymy, co będzie w innych, może w kolejnej będzie. Nie, to jednak to jest najbardziej wartościowe.
1: Dobra, to żeby mnie nie rozniosło tylko tutaj. Naczynia.
2: Naczynia. I tych naczyń jest całkiem sporo, też różnego rodzaju. W naszej muzealnej kolekcji mamy całkiem sporo przedmiotów secesyjnych i art deco. I tutaj właśnie głównie jest wyeksponowana secesja. Ona jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to był styl, który zwraca uwagę głównie na rośliny, na przetwarzanie też na przykład kobiecych wdzięków, że tak powiem, czyli na przykład długie rozpuszczone włosy u kobiety mogły świetnie się komponować jako taka podstawka czy paterka, że po prostu można było tą formę wykorzystać. Te linie są miękkie, obłe, takie bardzo spójne i delikatne. Więc też myślę, że nawet w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo miłośników akurat tego stylu, więc też chcieliśmy jakby wyjść naprzeciw i pokazać właśnie to. Na dole jest trochę więcej art deco. Art deco to już z kolei geometria, ale myślę, że teraz obydwa te style przeżywają jakiś taki swój renesans, czy w popkulturze, czy nawet w designie współczesnym.
1: Tak, racja. I mamy tu wiaderka do szampana.
2: No, jak się bawić, no to na całego, a te wiaderka nie są takie małe.
1: Ale tych wiaderek jest tu mnóstwo.
2: No.
1: Naprawdę, to zachęcam. Wiaderko, jeszcze wazy. Piękne.
2: Tak, a pod spodem różne utensylia do pisania listów na przykład, więc nie wiem, jak to łączono, pito szampana, albo zapraszano na jakieś...
1: Jak był czas na to, kochana, to...
2: To czemu nie?
1: Oczywiście, że tak.
2: Ale to jeszcze ci powiem, to jest w innej gablocie. Przejdźmy tutaj. A propos szampana, też ciekawy przedmiot, bo właśnie na tej wystawie jest dużo przedmiotów takich nieoczywistych, które jak patrzymy, to się zastanawiamy, ale co to jest? I jednym z nich jest przedmiot taki po prostu trochę rondel, trochę garnek, ale wycięty w takie ząbki, falki na górze. To jest suszarka albo chłodziarka do kieliszków. Właśnie w te ząbki, które tutaj zostały uformowane w takie falki, wkładano nóżkę od kieliszka, w środku był lód, żeby po prostu kieliszek zawsze był przygotowany na odpowiednie uczczenie, nie wiem, urodzin, wesela.
1: Wizyty.
2: Pięknego popołudnia.
1: Wtorku.
2: Dokładnie.
1: No, ale bardzo zmyślne urządzenie.
2: Tak, no nie wiem, czy ktoś dzisiaj ma chłodziarki bądź suszarki do kieliszków. Raczej to wszystko już zostało wypłaszczone i wkładamy do zmywarki.
1: Raczej nie, co mają powiedzieć te biedne brytwanny w tym towarzystwie, ale piękne są.
2: Piękne, no widać, że były mocno używane. No z tymi naczyniami często też było tak, że one były przekazywane w posagu. Po prostu z pokolenia na pokolenie, dlatego niektóre z nich mają inicjały. Kiedyś też to zazwyczaj kotlarze zajmowali się też jakby cynowaniem tych przedmiotów. No dzisiaj już mało kto, nie wiem, gdzie byśmy musieli wysłać te naczynia, żeby przywrócić im dawny blask, ale też nie chcielibyśmy tego robić, dlatego żeby pokazać ich wiek, ich funkcjonalność i nie zależy nam na tym, żeby one były takie jak z najlepszych kuchni świata, piękne, błyszczące, tylko właśnie pokazać to też zużycie, te rysy, które na nich są. Więc one może na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś spektakularnie, ale to ma też swoją wartość, taką naprawdę historyczną. Tutaj nie ma koloryzacji.
1: Był bardzo dobry pomysł, żeby je zostawić w takim stanie.
2: Tak, ale tutaj obok nich, tutaj jest akurat dużo różnych form naczyń, jest bardzo ciekawe naczynie do gotowania na parze, albo pod spodem taki bardzo długi, wąski garnek i on był do gotowania, pieczenia ryb, więc jakie to musiały być potężne ryby i to wyciągane dość często, skoro... rzemieślnik się pofatygował, żeby zrobić taki garnek, że to nie było tam dzisiaj rekord Polski, wyciągamy suma, tylko no to było powszechne.
1: No ile to ma z metr?
2: No myślę, że tak, bo jest na całą szerokość gabloty.
1: No jasne. No i można się dowiedzieć dużo o tamtych czasach. Idziemy dalej? Czy jeszcze no, tutaj coś?
2: Dalej. Tutaj też przy okazji to ogólnie jest taki, ja to tak roboczo nazywam miejsce salonowo-kuchenne, no bo te wiaderka do szampana, czy obok też jest gablota z formami do wypieku, no to jest takie właśnie bardzo domowe, no ale dom to nie tylko salon i kuchnia, ale też łazienka, czy pralnia w tamtych czasach. I tutaj też jest kilka takich przedmiotów związanych właśnie z higieną. Jest ciekawy obiekt. My akurat stoimy w takim miejscu, że jak Państwo tu przyjdą, to on jest w takiej wnęce po prawej stronie i wygląda trochę jak kij od szczotki. Ale jak się Państwo przyjrzą, to on wygląda trochę jak dzwon. Dzieci są bezpośrednie i nazywają to inaczej. Ja nie będę tego mówić na antenie, ale jak Państwo przyjdą, to zachęcam do sprawdzenia tego kształtu. A to była pralka. Taki...
1: Kręciło się tym?
2: Tak, wygląda jak kapelusik z sitkiem pod spodem, tak mówiąc bardzo oględnie. Ubijało się trochę jak masło. Nie wkładano ubrania do sitka, tylko to była część ruchoma. Mogą Państwo usłyszeć, jaki to ma dźwięk. I to była pralka taka deluxe, co nie każdego było stać na taki rarytas. Raczej korzystano z klasycznych tar, chociaż miedziana tara, no to też było raczej dla tych bardziej zamożnych ludzi.
1: Piękna ta tara.
2: Piękna, bo miedź ma też swoje właściwości antyseptyczne, więc to świetnie się sprawdza w różnego rodzaju przedmiotach takich właśnie związanych czy z higieną, czy z codziennym użytkiem, bo nawet klamki zmosiądzone też mają tą swoją funkcję antyseptyczną.
1: Więc... Czyli śmielej można chwytać.
2: Tak, tak.
1: Ja zawsze przez rękaw albo łokcie.
2: No, jak jest mosiężne, to nie powinno tam nic być. No, chociaż wiadomo, jak ludzie co chwilę dotykają, no to te bakterie też tam zostają, ale...
1: Ale ogranicza ryzyko.
2: Ogranicza.
3: Idziemy dalej.
1: To ja za tobą. Barbara Pietras oprowadza nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, a my teraz przeniesiemy się w przeszłość, czyli serwisy informacyjne, które witają Was każdego poranka w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Teraz przypominamy po to, żeby w ten sposób przedstawić przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam na niego serdecznie.
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Coraz bliżej do remontu drugiego odcinka ulicy Nowodworskiej, od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. Oferty zgłosiły 3 firmy. Teraz trwa analiza złożonych dokumentów. Tymczasem na ulicy Powstańców Śląskich już prawie koniec prac.
5: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjazna.
4: Przypomina prezydent Maciej Kupaj. Teraz do Pieszkowa się przenosimy. 16 maja w sobotę druga edycja akcji Ciuchy Chcą Żyć. Koło gospodyń wiejskich Pieszkowski Flow zaprasza od 13 do 15 przed świetlicę w Pieszkowie. Będzie można ciuchami się powymieniać albo ciuchy kupić i wesprzeć w ten sposób zwierzęta. W wiadomościach za godzinę inna propozycja na najbliższą sobotę. W ramach Nocy Muzeów będzie można zwiedzać nie tylko muzea. Zaprasza na przykład Teatr imienia Modrzejewskiej. Zaczynamy od wizyty na prawie gotowej już ulicy Powstańców Śląskich w Legnicy, mówi prezydent Maciej Kupaj.
5: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjazna. Także serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
4: Miasto przypomina też, że do 20 maja, wchodząc na stronę internetową miasta, mieszkańcy mogą wypełniać specjalną ankietę dotyczącą uchwały krajobrazowej. Miasto pyta mieszkańców, gdzie postawić ławki, gdzie postawić kosze na śmieci, co zrobić z reklamami. I jeszcze jedna ważna data, 16 maja, czyli najbliższa sobota, to Noc Muzeów i okazja, żeby na przykład zwiedzić Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. To będzie nocne zwiedzanie niemal 200-letniego budynku teatru, a także liczącego 300 lat starego ratusza. To jedna z niewielu okazji, by zajrzeć w zakamarki na co dzień niedostępne dla widzów. Legnicka policja zatrzymała 35-letniego kierowcę z Legnicy, który pomimo 3 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych zdecydował się usiąść za kierownicą. Teraz kierowca objęty jest elektronicznym nadzorem.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak wyglądał tydzień, tak wyglądały serwisy przygotowane przez Aleksandrę Brodziak w tygodniu każdego poranka. Witały Was w samochodach, w pracy, mam nadzieję. A my wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach, wystawę sztandarową Muzeum Miedzi chyba, dotyczącą właśnie Centrum Zainteresowań Muzeum Miedzi. Barbara Pietras oprowadza nas po tej wystawie i jednocześnie zachęcając, żebyśmy się na nią wybrali, jeśli jeszcze nie byliśmy. Jeśli posłuchacie tej rozmowy, to przyznacie, że to bardzo ciekawa wystawa, a miedź to jest fantastyczny, szlachetny metal, który ma wiele odsłon, tak właśnie jak mówi wystawa.
2: Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dwie gabloty. W jednej są przedmioty wykonane w technice emali. To jest bardzo stara technika polegająca na stworzeniu na miedzianej płaszczyźnie, nie wiem, talerza, tutaj akurat mamy czy wazy, czy innych obiektów, takich maleńkich drucików, które się wypełnia odpowiednią masą i wypala. To jest bardzo długa i żmudna robota i jak Państwo tu zobaczą, są takie ślaczki geometryczne, różne, takie jakby ktoś zrobił kontur dookoła, nie wiem, kwiatka czy motyla, to wszystko jest właśnie przylutowany drucik. Bardzo, bardzo żmudna robota. To nie jest rysowane, tylko po prostu wypełniane, więc ta warstwa też jest taka większa. Pierwsze takie obiekty ponoć znaleziono w Gruzji, ale to, co my prezentujemy, to jest Daleki Wschód, bo z tym się zazwyczaj kojarzy właśnie ta technika emali. Właśnie Daleki Wschód, Chiny, Japonia, to właśnie tam. Aczkolwiek mamy też współczesne odpowiedzi na to. Dalej są artyści, którzy się tym zajmują. I w drodze na tą wystawę, ponieważ jesteśmy na pierwszym piętrze w Muzeum Miedzi, jest kilka obrazów właśnie na takiej małej klatce schodowej i też zachęcam, żeby mi się przyjrzeć, bo to nie jest olej na płótnie, tylko obrazy wykonane techniką emali, czyli na metalu, wypalane, ale świetne, współczesne formy. A propos obrazów, kiedy obrócimy się od gabloty z przedmiotami z emali, zobaczymy piękne obrazy, niewielkie, przedstawiające sceny głównie z życia Jezusa, czy jego narodziny, śmierć, spotkanie przy studni z Samarytanką, bo głównie takie tematy były kiedyś malowane. Jakby historia sztuki stoi na dwóch nogach, na antyku i na chrześcijaństwie. Te obrazy też miały swoje funkcje dewocyjne. Są większe, mniejsze. Większość z nich jest niewielka, więc taka poręczna, żeby można było się z nimi gdzieś przemieszczać. Jak zwrócą Państwo uwagę, to na przykład na takim jednym obrazku w czarnej ramie jest dziurka. Większość z tych ram już jest wtórna, po prostu na cele ekspozycyjne zostały tak ładnie wyeksponowane, ale one często były po prostu wieszane na gwoździu, na takiej zwykłej dziureczce. Też jest bardzo ciekawy obraz tutaj przed nami w złotej ramie, niewielkiej, przedstawiający pokłon trzech króli. Ciekawe jest to, że tutaj artysta zostawił złote niebo. Wykorzystał metal i już po prostu nie pokrywał tego nieba. Dlatego, że zwłaszcza w średniowiecznym malarstwie, może Państwo kojarzą, dużo, dużo złotego nieba. To właśnie było odniesienie do tej boskiej strefy. I tutaj artysta no nie musiał nic zamalować, po prostu sam materiał dawał mu możliwość wykorzystania tego. No, przesudne są te obrazy, pełne szczegółów i też są to jedne ze starszych elementów, starszych obiektów, które też mamy tutaj na wystawie. Ponieważ większość rzeczy, tak w ogóle tutaj u nas, na tej wystawie stałej, nie mówię w muzeum, pomijając archeologię, to są przedmioty XIX-wieczne, ale jest też XVIII i XVII wiek, nawet kilka XVI-wiecznych, więc to nie jest tak, że tylko w miecie znana z tych naszych najnowszych czasów. A propos najnowszych czasów, to kiedy się z kolei odwrócimy od obrazów i spojrzymy na gablotę z biżuterią, to tu możemy zobaczyć najróżniejsze formy bransoletek, kolczyków, pierścionków i one i tak są jeszcze w miarę rozpoznawalne ze swojej funkcji. Mówię o tym dlatego, że To jest pokłosie festiwalu Srebro, który się odbywa co roku w Legnicy od końca lat 70. On jest kojarzony z Galerią Sztuki i słusznie, bo teraz Galeria Sztuki jakby przejęła to wszystko, ale początki były też związane z Muzeum Miedzi właśnie u nas. Te pierwsze projekty, konkursy miały jakby też w podtytułach albo jako zadanie konkursowe jakoś wykorzystanie również miedzi i srebra. To jest to, o czym też mówiłam, że miedź w naturalnych warunkach występuje od złoża obok srebra, więc nam też to daje możliwość właśnie zbierania srebra. Ale a propos tego festiwalu Srebro, to zachęcam do chodzenia na wystawy, które są organizowane w ramach tego festiwalu, dlatego że ta współczesna biżuteria artystyczna jest tak wystrzelona, tak zupełnie inna, że tak jak mówię, tutaj widzimy, że to jest kolczyk czy bransoletka, chociaż formy są niecodzienne, ale ta już współczesna, najnowsza, to co dzisiaj robią artyści, to często myślę, że nawet nie jest specjalnie wygodny do noszenia, ale też nie o to w tym chodzi, ale to jest inny temat. Tutaj też pod spodem mamy inne broszki czy wisiorki wykonane z miedzi. To był materiał, który dobrze się sprawdzał w czasach powojennych. Nie był tak drogi, a świetnie imitował złoto, albo sam z siebie się błyszczał. I to było ważne w czasach, kiedy był kryzys, kiedy nie każdy mógł sobie pozwolić na złoto. No to miedź wtedy się świetnie sprawdziła, bo miedź też jest materiałem bardzo plastycznym. Dzięki niemu można wiele uformować, mimo że jest to metal, to jest miękki. Tutaj widzimy takie broszki kobiet. To jest świetny artysta, Józef Feingold. On wraz z Henrykiem Grunwaldem, to są tacy nestorzy polskiego złotnictwa. I jesteśmy przeszczęśliwi i dumni z tego, że nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję dzieł Feingolda, bo to nie tylko broszki, to też są rzeźby, płaskorzeźby, rysunki, nawet stół złotniczy, bo on był i złotnikiem, i rzeźbiarzem, poliglotą, znał kilka języków. Bardzo ciekawe życie. Był jednym z artystów, chyba jedynym tak naprawdę, który tworzył srebrne przedmioty kultowe żydowskie, bo z pochodzenia Żydem. Więc no niesamowita postać i myślę, że nie każdy z Państwa może o tym wiedzieć, że mamy takie skarby w Legnicy.
1: A te broszki warto przyjść obejrzeć, bo są przepiękne.
2: Tak, one są takie też stylizacji art deco, ale artysta prawie do końca utrzymywał się właśnie w tych formach. I dobrze. Myślę, że to mu służyło i jakby najlepiej robić to, co jest, w czym się człowiek najlepiej odnajduje i co mu najlepiej wychodzi.
0: Tydzień w Legnicy.
1: Barbara Pietras zaprasza nas na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Wystawa stała, wystawa na was czeka. Nie wiem, czy tę wystawę widzieliście. No jeśli nie, to naprawdę warto. Jak słyszycie, miedź to jest fantastyczny metal. Ma też wiele, wiele twarzy. Wykorzystywany jest i w kuchni, i w sztuce, i w biżuterii, także jak słyszycie w oprowadzaniu, naprawdę, naprawdę ma wiele zastosowań, no i jest też metalem bardzo wdzięcznym. A my teraz z Pauliną Maciejewską z Legnickiego Centrum Kultury, a jednocześnie szefową Satyrykonu, pomówimy o zwycięskich rysunkach tegorocznych Satyrykonu, a to dlatego, że już niedługo będzie można je zobaczyć, międzynarodowa wystawa Satyrykon. 12-14 czerwca będzie festiwal Satyrykonu, wszystko ruszy, wszystko będzie się działo w Legnicy, no to może skoro już tak niedługo, to przypomnimy rozmowę o zwycięzcach Satyrykonu, żebyście wiedzieli, na co macie się szykować. Jakież to rysunki zaszczyciły Legnicę tym razem.
6: Tak, w połowie marca spotkaliśmy się z międzynarodowym jury już 49. edycji Satyrykonu, żeby zwieńczyć pracę z ostatnich kilku miesięcy, bo jury było, jak już wcześniej rozmawialiśmy, dwuetapowe, więc jurorzy najpierw oglądali te prace online, zakwalifikowali je do drugiego etapu i w końcu dokładnie 13 marca, czyli w piątek 13, to takie też nawiązanie fajne do dat, skoro dzisiaj się spotykamy 1 kwietnia, spotkało się nasze jury i wtedy zostały wybrane nagrodę tegorocznego Satyrykonu.
1: Z wielkim trudem?
6: Nagrody nie były wybierane z wielkim trudem, natomiast z wielkim trudem były wybierane prace do wystawy. Co prawda tutaj przy jury, jak już był ten taki kulminacyjny moment, to była taka chwila, że już powiedzmy były te nagrody powybierane i nagle jurorzy mówią, słuchajcie, poukładajmy to koło siebie i zastanówmy się jeszcze raz, czy w tym zestawie te prace powinny zostać, czy nie dokonujemy jednak decyzji i zaczęliśmy wtedy...
1: Czy kolejność jest dobra, o to chodzi?
6: Nawet nie kolejność, czy ktoś, kto nie został wybrany do nagrody, nie został poszkodowany. I tak organizacyjnie dla nas, gdzie my już zaczynamy sobie powoli protokołować, zliczać punkty.
1: Katastrofa.
6: I nagle trzeba było liczyć jeszcze raz. Więc to są takie niuanse. No, sztuki wizualne też nie da się ich policzyć matematycznie.
1: No, ale to jest bardzo uczciwe podejście, nie? Bo tak, żeby... Bo wiesz, jak jest trudno, trzeba dyskutować, wybierać i w ogóle, ale żeby kogoś przeoczyć, to okrucieństwo, nie?
6: Znaczy, tam nawet nie było przeoczenia, to bardziej to...
1: Nie było obawy o przeoczenie.
6: Nie było obawy o przeoczenie, bardziej to, że tych nagród dalej w dalszym ciągu mamy za mało, żeby docenić wszystkich artystów, którzy rzeczywiście na to po prostu zasługują, żeby znaleźć się w tym gronie laureatów. Natomiast wybór na samym końcu został jeszcze bardzo dokładnie przedyskutowany przez jury pod kątem techniki i wartości tego, co dane prace przedstawiają. No i jak będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie pokonkursowej w czerwcu, w tym roku mamy wyjątkowo śmieszne prace. Oczywiście Satyrykon się teoretycznie kojarzy z tym, że przyjdziemy na wystawę i się pośmiejemy, jednak ten żart jest różny. Nieraz te prace są bardziej, powiedzmy, takim gorzkim żartem, taką ciężką satyrą, albo bardziej czymś, co pozostaje gdzieś tam w jakiejś sferze domysłu. Tutaj w tym roku wśród tych nagrodzonych prac mamy dużo takich, gdzie od razu popatrzymy i to skojarzenie jest bardzo proste i zabawne przede wszystkim.
1: Które w miarę łatwo zinterpretować. Ja pamiętam, że był taki rok, że Elżbieta Pietraszko, jeszcze jak była tutaj, to zwycięska praca, chyba zwycięska, to był taki wózek stojący tak samotnie w takiej opuszczonej przestrzeni i pani Ela bardzo, bardzo się denerwowała, bo dużo dziennikarzy przychodziło i pytało, o co chodzi.
6: No właśnie, ja też nie lubię takich pytań, bo...
1: A ja ten, mi się strasznie podobał ten, ja właśnie, bo ja wychodzę z założenia, że to nie trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jak ci coś podoba, to nie musisz wiedzieć. Ba, nawet dobrze jest nie wiedzieć, o co chodzi, bo sztuka ma to w sobie, że to jest jednak migotliwość tych znaczeń. Jak coś jest takie do rozszyfrowania do samego końca, to się robi krzyżówka po prostu z tego zwykłego.
6: No każdy też może interpretować według swoich doświadczeń, według swoich przemyśleń. Oczywiście ciekawe są takie prace, gdzie człowiek musi stanąć, zastanowić się nad tym, nad głębią, nad przekazem, co to dokładnie jest, do czego nawiązuje. I takie prace też oczywiście będą. Zawsze takie prace są na Satyrykonie. No to jest jakby też clue tego konkursu, żeby to nie były takie bardzo proste żarty rysunkowe. One oczywiście się pojawiają, ale nie są to, nie stanowią one całej wystawy.
1: Paulina Maciejewska o zwycięskich rysunkach w konkursie Satyrykonu, a ja tylko dodam, że 12 i 14 czerwca festiwal Satyrykonu, 49. edycja, już coraz bliżej, będzie się dużo działo w Legnicy. My oczywiście wydarzenie zapowiemy, wiemy, co będzie, powiemy, co będzie, to przed nami. A my teraz, jeśli pozwolicie, w kolejnym kwadransie programu Tydzień w Legnicy wrócimy do rozmowy z Pauliną Maciejewską, żeby jeszcze troszeczkę na temat zwycięskich rysunków powiedzieć, żeby tego ducha Satyrykonu Wam troszeczkę jeszcze sprzedać.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: My tu mamy taki rysunek, na którym dżentelmen za pomocą pianina wbija gwóźdź w ścianę, młoteczka pianina.
6: Tak jest. No i jest to oczywiście zabawna praca, ale żeby dopatrzyć się, na czym ten pan stoi, co on chce rzeczywiście wbić i czym on chce to wbijać, to też trzeba chwilkę przystanąć i popatrzeć na to.
1: To coś przeuczyłem? Przeuczyłem, no pokaż, wyciągnij, masz go? Masz, nie?
6: Gdzież ona była? Pan chce przyczepić obraz i zamiast stanąć sobie na drabinie, to staje na stole,
1: na którym stoi to pianino,
6: na które musiał wstawić pianino, które pewnie też lekkie nie było, i młoteczkiem, który wybija dźwięki w tym pianinie, dopiero tym młoteczkiem wbija gwóźdź, na którym chce przyczepić obraz. Także
1: ja bym zatytułował tę pracę Zaradność humanisty.
6: Tak, też można taki tytuł nadać jak najbardziej. No natomiast tutaj mamy takie utrudnianie sobie życia, albo właśnie też takie humanistyczne podejście zamiast jakimś najprostszą linią, to właśnie, że

0: Tak jak mamy na przykład na lotnisku, żeby pokazywać, jaki jest aktualnie czas na świecie. I ostatnie miejsce, na którym też powinien być zegar, jest puste i jest podpisane jako home, czyli dom. I też już się spotkałam z kilkoma pytaniami, a dlaczego tak? Że przecież dla niektórych osób to właśnie w domu czas się liczy, a nie poza domem. A ja bym to interpretowała właśnie w ten sposób, że w domu czas leci inaczej, że nie patrzymy na zegar, nie zwracamy uwagi na to, która godzina upływa, bo po prostu czujemy się w nim komfortowo.
1: Nawet jak ktoś mówi, że się liczy, to znaczy, że ma znaczenie, jest wymierny w takim znaczeniu właśnie, może duchowym, egzystencjonalnym, a w pozostałych miejscach on jest po prostu odliczany, nie?
0: Dokładnie w ten sposób. Ja też bym patrzyła tak, że liczymy ten czas w domu w zupełnie inny sposób, tak jak mówisz, w pozostałych miejscach odliczamy, kiedy na przykład upłynie, nie wiem, do końca pracy.
1: Żeby iść do domu.
0: Żeby iść do domu, a jak już jesteśmy w tym domu, to już liczymy go.
1: Siedzimy w domu, jest super w domu. Fantastyczna praca, bardzo mi się podoba.
0: Mi również, także jeszcze raz gratulacje dla autora. No i spotkamy się z nim, mam nadzieję, że w czerwcu na wręczeniu nagród.
1: Dobra, co jeszcze? Co byś chciała jeszcze polecić, pokazać? Jest haftowane coś.
0: Bardzo ciekawą pracą. Nie wiem, czy to będzie pierwsza na Satyrykonie nagrodzona haftowana praca, bo już kiedyś haftowane prace mieliśmy. Natomiast wśród nagród chyba pierwszy raz jest coś, co zostało zrobione techniką haftowaną. To jest akurat nagroda, którą przyznało Muzeum Karykatury, które jest partnerem Satyrykonu i Legnickiego Centrum Kultury. Też swoją drogą dyrektor tego muzeum, pan Paweł Płoski, był zaproszony w tym roku do składu jury, także mógł te wszystkie prace obejrzeć tu na miejscu, a później w Warszawie cały zespół Muzeum Karykatury zgodnie przyznał, że nagroda muzeum idzie dla tej haftowanej pracy, na której mamy taki oto napis: wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Praca jest autorstwa Leonarda Dudkiewicza. Nie jest to autor dla nas anonimowy, bo już mieliśmy okazję oglądać jego plakat, który stworzył do Legnickiej Akademii Filmowej czy do Festiwalu Organowego w poprzednich edycjach. Także teraz się cieszę, że udało mu się osiągnąć takie wyróżnienie na Satyrykonie. No i praca też jest takim znacznikiem naszych czasów. No każdy, kto chce teraz kupić sobie dom czy mieszkanie, widzi, jak te ceny ogromnie szaleją. Także jest to oczywiście taka typowo polska praca. Ona będzie zrozumiana tylko tutaj w naszym kręgu, ale uważam, że jest bardzo, bardzo wartościowa. Też taki humor polski musi być pokazywany, pomimo tego, że wystawa jest międzynarodowa.
1: Ja też bym do samej pracy to odwołał. To taka refleksja twórcy nad dziełem, że może wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Bardzo ładny domek.
0: No, domek bardzo ładny. Pytanie, ile by kosztował w złotówkach. No, ale też można to i w taki sposób interpretować, być może.
1: Wszystko jest być może i wszystko można w przypadku...
0: Tak, tak. No, generalnie idziemy trochę w stronę tego pokolenia, że wszystko chcemy, żeby było takie dla nas łatwe, proste i przyjemne. No teraz już raczej, powiedzmy jeszcze, moi dziadkowie sami budowali dom. Tak, zatrudniali do tego sąsiadów, przyjaciół, gdzieś to się robiło takimi wspólnymi siłami. Dzisiaj już raczej chcemy, żeby nam ktoś ten dom zaprojektował, żeby go kupić gotowego, żeby po prostu tam jak najmniej rzeczy przy tym robić. No, żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko chcemy szybko, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo mamy różnych bodźców, dużo pracy, dużo obowiązków. Żyjemy w takich szybkich czasach, więc rzeczywiście wybudowanie sobie domu, no myślę, że dla większości z nas jest no nieosiągalne, dlatego łatwiej go sobie wyhaftować.
1: Wyhaftować minimalistycznie. Co jeszcze? Co byśmy jeszcze polecili? Jakie rysunki, jakie obrazy?
0: No to skoro powiedziałam o nagrodzie Muzeum Karykatury,

0: kultury, no to nie można nie powiedzieć o nagrodzie, którą przyznała nasza dyrektor Legińskiego Centrum Kultury. Praca nawiązująca bardzo aktualnie do tego, co się dzieje na świecie, czyli do tematu wojny. Praca autorstwa Wojciecha Mazura pod tytułem Dance, czyli taniec, a przedstawia ona bomby.
1: Tańczące bomby.
0: Tańczące bomby. I ktoś, kto się profesjonalnie uczy tańca i uczy się kroków, to w tej pracy na pewno to dostrzeże, że są pokazane po prostu kroki, jak powinny iść.
1: Strzałkami wyznaczone.
0: Tak, wyznaczone strzałkami, jak powinny iść nasze kroki tam w kolejnych figurach tańca. No a tutaj zamiast stóp, tak, czy tańczących par, mamy po prostu te bomby.
1: Trochę smutne, rzeczywiście. Dodaj jeszcze na koniec coś takiego całkiem wesołego.
0: Całkiem wesołego, całkiem wesołego. O, moja ulubiona, bardzo wesoła praca autorstwa Ulrike Wodner z Niemiec. Praca nosi tytuł Infant Expanses, czyli taka infantylna ekspansja, przedstawia kurę, która siedzi w czymś, co imituje statek kosmiczny.
1: A faktycznie jest jajkiem sadzonym.
0: I dookoła tego, zamiast mieć orbitę, taką galaktykę, to ona siedzi na patelni, która jest zrobiona właśnie z takiej jakby orbity. Praca jest przezabawna i autorka Ulrike Wodner była u nas już gościem na Satyrykonie parę lat temu, wtedy kiedy miała swój debiut na Satyrykonie, i jej praca też była z kurą. I jak ktoś by chciał się zapoznać z pracami tej autorki i jak sobie dobrze przypomni jej wystawę parę lat temu na Satyrykonie, to ten motyw kury bardzo często się pojawiał w jej pracach. I zapytana o to, czy ona jest w ogóle miłośniczką kur, czy ona tak bardzo je kocha, że cały czas je rysuje, to odpowiedziała, że nie, ponieważ jest uczulona na jaja kurze i nie może ich jeść, i dla niej po prostu ten temat jest na tyle żywy, że musi mieć dietę, która mocno wyklucza bardzo dużo tych produktów, że cały czas myśli o tych kurach.
1: Paulina Maciejewska o konkursie Satyrykonu. Jak już sobie tak gadamy z Pauliną Maciejewską, to może Paulina Maciejewska teraz zapowie Dni Legnicy, bardzo fajną, bardzo dużą imprezę w Legnicy, w Parku Miejskim, na którą można przychodzić całymi rodzinami, co na pewno zresztą tej rozmowie nieraz podkreśli. Zapraszam
2: serdecznie. Tydzień w Legnicy.
1: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
0: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
1: Już od dawna, ja nie wiem, po co ja to przywołuję. Już od dawna w parku, nie?
0: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń, no sprzyja po prostu.
1: Idzie w centrum, wszyscy mają podobnie, blisko albo daleko, sprawiedliwie.
0: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
1: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
0: Piątek, sobota, niedziela.
1: 26-28 czerwca. Zaglądam ci w kartkę cały.
0: Zgadza się. Dni Legnicy w tym roku pod hasłem Legnica pełna muzyki, i faktycznie tak będzie, ponieważ mamy różnorodnych artystów. Przyjęła nam się ubiegłoroczna formuła, gdzie pierwszy dzień Dni Legnicy był takim klubowym graniem. To też jest rozpoczęcie wakacji, więc myślę, że chętnie przyjdzie do nas młodzież, która te wakacje właśnie rozpoczyna, na takie klubowe rozpoczęcie wakacji. Będziemy mieć tutaj naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota, bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka. Później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko. I na koniec dnia wielka muzyczna niespodzianka, czyli Lady Punk. No, zespół, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna go i starsze pokolenie, i młodsze pokolenie, także na pewno wykonają swoje największe przeboje. Ja mam nadzieję, że będzie kryzysowa narzeczona. Nie wiem jak państwo. I niedziela, tu już trochę zmieniamy znowu klimat. Na początku będą pokazy taneczne grup związanych tutaj z naszym miastem. Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Oj, zapraszamy Was dzisiaj na Festiwal Satyrykonu i na Dni Legnicy. To może zaprosimy Was na takie coś, co tytułuje się Intersection Photo Festival. I to jest festiwal, który toczy się w dużej mierze we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy. Tak jest, wykładami i też właśnie wystawą 28 maja. To co? Posłuchajcie. Joanna Strutyńska tę wiadomość przyniosła.
3: Nazywam się Martyna Piątas-Wiktor i jestem szefową marketingu w Concordia Design. Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
4: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
3: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
4: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły, jakie to będą wystawy i gdzie.
3: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
4: Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
3: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
4: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
3: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny. Ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
4: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
3: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
4: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
3: Tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
4: Mhm. Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
3: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
4: Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
3: Zdecydowaliśmy się 3 lata temu już, 4, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
4: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
3: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
4: Już można.
3: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
1: Intersection Photo Festival przede wszystkim we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy wykładem w Centrum Witelona o godzinie 17:00 profesor Michał Jakubowicz i wystawą, w której wernisaż o godzinie 18:00 28 maja. A my teraz już na sam koniec programu wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Barbara Pietras nas po niej oprowadza, żebyście ją poznali. Tę wystawę oczywiście, bo Barbarę Pietras z naszych programów to już na pewno znacie. Nam została jeszcze jedna część wystawy, dobrze mówię?
5: Została jeszcze jedna część, ale chciałam również powiedzieć o takiej, którą trochę przeszliśmy bokiem, bo poszliśmy w naczynia, a zostawiliśmy bardzo ważną i nieoczywistą część, jaką są rzeźby. Rzeźby z brązu. Bo miedź i cyna to jest brąz. I może nam się kojarzy, nie wiem, z epoką brązu. Być może tutaj kolega z działu archeologii coś o tym wspominał, ale dla mnie z działu sztuki ważny jest brąz jako materiał do rzeźb. Więc też nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję rzeźby współczesnej i dawnej, takiej kameralnej. Na wystawie zestawionych tylko kilka obiektów, na przykład Barbara Fireman czy głowa Milesa Davisa autorstwa Jana Kucza, ale też odlewy z oryginalnych form Wyspiańskiego, strącenie aniołów czy macierzyństwo, więc to są też takie obiekty, które myślę, że większość z nas kojarzy. Nie wiem jak Państwo, ale w moje podręczniki do polskiego były usiane właśnie takimi motywami. Nie wiem jak dzisiaj wyglądają, ale mam nadzieję, że podobnie, bo to gdzieś tam jednak zapada w głowę. Teraz stoimy przed grafiką współczesną. Miedzioryt. Miedzioryt jest zarówno techniką graficzną, jak i tym, co z niej powstaje, czyli po prostu grafiką, przedstawieniem graficznym. No i tych artystów w Polsce no, już jest coraz mniej. Takim najbardziej jeszcze aktywnym i funkcjonującym jest Krzysztof Skurczewski. Artysta o wielkim dorobku, który na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie, ale to już starszy pan, który też wyjeżdżał do Chin na stypendia, tam uczył w Akademiach Sztuk Pięknych, więc no to człowiek legenda, jeśli chodzi o miedziorytnictwo. Ale ponieważ przed nami jeszcze jedna część, to tylko tak wspomnę o tych obiektach liturgicznych i kultowych. To tutaj widzimy różnego rodzaju monstrancje, puszki na komunikanty, takie małe trumienki, ale to są relikwiarze. Jest misa norymbercka, przezabawne lewki, pieski trochę takie mają formy, a to są tak zwane akwamanire, czyli przedmioty do obmywania rąk. One wywodzą się ze średniowiecza, ale w XIX wieku, kiedy był taki trend na powrót do wszystkiego, co jest historyczne i te wszystkie izmy, historyzmy, jakby neogotyk, romanizm, to wszystko odtwarzano również z wyposażeniem, nie tylko kościół w danym stylu, ale też nawet te najmniejsze elementy, jak chociażby te akwamanile, też były odtwarzane. To, co zawsze mnie urzeka, to trochę jak rozmawialiśmy przy tej suszarce, chłodziarce do kieliszków, że dzisiaj jesteśmy otoczeni designem i tym przedmiotem. To jest dla nas dalej bardzo ważne. Nasze oczy najpierw kupują, a później jakby głowa, czy my tego potrzebujemy. Ale mimo wszystko te przedmioty kiedyś, no nie dość, że były trwalsze, bo chociażby no, mieć, można ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, ona w ogóle traci swoich wartości, ale też no jakieś były takie z pomysłem, to nie była masowa produkcja, nawet jeżeli była masowa, no to nie w tej skali, jaka jest dzisiaj. Więc to dzisiaj to jesteśmy zalewani przez te przedmioty, a czasem jest dobrze mieć jedną, dwie, trzy super rzeczy, niż być otoczonym przez piękne, ale no, niepotrzebne i bezwartościowe przedmioty.
1: No to chyba też dlatego zapraszamy na tę wystawę, żeby takie właśnie przedmioty, których kilka warto było mieć w domu, pooglądać.
5: Tak, no na tej wystawie myślę, że nikt się nie będzie nudził, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ona jest też taka nieoczywista, bo jest też mały wycinek kamieni, minerałów, które jakby właściwie tak powinno się zacząć. Jest też krótka historia do historii wydobycia miedzi, więc jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć, no to również uzyska tutaj odpowiedzi. Jest też film mówiący o, gdzie kamera zjeżdża pod ziemię i pokazuje hutę współcześnie, jak to funkcjonuje, ale jest też ta dawna sztuka, z której można czerpać inspiracje albo po prostu się nią zachwycać.
1: Miedź w wielu odsłonach kończy dzisiejszy program. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Witam w programie Tydzień w Legnicy, witam w audycji Radia Złote Przeboje 90 FM, weekendowej audycji, w której to mówimy o tym, jak wyglądał tydzień w Legnicy, jak będą wyglądały następne tygodnie w Legnicy, co ważnego, co interesującego dzieje się w Legnicy. I tak dzisiaj w audycji pomówimy na przykład o tworzeniu, budowie cyklostrady tutaj u nas na Dolnym Śląsku. To coś dla rowerzystów. Oprócz tego zajrzymy na wystawę, która się tworzy, która będzie otwarta razem z nocą w noc muzeów, a oprócz tego teatr senioralny. I tym tematem właśnie zaczynamy nasz program, ponieważ przy Centrum Seniora, przy Legnickim Centrum Kultury zawiązała się, a właściwie na nowo powstała grupa teatralna.
2: Tydzień w Legnicy.
4: Elżbieta Chucholska, Centrum Seniora w Legnicy.
5: Maria Harasimowicz.
6: Jolanta Jasek.
3: I obie panie też są z Centrum Seniora w Legnicy, jak dobrze zrozumiałem, jak mi pani Ela powiedziała, i obie panie też są z grupy teatralnej. No i tu się teraz okazuje, że kierownikiem grupy teatralnej, podobnie jak kierownikiem Centrum Seniora, jest pani Elżbieta Chucholska. Jak to możliwe, pani Elu, że pani jest kierownikiem wszystkiego?
4: No właśnie, to jest dowcip moich koleżanek w tym momencie. Oczywiście nie jestem wcale kierownikiem tej grupy. Wszyscy jesteśmy grupą teatralną, a która przygotowuje się do naszego wielkiego debiutu teatralnego.
3: Jak to debiutu? Przecież mi się wydaje, że już wystawialiście jakieś sztuki.
4: Tak, wystawiliśmy.
3: No, jestem pewien nawet.
4: A no, pamięć wspaniałą pan ma, faktycznie było. Natomiast mamy teraz nowego mistrza, który przygotowuje nas do kolejnego naszego spektaklu. Ale my ćwiczymy, przygotowujemy się do tego już od jesieni. Dlatego 18 maja, kiedy będziemy mieli przegląd twórczości senioralnej, co nam w duszy gra, a większej publiczności po raz pierwszy pokażemy nasze nowe przedstawienie teatralne.
3: Czyli to taka jakby odnowa, odświeżenie tej formy. A od ilu lat już funkcjonuje grupa teatralna?
4: Znaczy ona teraz od jesieni, natomiast wcześniej uczestniczyliśmy w takim krótkim warsztatach teatralnych związane z projektem. I to był projekt taki krótkoterminowy, który właśnie zakończył się wystawieniem sztuki teatralnej. Ale myślę, że możemy to potraktować jako jesień tamtego roku, nowe otwarcie tej grupy i myślę, że ona będzie trwała, trwała i trwała.
3: No dobrze, to teraz do pani w takim razie pytanie. Czy ja mogę spokojnie emitować te rozmowy? Czy wy będziecie zagrożeniem dla Teatru Modrzejewskiej? Czy to jest tak, że tworzy się w mieście nowa formuła, która wstrząśnie teatralnymi posadami tego miasta?
5: Aż tak, to nie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę na te zajęcia teatralne, które są pełne życzliwości, inspiracji i na przykład inspiracją dla mnie do wybrania tekstu, który będę prezentowała. To jest tekst Wisławy Szymborskiej, Mała dziewczynka ściąga obrus. Inspiracją do tego były moje wnuczki, które pamiętam, jak zaglądały wysoko na stół lub na ławę, żeby coś tam z tego ściągnąć. Poza tym uczymy się też, utrwalamy swoją pamięć. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę się uczyła tak trudnego tekstu na pamięć i będę go pamiętała, będę z tego szczęśliwa.
3: No tak, ja bym się wysypał na pierwszych dwóch wersach. Ale odpowiedź a propos konkurencji Teatru Modrzejewskiej była zdawkowa, króciutka. To panią też pociągnę za język. No bo to rzeczywiście może się narodzić w nowym dyrektorze, no już nie nowym przecież dyrektorze teatru, taki niepokój.
6: My jesteśmy zupełnymi debiutantami. Ja myślę o większości, bo są osoby, które gdzieś tam już swoich sił próbowały w innych takich zrzeszeniach w Legnicy. Natomiast ja nie wykluczam, że dostaniemy w końcu jakąś propozycję z Teatru Modrzejewskiej i spróbujemy.
3: Oczywiście, że tak, tym bardziej, że teatr jest otwarty. Dobrze, to teraz która z pani powie mi, ile was jest w grupie i co to są za osoby?
5: Jest nas 12 osób, jesteśmy wszyscy emerytami. Jest wśród nas dwóch panów.
3: O, czyli udało się.
5: Ja tak, również są panowie nasi.
3: Skąd wytrzasnęliście tych panów, pani Elu? Pani mówiła, że to problem był z panami.
4: No nie, no ale tych 6 mamy na tych 60, no to już jest jakiś procent.
3: I z tych 6 2 zgodziło się wziąć udział w przedsięwzięciu teatralnym.
4: Tak, jeden z tych panów nawet miał być dzisiaj, nie wiem dlaczego go nie ma, no, ale to będzie okazja, może jak się spotkamy za miesiąc, a już będzie po naszej pierwszej próbie teatralnej, takiej dla szerokiej widowni, zaprosić tych panów, bo myślę, że do tej pory też tak było, że żadna rozmowa nie była przeprowadzana, taka dyskusja z panami.
3: Nie, nie było jeszcze żadnej. Ale to siłą proporcji. No jak was jest 60 i jest ich 6, 10%, chociaż nie, to jak na 10%, żeby parytet był, że w 10% naszych rozmów to już powinni się pojawić.
4: No to obiecuję, że się pojawią w nas.
3: Musi ich pani wyciągnąć za uszy, pani Elu, bo to myślałam się, że tak jest z panami, że chyba trzeba za uszy, co?
4: No myślę, że tutaj akurat osoby, które biorą udział w naszych warsztatach teatralnych, to są osoby, które chętnie wezmą udział. Natomiast wydaje mi się, że miałam za krótki czas, żeby po prostu grupę zmobilizować do przyjścia dzisiaj.
3: Dobra, jasne, rozumiem. Przedstawienie. O czym będzie to przedstawienie?
5: Każdy z nas będzie prezentował tekst, który sam sobie obrał i na tych zajęciach był przygotowywany.
3: A pani, co będzie pani przedstawiała? Bo tu już mniej więcej usłyszeliśmy o tym ściąganym obusie. To rzeczywiście przemawia do mojej wyobraźni, ja też będąc dzieckiem. No i moje dzieci też tak uwielbiają, zwłaszcza to, co gorące, co ciepłe, co niebezpieczne, to już wiadomo, że trzeba zabierać ze stołu. Domyślam się, że tekst nie będzie opowiadał o zagrożeniach, ale o sentymentach. A u pani?
6: Pewnego rodzaju sentyment to również jest, ponieważ wiersz, który będę mówić, to jest wiersz, który poznałam w pierwszej klasie liceum. I nigdy nie miałam okazji go publicznie powiedzieć. Był mi bliski. Jakoś zupełnie nie miałam takich pragnień i w którymś momencie przy inspiracji grupy i naszego mentora pomyślałam sobie, że dlaczego nie spełnić tego marzenia.
3: A co to za wiersz?
6: To jest wiersz Dom dziecka Ewy Lipskiej.
3: Rozumiem. Tutaj pojawia się postać tajemniczego mistrza mentora. Któż to taki jest, pani Elu? Kto to jest?
6: To jest aktor naszego Teatru Legnickiego. Przeuroczy człowiek, przeuroczy mężczyzna z bardzo hipnotyzującym głosem. Nazywa się Łukasz Borsuk-Kucharzewski.
3: Cudowny. To ja oczywiście znam, to ja już wiem, co to za mistrz, brodaty taki. No, czyli dobrze trafiłem z tymi relacjami z Teatrem Modrzejewskiej.
4: No oczywiście, że tak, to jest, tak już jak koleżanki tutaj powiedziały, wspaniała postać teatru naszego Legnickiego. Natomiast tu mieliśmy zupełną dowolność. Każdy mógł sobie przygotować wybrany tekst literacki, ale również w kilku przypadkach jest to tekst napisany przez nas. Tak też ja taki będę reprezentowała pewne takie wspomnienia, bo na pierwszych zajęciach...
3: Danielu, będzie pani też występować?
4: Tak.
3: O Matko Boska, czyli będzie kierowniczką przedsięwzięcia? Jak jest, mi się przypomina taki cytat z rejsu, jak mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem, a tu proszę, można.
4: No ja wiem, że duże poczucie humoru dzisiaj panu tutaj towarzyszy, czego się bardzo...
3: Tylko dzisiaj, bo zawsze te nasze rozmowy są stonowane.
4: Jakbyśmy tak przesłuchali te kilka lat, to byłoby...
3: My pani ostatnio wypomniał tą prymę aprylisową, nie? No, ale to dobrze, twórca i tworzywa, czyli pani też występuje. 18 maja będzie można was zobaczyć, dobrze zapamiętałem, nie?
4: Tak, 18 maja, ale też korzystając z okazji, że jednak chyba wcześniej będziemy mogli usłyszeć to, co nagrywamy, to jeszcze bym skierowała taką prośbę do legnickich seniorów, żeby w tym dniu od godziny 10 do godziny, myślę, że około godziny 16, odwiedzili Legnickie Centrum Kultury i tu działają Centrum Seniora.
3: 18, tak?
4: 18 od godziny 10, bo to jest przegląd twórczości artystycznej, co nam w duszy gra. Czyli nie tylko my będziemy prezentowali swoje właśnie artystyczne zdolności w różnych dziedzinach, ale zapraszamy też wszystkie działające kluby seniora w Legnicy, czyli będzie 10 klubów czy organizacji senioralnej, w tym zaproszony przez nas Uniwersytet Trzeciego Wieku z Jawora.
3: O, to bomba, to będzie duże wydarzenie. Czyli co nam w duszy gra? Wszyscy ci, którzy będą, to będą przedstawienia o charakterze teatralnym, czy raczej będą prezentowali ludzie swoje talenty? Jak to będzie wyglądało?
4: No, co nam w duszy gra? Więc jednemu gra teatr, drugiemu śpiew, a trzecim malarstwo, czwartym ceramika, a jakieś zdolności manualne.
3: Czyli taka prezentacja talentów.
4: Tak, prezentacja talentów. Odbywa się to już po raz czwarty i bardzo chciałabym, żeby to zostało zachowane, ponieważ raz do roku możliwość pokazania się wszystkim legnickim seniorom i zachęcenia też, bo proszę pamiętać, że dużo seniorów jednak mimo wszystko zamyka się w tych czterech ścianach, a to najgorsze jest, co może w życiu ludzi starszych spotkać, więc my poprzez to nasze przedsięwzięcie pod nazwą Co nam w duszy gra pokazujemy, że można wyjść z domu, można znaleźć sobie wspaniałych przyjaciół albo koleżanki, gdzie można wspólnie spędzać czas i to jest po to, aby nie być samotnym.
3: Do tematu grupy teatralnej w Centrum Seniora jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia, czyli jak tydzień wyglądał w serwisach informacyjnych w porankach, kiedy to zaczynacie dzień z Radiem Złote Przeboje 90 FM. Aleksandra Brodziak przy mikrofonie w tym tygodniu była i tak oto prezentowała wam wydarzenia z Legnicy.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy ruszyły testy systemu kontroli wejść do szkół, na początek w szkole podstawowej numer 6, ale jeśli system zda egzamin, będzie wprowadzony także w pozostałych placówkach. Od teraz dzieci z szóstki wchodzą do szkoły ze specjalną kartą wyposażoną w czytnik. Szkoła w ten sposób zyskuje ochronę przed wejściami osób nieupoważnionych. Bez ograniczeń wszyscy legniczanie mogą wziąć udział w pracach nad uchwałą krajobrazową. Miasto chce zadbać o estetykę, ograniczyć m.in. reklamowy chaos. Pyta mieszkańców o zdanie. Legniczanie mogą wskazywać miejsca, w których panuje największy reklamowy bałagan, obszary, w których brakuje ławek czy koszy na śmieci. Na stronie internetowej Legnicy znajduje się link do specjalnej ankiety, a czas na jej wypełnienie upłynie 20 maja. 16 maja Legnica dołączy do Europejskiej Nocy Muzeów.
7: Patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
1: Policjanci z Legnicy prowadzą dziś od rana działania Trzeźwość na autostradzie A4. Kontrolują stan trzeźwości kierowców i przypominają, nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nawet niewielka ilość wpływa na refleks, koncentrację i ocenę sytuacji na drodze. Kilka dni temu legnicy policjanci zostali wezwani przez świadka, który w miejscowości Ulesie zauważył kierowcę jadącego całą szerokością drogi. Okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą Forda Transita miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. A teraz o tym, jak będzie wyglądać Noc Muzeów. Legnica 16 maja nie śpi, zwiedza muzea. O tym, co się wydarzy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydent miasta.
7: Zwiedzanie Zamku Piastowskiego, wybijanie monet dla najmłodszych i coś, czego jeszcze nie było. Czyli romantyczne patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
1: Wstęp jest darmowy, ale na niektóre wydarzenia obowiązują wejściówki. Od dziś nowy system wejść do podstawówki numer 6 w Legnicy. Miasto testuje nowe, bezpieczne rozwiązanie. Chodzi o ograniczenie dostępu do szkoły osób nieupoważnionych. Od dziś dzieci korzystają z kart z czytnikami. Jeśli system się sprawdzi, będzie wdrożony także w innych szkołach. My sprawdzamy teraz, co wydarzy się w Wojskowej Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego już w najbliższą sobotę. Odbędzie się wielki piknik wojskowy. Będą drzwi otwarte. To będzie idealna okazja, żeby poznać szkołę. Mile widziani uczniowie ósmych klas, rodzice przyszłych i obecnych uczniów, mieszkańcy regionu i pasjonaci wojskowości. Tego samego dnia, 16 maja, odbędzie się Noc Muzeów. Akademia Rycerska zaprasza na warsztaty archeologiczne dla dzieci. I jeszcze propozycja na wakacje.
8: W tym roku nie zabraknie kina na zamku, ale to, jakie filmy zobaczymy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, zależy od was.
1: Głosowanie ruszyło, przypomina wiceprezydent miasta Aleksandra Krzeszewska. Ulica Powstańców Śląskich w Legnicy prawie gotowa. Ostatnie prace trwają, ale droga jest przejezdna, mówi prezydent Maciej Kupaj.
9: Serdecznie państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
1: Miejskie Centrum Kultury w Legnicy przypomina tymczasem o trwającym naborze na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym. Ruszyło przyjmowanie wniosków dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się i studiującej w Legnicy. W pierwszej kolejności do końca maja deklaracje składają dotychczasowi uczestnicy zajęć. Od 1 czerwca będą się mogły zgłaszać nowe osoby. Wśród propozycji jest sensoplastyka, taniec, plastyka, zajęcia muzyczne i wokalne, tenis, stołowy, teatr, szachy czy modelarstwo.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Tak wyglądał tydzień legnicki w wydarzeniach, w newsach, serwisach informacyjnych, porannych w Radiu Złote Przeboje 90 FM, w paśmie regionalnym, w tym samym paśmie. Dzisiejszy program jest nadawany, program o tym, co dzieje się w Legnicy. Interesującego, ważnego, mówimy o tym, że grupa teatralna zawiązała się przy Centrum Seniora i będzie wystawiała swoje przedstawienie, ale wydarzenie jeszcze większe, będzie jeszcze szersze, w którym to właśnie to przedstawienie będzie można zobaczyć, bo przegląd twórczości artystycznej seniorów, co nam w duszy gra. To wydarzenie, to ogromne wydarzenie 18 maja w Akademii Rycerskiej i o nim właśnie mówimy i tu właśnie panie, które występują w przedstawieniu, mówią o swoim występie w kontekście właśnie tego eventu, co nam w duszy gra. To ile tu będzie seniorów, tak właśnie przewinie się przez cały ten dzień?
4: No próbuję liczyć, bo nie ukrywam.
3: W Akademii Rycerskiej, nie? Dobrze zrozumiałem.
4: Nie ukrywam też, że na końcu po prostu poczęstujemy też państwa czymś sympatycznym, słodkim, miłym, więc liczę, że możemy liczyć na 250 do 300 osób.
3: No to fantastyczne grono, to rzeczywiście można się rozerwać, to świetna okazja, żeby dołączyć do Centrum Seniora. A ja chciałem pani zapytać, bo pani Ela mi nie powie, czy pani Elżbieta Wolska wystąpi w każdej kategorii, w kategorii poezja, malarstwo, śpiew, taniec, szydełkowanie, czy się ograniczy?
5: To znaczy wiemy, że na pewno poezja, wiemy, że na pewno taniec. Jeszcze innych, nie poznaliśmy wszystkich umiejętności pani Eli, ale wiem, że jest wszechstronną kobietą, naprawdę.
3: Jak ktoś się nie pojawi, to na pewno wskoczy na miejsce. Czy pani się tremujecie przed tym wydarzeniem?
5: Leciutko tak, bo to będą nasi koledzy, będą odbierali, ale uważam, że to jest trema, która motywuje jednak. Uważam, że dobrze przygotowani, będziemy mieli jeszcze ze 2-3 próby. Uważam, że jest to wielką radością wystąpić przed naszymi kolegami, koleżankami.
3: No właśnie, a czy jak panie dołącza do Centrum Seniora, to miałyście jakieś obawy, niepokoje, czy trzeba było pokonać jakiś pierwszy lęk?
6: No zdecydowanie jest. Pokonanie lęku było problemem. Ja w ogóle jak przyszłam na te zajęcia, to na zasadzie ciekawości i zobaczenia, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Być może zrezygnuję po pierwszej czy drugim spotkaniu, ale była tak cudowna atmosfera, brak presji jakiejkolwiek, wsparcie i od kolegów, i od naszego mistrza. No cudownie, cudownie się czujemy, jak po tej półtorej godzinie kończymy zajęcia, to żal odchodzić.
3: Jasne, a udaje wam paniom się nakłonić inne osoby w pani szlachetnym wieku do tego, żeby przyjść do Centrum Seniora?
5: O ile wiemy, znamy takie osoby, które się wybierają, jeżeli będą takie zajęcia w przyszłym sezonie, to również tak. Bo chciały dołączyć osoby w trakcie, ale już jakby za późno było.
3: No, czyli grupa teatralna będzie się rozrastała. Czyli możemy się spodziewać takiego klasycznego przedstawienia z fabułą, z akcją, z suspensem, ze wszystkim, co potrzebne w dobrym przedstawieniu.
4: Ale oczywiście tak, ale to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj się nic nie będzie działo na scenie.
3: Nie, to ja, broń Boże, nie chciałem tego powiedzieć, tylko wiem, że to będą po prostu takie etiudy, czyli to będzie takie fragmentaryczne dosyć. Ale jak znam życie, jak grupa się sformuje, to wystawicie jakieś potężne widowisko, megaprodukcję na przykład. No Borsuk, Łukasz Kucharzewski pasuje do megaprodukcji, on sam jest mega pod wieloma względami.
4: Powiem tak, bardzo czekałam na aktora, który uniesie nas w chmury teatralne, oczywiście chmury, i wydaje mi się, że to się udało, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i z tego co wiemy, kończymy nasze warsztaty w maju, ale we wrześniu wracamy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, rzeczywiście dużo osób jak zobaczyło taką krótką próbkę tego, co będziemy robić, było bardzo zainteresowane i podejrzewam, że we wrześniu to będzie większa grupa i rzeczywiście w planach mamy pokazanie sztuki już od początku do końca z fabułą, z przekazem i na pewno tak będzie.
3: No właśnie, bo ja sobie tutaj żartuję, ale po to tylko, żeby ta formuła naszej rozmowy była luźniejsza, ale przecież Łukasz Kucharzewski to fantastyczny aktor z przecudnego teatru, jednego z najważniejszych w kraju, no to siłą rzeczy, bardzo poważne rzeczy robić.
5: Też tak uważam, ale nie mamy jakichś aspiracji, żeby być jakimiś tam aktorami. Jest to dla nas ogromna przygoda, jakieś otwarcie się też na inne wrażenia. Na przykład na zajęciach każdy z nas mówił, dlaczego wybrał taki tekst, co było inspiracją. Były też takie osoby, które wspominając czasy, dla których mówią ten tekst, płakały na przykład. Także że te warsztaty pozwoliły się nam jakoś otworzyć, bo były takie zajęcia, że nigdy bym nie pomyślała sobie, że będę musiała głośno krzyczeć na przykład, bo było to coś takiego otwierającego, inspirującego, innego zupełnie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć.
3: No tak, warsztaty teatralne, przecież z tego co wiem, w Teatrze Modrzejewskiej odbywają się regularnie także dla amatorów i tam właśnie pod tym względem emocjonalnym, psychologicznym, takim otwarcia samego siebie na różne doznania, mnóstwo się dzieje.
6: Tak jest. Ja czasami mówię, że jest to forma psychoterapii, którą nam funduje nasz mistrz. I rzeczywiście no, jest taka sytuacja, że czujemy się coraz bezpieczniej ze sobą, czujemy swoje wzajemne wsparcie, otwieramy się też na siebie, wspieramy się. Jest naprawdę... No ja jestem zachwycona.
3: No to dobrze. To ja w takim razie, pani Belu, pani pozwoli, że będę przy grupie, będę pytał o kolejne, no nie powiem postępy, bo to by zabrzmiało protekcjonalnie, ale o rozwój, o to, jak pięknie kwitniecie.
4: Zapraszamy serdecznie, ale ponieważ kończymy naszą rozmowę, a my mamy...
3: Skąd pani wie, pani Olu, że pani już po moim tonie poznaje, nie? Pani już dobrze wie.
10: No,
3: prawda jest taka, że pani Elżbieta mnie kopie pod stołem. Jak już jest za długo, to już wtedy wie, dlatego, że kończymy.
4: Rzeczywiście czas na pewno dobiega końca. Ale mieliśmy marzenie, żeby pan Łukasz z nami wystąpił dzisiaj. Niestety próby teatralne nie pozwoliły nam, pozwoliły mu, że był razem z nami, ale my dla niego mamy najpiękniejsze życzenia dzisiaj, bo dzisiaj miał urodziny. A więc Łukaszu, wędruj po wszystkich scenach świata, bo zasługujesz na to. 100 lat dla ciebie, od nas wszystkich.
3: Seniorzy wystąpią 18 maja w czasie wydarzenia Co nam w duszy gra, a my teraz zapowiemy właściwie pośrednio noc muzealną, noc muzeów w Legnicy 16 maja, no i będzie otwarcie nowej wystawy. O tej wystawie, nowej wystawie powie teraz Konrad Byś, z którym to rozmawiałem w trakcie szykowania tejże właśnie wystawy. Wyjątkowo ciekawej moim zdaniem. A czy waszym też? No to się zaraz okaże, jeśli oczywiście posłuchacie rozmowy z Konradem Bysiem, który teraz właśnie powie parę słów na temat nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
11: Konrad Byś, dział historii Muzeum Miedzi w Legnicy.
3: Panie Konradzie, czy pan wie, że ja się będę na początku rozmowy nad panem pastwił?
11: Każdy wywiad to takie ryzyko.
3: O, pan ze mną, owszem. Bo pan popełnił błąd. Pan mnie zabrał na wystawę, która jest w przygotowaniu i ja zobaczyłem, że tam jest straszny, no może straszny, to nie, ale duży bałagan. I mnie się wyobrażało, że jak dział historii szykuje wystawę, to tam wszystko jest do ostatniego guziczka na każdym etapie zapięte elegancko, a tam jest naprawdę, naprawdę kipisz.
11: No, panie redaktorze, to wszystko są zewnętrzne pozory, bo wewnątrz, w umysłach naszych muzealników, pracowników, kustoszy, to wszystko jest poukładane.
3: No to jest taki ład historyczny, panie Konradzie, w takim razie, no bo to jest jednak chaos, ale wy go systematyzujecie i potem w waszych rękach on się układa w jakieś klocki, takie jeden do drugie.
11: Dokładnie tak. No, żeby tutaj się odwołać do takiego znaczniejszego przykładu, w wielu kulturach świat w ogóle wyłonił się z chaosu, no i to gdzieś w naszym życiu też ma miejsce, także to, co się wydaje zbieraniną różnych przypadkowych elementów w rzeczywistości, no jest zapowiedzią tego aktu kreacji.
3: Ale to nawet pasuje do tytułu wystawy, bo tytuł wystawy jest, już zapomniałem, ale Rewolucja i Wojna, czy na granicy rewolucji i wojny?
11: Między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
3: Jest jak wół tutaj ulotka, mogłem przeczytać i wyjść na mądrzejszego. No niestety, za późno. Proszę opowiedzieć w takim razie, kiedy ta wystawa już się wyłoni z tego chaosu, jak będzie wyglądała, co będziemy mogli na niej zobaczyć?
11: Zapraszamy państwa na otwarcie wystawy w bardzo niedługim czasie, bo już w przyszłą sobotę, 16 maja o godzinie 17:00 Odbędzie się wernisaż tej ekspozycji. Ekspozycja będzie otwarta podczas nocy muzealnej i w ogóle przewodnią myślą naszej nocy muzealnej jest epoka romantyzmu, jest też epoka takich przełomów, co też staraliśmy się oddać w tytule wystawy, bo opowiadamy o Legnicy w paradoksalnie bardzo mało rozpoznanym czy mało pamiętanym okresie, bo z jednej strony mamy wojny napoleońskie, wielki burzliwy czas, który dotknął także Legniczan i Legnicę. Koniec tej wystawy jest pomyślany na rok 1848, kiedy przez Europę przetacza się Wiosna Ludów, dużo tych wystąpień rewolucyjnych ma miejsce, a więc pomiędzy Legnica pomiędzy dwoma przełomami. A jak wyglądało to życie pomiędzy przełomami? Czy to było też bardzo burzliwe, czy wręcz bardzo spokojne życie? O tym będziemy chcieli opowiedzieć. No na pewno jest to okazja, żeby poznać Legnicę mało znaną, ponieważ na co dzień ci, którzy interesują się historią naszego miasta, regionaliści, myślę, że potrafią całkiem sporo powiedzieć o tym, jak to wyglądało w epoce rozwoju przemysłu w drugiej połowie XIX wieku, w pierwszej połowie wieku XX, ale ten okres pierwszej połowy XIX wieku pomiędzy tymi przełomami jest dużo słabiej zaznaczony w świadomości Legniczan, a my chcemy to oczywiście zmienić i między innymi dlatego ta wystawa została zorganizowana, jest w trakcie organizacji.
3: Ja jestem zawsze bardzo grzeczny, tutaj w muzeum jak wchodzę to pokornie, czapkę zdejmuję, miętolę ją w dłoniach, ale teraz nie, teraz będę się domagał, jaki był ten okres w Legnicy. Ja nie czekam wystawy, muszę wiedzieć, opowiedz nam troszkę właśnie o tym półwieczu, jakie ono było, jaką Legnicę zobaczymy na tej wystawie.
11: No, Legnicę taką...
3: To ona jest wyraźna, bo czy to, że ten okres jest mało rozpoznany, świadczy o tym, że on jest blady?
11: A, wręcz przeciwnie. Dlaczego jakoś przypruszył się kurzem czy mgiełką zapomnienia, trudno mi powiedzieć, no ale faktem jest, że późniejszy okres jakoś może bardziej zawładnął wyobraźnią historyków, Legniczan, może łatwiej badać, może jest więcej źródeł do poznania tego czasu po 1848, no bo łatwo się na przykład opowiada o fortunach wielkich legnickich potentatów przemysłowych, czy to Zajlerów, czy to Teichertów, czy innych, czy Gubiszów. A tutaj to jest trochę taka czysta karta, przynajmniej w świadomości wielu Legniczan. A jaki był ten okres? Jeśli chodzi o Legnicę, Legniczanie oczywiście mierzyli się z wieloma problemami życia codziennego, bo to było odzwierciedlenie też trochę epoki, w której żyli. Epoki z jednej strony, w której poznali oni okrucieństwo wojen napoleońskich, ale z drugiej strony zaczęli poznawać trochę inny świat za pomocą tych haseł rewolucji francuskiej, że wolność, równość, braterstwo. No a do tej pory tego czegoś nie było w ich państwie. Legniczanie, będący obywatelami poddanymi króla pruskiego, te hasła wolności, równości i braterstwa mogli powtarzać tylko co najwyżej tak półszeptem, żeby jakiś szpicel policyjny nie słyszał, bo to stanowiło oczywiście zagrożenie czy podejrzenie o działalność wywrotową. Oczywiście też dużo zależało od tego, jaki się miało start w życiu, jak się powodziło takiemu mieszkańcowi w Legnicy tamtego czasu, bo inne było doświadczenie robotnika, zresztą też nie było za dużo robotników w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo nie było rozwiniętego przemysłu. Legnica wciąż była miastem w przeważającej mierze o takim profilu rzemieślniczo-handlowym. Brak było wielkich fortun przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu, za wyjątkiem może właściciela manufaktury sukna Samuela Benjamina Ruffera, o którym też opowiemy na wystawie.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Wernisaż wystawy między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848 16 maja w czasie nocy muzealnej. Sporo się będzie działo. O 16 początek, a wernisaż o 17, także godzinę po otwarciu, a potem cała impreza długo, długo. W wieczór 21, tutaj widzę ostatnie wydarzenia. Nie, nawet więcej i do 22, także zachęcamy serdecznie. Konrad Byś opowiada o tejże wystawie i wracamy do tej opowieści teraz, a potem parę słów dla rowerzystów, nawet więcej niż parę słów i zachęty, i zapowiedzi, ale teraz o wystawie ważnej, wystawie nowej, wystawie w Muzeum Miedzi między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
11: A więc z jednej strony mamy tych uboższych, którzy no, muszą zmagać się z taką bardzo prozaiczną codziennością, walką o to, by zapewnić jakoś przetrwanie sobie, swoim bliskim, swoim rodzinom, a to takie okoliczności, które im w tym przeszkadzały, to chociażby czy pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, które powodowały z kolei głód, drożyznę, więc to jest ta optyka tych, powiedzielibyśmy, mniej zamożnych mieszkańców Legnicy, ale oczywiście nie brakowało ludzi majętnych. I postaramy się zajrzeć do świata także tego legnickiego patrycjatu. Postaramy się zajrzeć do wnętrz mieszkalnych, tych lepiej sytuowanych legniczan. Wystawa będzie taką próbą zmierzenia się z tym, z życiem mieszkańców Legnicy na różnych poziomach, bo generalnie wystawa jest pomyślana jako takie stopniowe zgłębianie się.

0: taki podróżnik, no to może pozna jakiegoś wpływowego legniczanina, który zaprosi go do swojego domu. I tym kolejnym punktem, kolejnym etapem poznawania legnicy jest właśnie to zaproszenie do domu. Do domu, no takiego bardziej zamożnego mieszkańca legnicy. Więc mamy takie trzy podstawowe sfery, wokół których opowieść o legnicy się odbywa na wystawie.
1: Jak szykujesz taką wystawę, Konrad? Bo rozumiem, że ze zbiorów własnych. To ty tam chodzisz, szukasz, przepatrujesz, czy wiesz, czy przez lata pracy, jak pojawiają się w zbiorach ciekawe rzeczy, to padają ci do takiego podzbioru, że to mogłaby być wystawa i potem zbierasz je w pamięci, żeby w końcu odnotować i pokazać?
0: No, myślę, że wszystkiego po trochu. Oczywiście ta wystawa jest w przeważającej mierze oparta, stworzona z zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: A coś przyjechało, skoro ona jest taka stricte legnicka?
0: Oczywiście. I to będziemy mieć obiekty dotyczące Legnicy, aż z Warszawy, czy nawet z Jarosławia, na ścianie wschodniej, tak możemy powiedzieć. Tam też znaleźliśmy rzeczy stricte legnickie do naszej wystawy. I
1: to w ogóle jest ciekawe, no bo tutaj to rozumiem, zbiory własne, bierzesz Przemka Paruzela, bo on krzepki, choć podniesiemy jedną, trzecią, drugą, czwartą szufladę i coś znajdziemy. A tutaj jak znajdujesz takie legnickie rzeczy tak daleko od Legnicy?
0: Wertując książki, różne rzeczy można wyczytać. My, muzealnicy, mamy to szczęście, tę możliwość, że możemy z dumą powiedzieć, że lubimy obrazki. I nie tylko dla nas liczy się treść, ale liczą się też reprodukcje obiektów, dzieł sztuki, zabytków. To jest bardzo ważna część naszej pracy, ta wizualność. I przeglądając różnego rodzaju katalogi, pracując też nad innymi tematami, czasami przez przypadek dowiadujemy się o istnieniu przedmiotów, które wpisują się w zagadnienie, nad którym pracujemy. No ja już mogę, już mówiłem Państwu, rozmawialiśmy z panem redaktorem o Teodorze Bletterbauerze, już podczas prac nad wystawą, nad publikacją poświęconą temu artyście zbierałem materiał do kolejnych projektów, między innymi właśnie do tej wystawy, którą niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Więc wszystko się dzieje, wydawałoby się takiemu niewprawnemu oku, że wszystko się dzieje tak gwałtownie, nagle, jest trochę chaotyczne.
1: A wiedziałem, że do tego, wiedziałem, że usiadło w tobie, wiedziałem, że ta uwaga jak drzazga, ale no dobrze, wyjaśnij.
0: Ale to wszystko ma swój głębszy sens, wszystko, mam nadzieję, już niedługo się wyjaśni. No i będziecie Państwo mogli to wszystko zobaczyć, bo o to w tym chodzi, żeby mogli Państwo do nas przyjść, mogli Państwo nas odwiedzić i zobaczyć, dowiedzieć się nieco więcej na temat Legnicy, co nas najbardziej oczywiście w tym miejscu, w tym muzeum interesuje.
1: Jak się spontanicznie w tej rozmowie okazuje, też posłuchać o pracy muzealnika, to bardzo ciekawe. Czy to oznacza, że ty teraz tam w tym komputerze, bo mimo powszechnego wyobrażenia pracujecie na komputerach, nie na gęsich piórach i na szkłach powiększających, masz katalogi już przyszłych wystaw, które kiełkują w twojej wyobraźni, tak jeszcze nawet bardzo, bardzo niewyraźnym rysem?
0: Katalogi to może za dużo powiedziane, ale jakieś takie wstępne koncepcje, takie szkielety co najmniej dwóch wystaw już się tworzą.
1: Dobrze, a tak dla zdrowia psychicznego zatem, skoro już pytamy o twoją pracę, a jakieś głupoty masz na komputerze też troszeczkę?
0: Na służbowym? Nie.
1: Tylko na prywatnym. Konrad, byś głupoty trzyma tylko na prywatnym. To fantastycznie, zachęcamy, zapraszamy na te wystawy. Twierdzisz, że ta noc muzealna to wyjątkowo też i romantyczne wydarzenie.
0: Tak jak wspomniałem, tym hasłem przewodnim jest romantyzm, czyli ta, no powiedzmy w takim uproszczeniu, ten okres pierwszej połowy XIX wieku. Oprócz wernisażu wystawy do naszego hasła Legnicy romantycznej nawiązuje koncert fortepianowy, koncert utworów Franciszka Liszta, wybitnego kompozytora, przyjaciela Chopina, węgierskiego twórcy, jednego z ważniejszych bohaterów tego węgierskiego panteonu narodowego. I możecie spytać Państwo, dlaczego Liszt? Co Liszt ma wspólnego z Legnicą? Otóż Liszt był w Legnicy. W 1800

0: 1943 roku trzykrotnie dawał w mieście koncerty. Koncerty, które cieszyły się ogromną popularnością. No i nie byłbym sobą, gdybym, proszę Państwa, nie wykorzystał takiej nośnej informacji. Gdybyśmy nie powiązali naszej wystawy z koncertem Lista w Legnicy, no to byłaby, myślę, zaprzepaszczona okazja. Dlatego przy okazji tego wydarzenia, przy okazji Nocy Muzeów 2026, chcemy Państwa zaprosić na koncert Lista w wykonaniu wybitnego polskiego wykonawcy, fortepianisty, pana Karola Radziwonowicza, który zabierze nas szlakiem utworów Ferenca Lista, nie tylko tych, które były odgrywane w Legnicy, o których wiemy, ale także szerzej on opowie o twórczości tego kompozytora, opowie i oczywiście zagra jego utwory. Myślę, że to będzie nie lada gratka, nie lada uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej, muzyki fortepianowej, ale nie zabraknie też wątków legnickich, bo ja będę też obecny na tym koncercie, będę miał okazję Państwu opowiedzieć, jak to było właściwie z tymi koncertami mistrza Ferenca Lista w Legnicy. Gdzie on grał, co on grał, więc to będzie taka opowieść słowno-muzyczna, możemy powiedzieć.
1: Tydzień w Legnicy.
2: Konrad Byś na otwarciu wystawy będzie oczywiście na wernisażu o godzinie 17 i 16 maja, kiedy to noc muzealna w Legnicy będzie się zaczynała, właściwie tak, o tej godzinie będzie się zaczynała, zacznie się o 16, a wernisaż o 17 w Akademii Rycerskiej. Oczywiście gorąco zachęcamy i żeby obejrzeć wystawę, ale też i żeby wziąć udział w Nocy Muzealnej. A teraz o cyklostradzie, o sieci dróg rowerowych połączonych na Dolnym Śląsku. Na jakim jest etapie cyklostrada, gdzie można jej fragmenty zobaczyć, skąd się dowiedzieć, którędy można już przejechać i jakie są perspektywy przed cyklostradą.
3: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
4: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
3: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca, do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczące możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
4: Mhm. Ale powoli te odcinki się składają w całość?
3: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, jest dzisiaj naszym gościem i mówi o cyklostradzie, powstającej cyklostradzie, o tym, gdzie rowerzyści mogą już pojeździć i gdzie będą mogli pojeździć. Teraz przed nami druga część tej rozmowy, a potem jeszcze Anna Gontowska, ale to za chwilę, za moment, bo teraz o cyklostradzie ciąg dalszy rozmowy.
3: Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 kilometrów. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci i pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
4: U nas też to już trochę trwa.
3: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
4: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
3: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. Oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłoskiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacenzis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugi drugą perłę, to są Góry Izerskie. Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesiki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacenz jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy by Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
2: Ścieżki rowerowe na Dolnym Śląsku, turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku, to był temat, który za nami, a mamy czwarty kwadrans programu Tydzień w Legnicy, co oznacza, że jeszcze kilka minut przed nami z kolei i te minuty poświęcimy na dobrą książkę. Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, jest specjalistką w polecaniu dobrych książek. Po pierwsze dlatego, że dobre książki wybiera, ma dobry gust, a po drugie, że potrafi o nich naprawdę opowiadać. Nie tylko pięknie, ale i treściwie, więc sporo się na temat treści książki dowiadujecie z tych zapowiedzi, co ułatwia z kolei wybór książek, kiedy już wybieracie się do biblioteki. Ja mam nadzieję, że się wybieracie. No to co, zapraszam. Polecajki. No nie, to zbyt trywialnie powiedziane. Małe recenzje Anny Gontowskiej.
5: Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie lalkę chociażby. Moralista, ale i buntownik. Mit, a zarazem człowiek z krwi i kości. I takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinzler Bolesław Prus, Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią, bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć i w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej i chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie. A jeżeli mowa o wybitnej poetce, to też chciałam Państwa zwrócić uwagę na wybitne rzeźbiarki Polki. Książka Dagmary Budzboń-Szymańska, Rzeźbiarki. Tak to jest, że największe sukcesy w historii sztuki odnieśli jednak rzeźbiarze mężczyźni. Kobiety często były spychane gdzieś na margines działalności plastycznej. Zdarzało im się owszem malować, sztalugi nie były im obce, ale rzeźba, gdzie trzeba może czasami wziąć w ręce dłuto i młotek, to wydawało się, że dla kobiet to jest wręcz niemożliwe. No i dopiero ten XX wiek, który pozwolił kobietom na rozszerzenie swojej działalności, zaobfitował wieloma nazwiskami wybitnych plastyczek, wybitnych rzeźbiarek, o których dzisiaj niestety często się już nie mówi, a szkoda. I te postaci przedstawia autorka w swojej książce, pokazuje także bardzo wybitne dzieła sztuki, które te kobiety tworzyły. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ludwika Niczowa zaprojektowała syrenkę, która nie jest wykonana z brązu, a z zielonego szkła. Wznosi się na filarze wysokim na około 20 metrów, ale nie na nabrzeżu, a na samym środku Wisły. W ciągu dnia od jej powierzchni odbijają się lśniące promienie słońca, w nocy jest podświetlona, nieustannie oblewają ją wiślane fale. Z naroży filaru tryskają strumienie wody, wokół pluskają rzeźbiane ryby, a statuetki mew wyglądają, jakby podrywały się do lotu. Brzmi niesamowicie? Tak właśnie miała się prezentować warszawska syrenka w zamyśle Ludwiki Niczowej, autorki projektu. Rzeźba, którą znamy dziś, stojącą na wybrzeżu kościuszkowskim, figura z brązu, jest efektem zderzenia marzeń i aspiracji artystki z przedwojenną rzeczywistością i brakiem pieniędzy na tego typu projekt. Gdyby rzeczywiście udało się postawić taki pomnik na środku Wisły, byłby to pewnie najbardziej oryginalny pomnik w Polsce, a może i na świecie, szczególnie w latach, kiedy działała Ludwika Niczowa. Pewnie słyszeliście Państwo już o Katarzynie Kobro, o jej przestrzennych, starannie wymierzonych, zaplanowanych kompozycjach, ale także możemy się dowiedzieć co nieco o sztruksowym zającu, którego uszyła w czasie wojny dla swojej córki, a który potem trafił w ręce malutkiej Moniki Krygier, obecnie wykładowczyni na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Takie pierwsze pluszaki, które powstały wiele, wiele lat wcześniej, niż zaczęły one być modne. Tych kobiet, autorek jest bardzo wiele. Zaiste imponujący jest ich dorobek rzeźbiarski, plastyczny. To nie zawsze jest rzeźba kamienna, to czasami są piękne ceramiczne produkcje. Warto zapoznać się z tą książką, bo kobiety rzeźbiarki zostały po prostu w większości zapomniane.
1: Tydzień w Legnicy.
2: Anna Gontowska i dobre książki. Książki, co ważne, co najważniejsze właściwie chyba, które czekają na Was w legnickich bibliotekach. My tutaj z Anną Gontowską polecamy te książki. Mówimy o tych, właściwie ona mówi o tych książkach. Ja tylko nagrywam skromnie po to, żebyście wiedzieli, że takie książki, egzemplarze tych książek czekają na Was w legnickich bibliotekach i możecie je po prostu sobie wypożyczyć do domu. Taka jest idea tych rozmów. No, po pierwsze, krzewić czytelnictwo, a po drugie, zachęcać Was do odwiedzin w legnickich bibliotekach, no bo to wygodne, przyjemne. Zresztą panie bibliotekarki też polecą Wam ciekawe pozycje, jeśli tylko zapytacie, jeśli tylko będziecie chcieli. Myśmy kiedyś robili rozmowę z Anną Gontowską o tym, jakie to przyjazne miejsce biblioteka i jak warto się tam z bibliotekarzami, bibliotekarkami zaprzyjaźnić po to, żeby mieć też relacje właśnie takie około książkowe, to mam wrażenie są najprzyjemniejsze. Dobra, ale to tyle o książkach. Dzisiaj w programie Tydzień w Legnicy, zresztą program cały też się kończy. Mówiliśmy dzisiaj o wycieczkach rowerowych, o Teatrze Seniorów. Mówiliśmy o tym, co działo się w ciągu tygodnia. Zapowiadaliśmy Noc Muzealną i to wszystko już za nami, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych programach regionalnych naszego radia.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Witam w programie Tydzień w Legnicy, nazywam się Maciej Czujko, będę gospodarzem programu, a przed nami dużo informacji na temat tego, co ciekawego będzie działo się w Legnicy, na temat fajnych imprez, bo i Festiwal Satyrykonu dzisiaj, zapowiemy i Dni Legnicy i też ciekawe wystawy fotograficzne, wykłady, ale najpierw zaczniemy od Barbary Pietras, zajrzymy do Muzeum Miedzi, a Barbara Pietras oprowadzi nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, czyli zachęci do tego, żebyście na taką wystawę się wybrali, bo miedź dla naszego muzeum jest bardzo ważna. No, od tego zaczynamy.
9: Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy.
8: I jesteśmy na wystawie, na której oglądamy miedź w najróżniejszych odsłonach. My będziemy mówili o tej miedzi, która przyjęła formę sztuki.
9: Sztuki, również użytkowej sztuki, bo sztuka to nie tylko piękne obrazy i rzeźby, ale również mogą być to pięknie zdobione naczynia.
8: Masz w domu sztukę użytkową?
9: Myślę, że każdy z nas ją ma, tylko trochę innej postaci niż ta, którą zobaczymy na wystawie.
8: Tak, bo to już jest względne z tą sztuką, to nie można w ogóle powiedzieć, co jest, a co nie jest. Czy to się, jak byłaś na studiach, wyjaśniło?
9: Poszłam na studia, szczerze mówiąc, właśnie po to, żeby się dowiedzieć, po co sztuka.
8: I słyszę w tonie, że się nie wyjaśniło.
9: Przyszło coraz więcej pytań.
8: No właśnie. Ale na tej wystawie będą odpowiedzi. Pytanie jest podstawowe. Co zobaczymy na tej wystawie, jak przyjdziemy na tę wystawę?
9: Myślę, że pierwsze, co może zaskoczyć widzów, to mnogość tych przedmiotów i ich różnorodność. Bo to, co pierwsze się rzuca, no to miedziana wanna. Ona po prostu jest duża gabarytem i jest zaraz przy wejściu. Ale jeżeli widz już tutaj wejdzie na górę po schodach i się rozejrzy, no to myśli sobie, kurczę, ile tu jest różnych przedmiotów, garków, dzbanków, samowary, formy do pieczenia. Ale to...
8: Kryształy są na...
9: No właśnie, ale chwila uwagi i widzimy szkło. Co ma szkło do miedzi? Idziemy dalej, widzimy rzeźby z brązu. Jeszcze dalej jest taki zaaranżowany kącik. Mówię kącik, bo tu tego wszystkiego jest tak dużo, że niestety możemy tylko po jednej, dwóch gablotkach pokazywać takich reprezentacyjnych rzeczy, przedmiotów sakralnych, kultowych. Są dzwony, różnego rodzaju monety, biżuteria, obrazy, czyli przedmioty grafika, które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z miedzią.
8: Ale?
9: Ale każdy z nich ma z nim związek.
8: No dobrze, a to szkło? No zacznijmy od szkła. Zobaczymy, czy cię zagnę na tym szkle. Gdzie tu jest miedź?
9: Miedź była używana i jest dalej używana do farbowania szkła. Ten kolor czerwony to właśnie został uzyskany przez połączenie z miedzią. Ale zwróć uwagę tutaj na te trzy wazoniki. One mają, nie są czerwone, są w kolorach brązu, beżu, trochę różu, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są takie lekko brokatowe. Tu z kolei zostało wykorzystywane dosłownie wsypanie opiłków miedzi do jeszcze takiej gorącej masy szklarskiej i uformowanie. Więc jak widać tutaj miedź się również sprawdza. Półkę wyżej mam piękne secesyjne patery i lampy. Tu już nie chodziło tyle o farbowanie szkła, co o te...
8: metalowe elementy.
9: Elementy, tak. Ponieważ miedź jest bardzo przyjacielskim metalem. Ona się bardzo lubi z cyną i wtedy powstaje brąz albo z cynkiem i wtedy powstaje mosiądz. W naturze złoża miedzi występują blisko srebra i te wszystkie ścieżki pozwalają nam w muzeum jakby zbierać różne te przedmioty. Dlatego rzeźba z brązu, dlatego też mamy trochę srebra, dużo mosiądzu, więc to wszystko sprawia, że ta kolekcja jest o wiele szersza.
8: No to dużo wyjaśnia. Jaka piękna cukiernica. Moim dzieciom by się bardzo spodobała.
9: No, jest dość ciężka, bo to takie grube...
8: Tak wygląda.
9: Szkła, tak.
8: Ale musicie ją Państwo zobaczyć. Ja nie wiem, czy to jest najbardziej wartościowy eksponat. Jak znam pewne życie, to w moim oku wpadło coś najmniej wartościowego, ale dobra, bardzo mi się podoba.
9: To pierwsza gablota. Zobaczymy, co będzie w innych. Może w kolejnej będzie. Nie, to jednak to jest najbardziej wartościowe.
8: Dobra, to żeby mnie nie rozniosło tylko tutaj. Naczynia.
9: Naczynia. I tych naczyń jest całkiem sporo, też różnego rodzaju. W naszej muzealnej kolekcji mamy całkiem sporo przedmiotów secesyjnych i art deco. I tutaj właśnie głównie jest wyeksponowana secesja. Ona jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to był styl, który zwraca uwagę głównie na rośliny, na przetwarzanie też na przykład kobiecych wdzięków, że tak powiem. Czyli na przykład długie, rozpuszczone włosy u kobiety mogły świetnie się komponować jako taka podstawka czy paterka, że po prostu można było tą formę wykorzystać. Te linie są miękkie, obłe, takie bardzo spójne i delikatne. Więc też myślę, że nawet w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo miłośników akurat tego stylu, więc też chcieliśmy jakby wyjść naprzeciw i pokazać właśnie to. Na dole jest trochę więcej art deco. Art deco to już z kolei geometria, ale myślę, że teraz obydwa te style przeżywają jakiś taki swój renesans, czy w popkulturze, czy nawet w designie współczesnym.
8: Tak, racja. I mamy tu wiaderka do szampana.
9: No, jak się bawić, no to na całego, a te wiaderka nie są takie małe.
8: Ale tych wiaderek jest tu mnóstwo.
9: No.
8: Naprawdę, to zachęcamy. Wiaderko, jeszcze wazy. Piękne.
9: Tak, a pod spodem różne utensylia do pisania listów na przykład, więc nie wiem, jak to łączono, pito szampana, albo zapraszano na jakieś...
8: Jak był czas na to, kochana, to...
9: To czemu nie?
8: Oczywiście, że tak.
9: Ale to jeszcze ci powiem, to jest w innej gablocie. Przejdźmy tutaj. A propos szampana, też ciekawy przedmiot, bo właśnie na tej wystawie jest dużo przedmiotów takich nieoczywistych, które jak patrzymy, to się zastanawiamy, ale co to jest? I jednym z nich jest przedmiot taki po prostu trochę rondel, trochę garnek, ale wycięty w takie ząbki, falki na górze. To jest suszarka albo chłodziarka do kieliszków. Właśnie w te ząbki, które tutaj zostały uformowane w takie falki, wkładano nóżkę od kieliszka, w środku był lód, żeby po prostu kieliszek zawsze był przygotowany na odpowiednie uczczenie, nie wiem, urodzin, wesela.
8: Wizyty.
9: Pięknego popołudnia.
8: Wtorku.
9: Dokładnie.
8: No, ale bardzo zmyślne urządzenie.
9: Tak, no nie wiem, czy ktoś dzisiaj ma chłodziarki bądź suszarki do kieliszków. Raczej to wszystko już zostało wypłaszczone i wkładamy do zmywarki.
8: Raczej nie, co mają powiedzieć te biedne brytwanny w tym towarzystwie, ale piękne są.
9: Piękne, no widać, że były mocno używane. No z tymi naczyniami często też było tak, że one były przekazywane w posagu. Po prostu z pokolenia na pokolenie, dlatego niektóre z nich mają inicjały. Kiedyś też to to zazwyczaj kotlarze zajmowali się też jakby cynowaniem tych przedmiotów. No dzisiaj już mało kto, nie wiem, gdzie byśmy musieli wysłać te naczynia, żeby przywrócić im dawny blask, ale też nie chcielibyśmy tego robić, dlatego żeby pokazać ich wiek, ich funkcjonalność i nie zależy nam na tym, żeby one były takie jak z najlepszych kuchni świata, piękne, błyszczące, tylko właśnie pokazać to też zużycie, te rysy, które na nich są. Więc one może na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś spektakularnie, ale to ma też swoją wartość, taką prawdę historyczną. No tutaj nie ma koloryzacji.
8: Był bardzo dobry pomysł, żeby je zostawić w takim stanie.
9: Tak, ale tutaj obok nich, tutaj jest akurat dużo różnych form naczyń, jest bardzo ciekawe naczynie do gotowania na parze, albo pod spodem taki bardzo długi, wąski garnek i on był do gotowania, pieczenia ryb. Więc jakie to musiały być potężne ryby i to wyciągane dość często, skoro rzemieślnik się pofatygował, żeby zrobić taki garnek, że to nie było tam dzisiaj rekord Polski, wyciągamy suma, tylko no to było powszechne.
8: No ile to ma z metr?
9: No myślę, że tak, bo jest na całą szerokość gabloty.
8: No jasne. No i można się dowiedzieć dużo o tamtych czasach. Idziemy dalej? Czy jeszcze tutaj coś?
9: Dalej. Tutaj też przy okazji to ogólnie jest taki, ja to tak roboczo nazywam, miejsce salonowo-kuchenne, no bo te wiaderka do szampana, czy obok też jest gablota z formami do wypieku, no to jest takie właśnie bardzo domowe, no ale dom to nie tylko salon i kuchnia, ale też łazienka, czy pralnia w tamtych czasach i tutaj też jest kilka takich przedmiotów związanych właśnie z higieną. Jest ciekawy obiekt, my akurat stoimy w takim miejscu, że jak Państwo tu przyjdą, to on jest w takiej wnęce po prawej stronie i wygląda trochę jak kij od szczotki, ale jak się Państwo przyjrzą, to on wygląda trochę jak dzwon. Dzieci są bezpośrednie, nazywają to inaczej. Ja nie będę tego mówić na antenie, ale jak Państwo przyjdą, to zachęcam do sprawdzenia tego kształtu. A to była pralka. Taki.
8: Kręciło się tym?
9: Tak, wygląda jak kapelusik z sitkiem pod spodem, tak no, mówiąc bardzo oględnie. Ubijało się trochę jak masło. Nie wkładano ubrania do sitka, tylko była część ruchoma. Mogą Państwo usłyszeć, jaki to ma dźwięk. I to była pralka taka deluxe, co nie każdego było stać na taki rarytas. Raczej korzystano z klasycznych tar, chociaż miedziana tara, no to też było raczej dla tych bardziej zamożnych ludzi.
8: Piękna ta tara.
9: Piękna, bo miedź ma też swoje właściwości antyseptyczne, więc to świetnie się sprawdza w różnego rodzaju przedmiotach takich właśnie związanych czy z higieną, czy z codziennym użytkiem, bo nawet klamki z mosiądzu, one też mają tą swoją funkcję antyseptyczną.
8: Więc czyli śmielej można chwytać.
9: Tak, tak.
8: Ja zawsze przez rękaw albo łokcie.
9: No, jak jest mosiężne, to nie powinno tam nic być. No, chociaż wiadomo, jak ludzie co chwilę dotykają, no to te bakterie też tam zostają, ale...
8: Ale ogranicza ryzyko.
9: Ogranicza.
8: Idziemy dalej. To ja za tobą. Barbara Pietras oprowadza nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, a my teraz przeniesiemy się w przeszłość, czyli serwisy informacyjne, które witają was każdego poranka w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Teraz przypominamy po to, żeby w ten sposób przedstawić przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam na niego serdecznie.
6: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Coraz bliżej do remontu drugiego odcinka ulicy Nowodworskiej od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. Oferty zgłosiły 3 firmy. Teraz trwa analiza złożonych dokumentów. Tymczasem na ulicy Powstańców Śląskich już prawie koniec prac.
10: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyznany.
6: Przypomina prezydent Maciej Kupaj. Teraz do Pieszkowa się przenosimy. 16 maja w sobotę druga edycja akcji Ciuchy Chcą Żyć. Koło Gospodyń Wiejskich Pieszkowski Flow zaprasza od 13 do 15 przed świetlicę w Pieszkowie. Będzie można ciuchami się powymieniać albo ciuchy kupić i wesprzeć w ten sposób zwierzęta. W wiadomościach za godzinę inna propozycja na najbliższą sobotę. W ramach Nocy Muzeów będzie można zwiedzać nie tylko muzea. Zaprasza na przykład Teatr imienia Modrzejewskiej. Zaczynamy od wizyty na prawie gotowej już ulicy Powstańców Śląskich w Legnicy, mówi prezydent Maciej Kupaj.
10: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjazna, także serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
6: Miasto przypomina też, że do 20 maja, wchodząc na stronę internetową miasta, mieszkańcy mogą wypełniać specjalną ankietę dotyczącą uchwały krajobrazowej. Miasto pyta mieszkańców, gdzie postawić ławki, gdzie postawić kosze na śmieci, co zrobić z reklamami. I jeszcze jedna ważna data, 16 maja, czyli najbliższa sobota, to Noc Muzeów i okazja, żeby na przykład zwiedzić Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. To będzie nocne zwiedzanie niemal 200-letniego budynku teatru, a także liczącego 300 lat starego ratusza. To jedna z niewielu okazji, by zajrzeć w zakamarki na co dzień niedostępne dla widzów. Legnicka policja zatrzymała 35-letniego kierowcę z Legnicy, który pomimo trzech aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych zdecydował się usiąść za kierownicą. Teraz kierowca objęty jest elektronicznym nadzorem.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Tak wyglądał tydzień, tak wyglądały serwisy przygotowane przez Aleksandrę Brodziak w tygodniu każdego poranka. Witały Was w samochodach, w pracy, mam nadzieję. A my wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach, wystawę sztandarową Muzeum Miedzi chyba, dotyczącą właśnie Centrum Zainteresowań Muzeum Miedzi. Barbara Pietras oprowadza nas po tej wystawie i jednocześnie zachęcając, żebyśmy się na nią wybrali, jeśli jeszcze nie byliśmy. Jeśli posłuchacie tej rozmowy, to przyznacie, że to bardzo ciekawa wystawa, a miedź to jest fantastyczny, szlachetny metal, który ma wiele odsłon, tak właśnie jak mówi wystawa.
9: Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dwie gabloty. W jednej są przedmioty wykonane w technice emali. To jest bardzo stara technika polegająca na stworzeniu na miedzianej płaszczyźnie, nie wiem, talerza, tutaj akurat mamy czy wazy, czy innych obiektów, takich maleńkich drucików, które się wypełnia odpowiednią masą i wypala. To jest bardzo długa i żmudna robota i jak Państwo tu zobaczą, są takie ślaczki geometryczne, różne, takie jakby ktoś zrobił kontur dookoła, nie wiem, kwiatka czy motyla, to wszystko jest właśnie przylutowany drucik. Bardzo, bardzo żmudna robota. To nie jest rysowane, tylko po prostu wypełniane, więc ta warstwa też jest taka większa. Pierwsze takie obiekty ponoć znaleziono w Gruzji, ale to, co my prezentujemy, to jest Daleki Wschód, bo z tym się zazwyczaj kojarzy właśnie ta technika emali. Właśnie Daleki Wschód, Chiny, Japonia, to właśnie tam. Aczkolwiek mamy też współczesne odpowiedzi na to. Dalej są artyści, którzy się tym zajmują. I w drodze na tą wystawę, ponieważ jesteśmy na pierwszym piętrze w Muzeum Miedzi, jest kilka obrazów właśnie na takiej małej klatce schodowej i też zachęcam, żeby mi się przyjrzeć, bo to nie jest olej na płótnie, tylko obrazy wykonane techniką emali, czyli na metalu, wypalane, ale świetne, współczesne formy. A propos obrazów, kiedy obrócimy się od gabloty z przedmiotami z emali, zobaczymy piękne obrazy, niewielkie, przedstawiające sceny głównie z życia Jezusa, czy jego narodziny, śmierć, spotkanie przy studni z Samarytanką, bo głównie takie tematy były kiedyś malowane. Jakby historia sztuki stoi na dwóch nogach, na antyku i na chrześcijaństwie. Te obrazy też miały swoje funkcje dewocyjne. Są większe, mniejsze. Większość z nich jest niewielka, więc taka poręczna, żeby można było się z nimi gdzieś przemieszczać. Jak zwrócą Państwo uwagę, to na przykład na takim jednym obrazku w czarnej ramie jest dziurka. Większość z tych ram już jest wtórna, po prostu na cele ekspozycyjne zostały tak ładnie wyeksponowane, ale one często były po prostu wieszane na gwoździu, na takiej zwykłej dziureczce. Też jest bardzo ciekawy obraz tutaj przed nami w złotej ramie niewielkiej, przedstawiający pokłon trzech króli. Ciekawe jest to, że tutaj artysta zostawił złote niebo. Wykorzystał metal i już po prostu nie pokrywał tego nieba. Dlatego, że zwłaszcza w średniowiecznym malarstwie, może Państwo kojarzą, dużo złotego nieba. To właśnie było odniesienie do tej boskiej strefy. I tutaj artysta no nie musiał nic zamalować. Po prostu sam materiał dawał mu możliwość wykorzystania tego. No, przecudne są te obrazy. Pełne szczegółów i też są to jedne ze starszych elementów, starszych obiektów, które też mamy tutaj na wystawie. Ponieważ większość rzeczy, tak w ogóle tutaj u nas, na tej wystawie stałej, nie mówię w muzeum, pomijając archeologię, to są przedmioty XIX-wieczne, ale jest też XVIII i XVII wiek, nawet kilka XVI-wiecznych, więc to nie jest tak, że tylko w miecie znana z tych naszych najnowszych czasów. A propos najnowszych czasów, to kiedy się z kolei odwrócimy od obrazów i spojrzymy na gablotę z biżuterią, to tu możemy zobaczyć najróżniejsze formy bransoletek, kolczyków, pierścionków i one i tak są jeszcze w miarę rozpoznawalne ze swojej funkcji. Mówię o tym dlatego, że to jest pokłosie festiwalu Srebro, który się odbywa co roku w Legnicy od końca lat 70. On jest kojarzony z Galerią Sztuki i słusznie, bo teraz Galeria Sztuki jakby przejęła to wszystko, ale początki były też związane z Muzeum Miedzi właśnie u nas. Te pierwsze projekty, konkursy miały jakby też w pod tytułach albo jako zadanie konkursowe jakoś wykorzystanie również miedzi i srebra. To jest to, o czym też mówiłam, że miedź w naturalnych warunkach występują te złoża obok srebra, więc nam też to daje możliwość właśnie zbierania srebra. Ale a propos tego festiwalu Srebro, to zachęcam do chodzenia na wystawy, które są organizowane w ramach tego festiwalu. Dlatego, że ta współczesna biżuteria artystyczna jest tak wystrzelona, tak zupełnie inna, że tak jak mówię, tutaj widzimy, że to jest kolczyk czy bransoletka, chociaż formy są niecodzienne, ale ta już współczesna, najnowsza, to co dzisiaj robią artyści, to często myślę, że nawet nie jest specjalnie wygodny do noszenia, ale też nie o to w tym chodzi, ale to jest inny temat. Tutaj też pod spodem mamy inne broszki czy wisiorki wykonane z miedzi. To był materiał, który dobrze się sprawdzał w czasach powojennych. Nie był tak drogi, a świetnie imitował złoto, albo sam z siebie się błyszczał. I to było ważne w czasach, kiedy był kryzys, kiedy nie każdy mógł sobie pozwolić na złoto. No to miedź wtedy się świetnie sprawdziła, bo miedź też jest materiałem bardzo plastycznym. Dzięki niemu można wiele uformować, mimo że jest to metal, to jest miękki. Tutaj widzimy takie broszki kobiet. To jest świetny artysta, Józef Feingold. On wraz z Henrykiem Grunwaldem, to są tacy nestorzy polskiego złotnictwa. I jesteśmy przeszczęśliwi i dumni z tego, że nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję dzieł Feingolda, bo to nie tylko broszki, to też są rzeźby, płaskorzeźby, rysunki, nawet stół złotniczy, bo on był i złotnikiem, i rzeźbiarzem, poliglotą, znał kilka języków. Bardzo ciekawe życie. Był jednym z artystów, chyba jedynym tak naprawdę, który tworzył srebrne przedmioty kultowe żydowskie, był z pochodzenia Żydem. Więc no niesamowita postać i myślę, że nie każdy z Państwa może o tym wiedzieć, że mamy takie skarby w Legnicy.
8: A te broszki warto przyjść obejrzeć, bo są przepiękne.
9: Tak, one są takie też stylizacji art deco, ale artysta prawie do końca utrzymywał się właśnie w tych formach. I dobrze. Myślę, że to mu służyło i jakby najlepiej robić to, co jest, w czym się człowiek najlepiej odnajduje i co mu najlepiej wychodzi.
7: Tydzień w Legnicy.
8: Barbara Pietras zaprasza nas na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Wystawa stała, wystawa na was czeka. Nie wiem, czy tę wystawę widzieliście. No jeśli nie, to naprawdę warto. Jak słyszycie, miedź to jest fantastyczny metal. Ma też wiele, wiele twarzy. Wykorzystywany jest i w kuchni, i w sztuce, i w biżuterii, także jak słyszycie w oprowadzaniu, naprawdę, naprawdę ma wiele zastosowań, no i jest też metalem bardzo wdzięcznym. A my teraz z Pauliną Maciejewską z Legnickiego Centrum Kultury, a jednocześnie szefową Satyrykonu, pomówimy o zwycięskich rysunkach tegorocznych Satyrykonu, a to dlatego, że już niedługo będzie można je zobaczyć, międzynarodowa wystawa Satyrykon. 12-14 czerwca będzie festiwal Satyrykonu, wszystko ruszy, wszystko będzie się działo w Legnicy, no to może skoro już tak niedługo, to przypomnimy rozmowę o zwycięzcach Satyrykonu, żebyście wiedzieli, na co macie się szykować. Jakież to rysunki zaszczyciły Legnicę tym razem.
11: Tak, w połowie marca spotkaliśmy się z międzynarodowym jury już 49. edycji Satyrykonu, żeby zwieńczyć pracę z ostatnich kilku miesięcy, bo jury było, jak już wcześniej rozmawialiśmy, dwuetapowe, więc jurorzy najpierw oglądali te prace online, zakwalifikowali je do drugiego etapu i w końcu dokładnie 13 marca, czyli w piątek 13, to takie też nawiązanie fajne do dat, skoro dzisiaj się spotykamy 1 kwietnia, spotkało się nasze jury i wtedy zostały wybrane nagrody tegorocznego Satyrykonu.
8: Z wielkim trudem?
11: Nagrody nie były wybierane z wielkim trudem, natomiast z wielkim trudem były wybierane prace do wystawy. Co prawda tutaj przy jury, jak już był ten taki kulminacyjny moment, to była taka chwila, że już powiedzmy były te nagrody powybierane, i nagle jurorzy mówią, słuchajcie, poukładajmy to koło siebie i zastanówmy się jeszcze raz, czy w tym zestawie te prace powinny zostać. Czy nie dokonujemy jednak decyzji i zaczęliśmy wtedy...
8: Czy kolejność jest dobra, o to chodzi?
11: Nawet nie kolejność, czy ktoś, kto nie został wybrany do nagrody, nie został poszkodowany. I tak organizacyjnie dla nas, gdzie my już zaczynamy sobie powoli protokołować, zliczać punkty.
8: Katastrofa.
11: I nagle trzeba było liczyć jeszcze raz. Więc to są takie niuanse. No, sztuki wizualne, też nie da się ich policzyć matematycznie.
8: Ale to jest bardzo uczciwe podejście, nie? Bo tak, żeby... Bo wiesz, jak jest trudno, trzeba dyskutować, wybierać i w ogóle, ale żeby kogoś przeoczyć, to okrucieństwo, nie?
11: Znaczy, tam nawet nie było przeoczenia, to bardziej to...
8: Obawy o przeoczenie.
11: Nie było obawy o przeoczenie, bardziej to, że tych nagród dalej w dalszym ciągu mamy za mało, żeby docenić wszystkich artystów, którzy rzeczywiście na to po prostu zasługują, żeby znaleźć się w tym gronie laureatów. Natomiast wybór na samym końcu został jeszcze bardzo dokładnie przedyskutowany przez jury pod kątem techniki i wartości tego, co dane prace przedstawiają. No i jak będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie pokonkursowej w czerwcu, w tym roku mamy wyjątkowo śmieszne prace. Oczywiście Satyrykon się teoretycznie kojarzy z tym, że przyjdziemy na wystawę i się pośmiejemy, jednak ten żart jest różny. Nieraz te prace są bardziej, powiedzmy, takim gorzkim żartem, taką ciężką satyrą, albo bardziej czymś, co pozostaje gdzieś tam w jakiejś sferze domysłu. Tutaj w tym roku wśród tych nagrodzonych prac mamy dużo takich, gdzie od razu popatrzymy i to skojarzenie jest bardzo proste i zabawne przede wszystkim.
8: Które w miarę łatwo zinterpretować. Ja pamiętam, że był taki rok, że Elżbieta Pietraszko, jeszcze jak była tutaj, to zwycięska praca, chyba zwycięska, to był taki wózek stojący tak samotnie w takiej opuszczonej przestrzeni i pani Ela bardzo, bardzo się denerwowała, bo dużo dziennikarzy przychodziło i pytało, o co chodzi.
11: No właśnie, ja też nie lubię takich pytań, bo...
8: A ja ten, mi się strasznie podobał ten, właśnie, bo ja wychodzę z założenia, że to nie trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jak ci coś podoba, to nie musisz wiedzieć. Ba, nawet dobrze jest nie wiedzieć, o co chodzi, bo sztuka ma to w sobie, że to jest jednak migotliwość tych znaczeń. Jak coś jest takie do rozszyfrowania do samego końca, to się robi krzyżówka po prostu z tego zwykłego.
11: No każdy też może interpretować według swoich doświadczeń, według swoich przemyśleń. Oczywiście ciekawe są takie prace, gdzie człowiek musi stanąć, zastanowić się nad tym, nad głębią, nad przekazem, co to dokładnie jest, do czego nawiązuje. I takie prace też oczywiście będą. Zawsze takie prace są na satyrykonie. No to jest jakby też clue tego konkursu, żeby to nie były takie bardzo proste żarty rysunkowe. One oczywiście się pojawiają, ale nie są to, nie stanowią one całej wystawy.
8: Paulina Maciejewska o zwycięskich rysunkach w konkursie Satyrykonu, a ja tylko dodam, że 12 i 14 czerwca festiwal Satyrykonu, 49. edycja, już coraz bliżej, będzie się dużo działo w Legnicy. My oczywiście wydarzenie zapowiemy, wiemy co będzie, powiemy co będzie, to przed nami. A my teraz, jeśli pozwolicie, w kolejnym kwadransie programu Tydzień w Legnicy wrócimy do rozmowy z Pauliną Maciejewską, żeby jeszcze troszeczkę na temat zwycięskich rysunków powiedzieć, żeby tego ducha Satyrykonu wam troszeczkę jeszcze sprzedać.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: My tu mamy taki rysunek, na którym dżentelmen za pomocą pianina wbija gwóźdź w ścianę, młoteczka pianina.
11: Tak jest. No i jest to oczywiście zabawna praca, ale żeby dopatrzyć się, na czym ten pan stoi, co on chce rzeczywiście wbić i czym on chce to wbijać, to też trzeba chwilkę przystanąć i popatrzeć na to.
8: To coś przeuczyłem? Przeuczyłem, no pokaż, wyciągnij, masz go? Masz, nie?
11: Gdzież ona była? Pan chce przyczepić obraz i zamiast stanąć sobie na drabinie, to staje na stole,
8: na którym stoi to pianino,
11: na które musiał wstawić pianino, które pewnie też lekkie nie było, i młoteczkiem, który wybija dźwięki w tym pianinie, dopiero tym młoteczkiem wbija gwóźdź, na którym chce przyczepić obraz. Także
8: ja bym zatytułował tę pracę Zaradność humanisty.
11: Tak, też można taki tytuł nadać jak najbardziej. No natomiast tutaj mamy takie utrudnianie sobie życia, albo właśnie też takie humanistyczne podejście, zamiast jakimś najprostszą linią, to właśnie żeby sobie jak najbardziej skomplikować to dzieło.
8: To taki klasyk, ten rysunek satyry. Jakie jeszcze mamy? Co takiego ci się spodobało bardzo?
11: Mi się bardzo podobało. Grand Prix w tym roku trafiło do polskiego artysty Daniela Krysty z Wrocławia. W zeszłym roku też był na Satyrykonie, też dostał jedną z nagród. W tym roku wielkie gratulacje Grand Prix za pracę pod tytułem Dom. Praca przedstawia 5 zegarów.
8: Zegary świata, nie?
11: Zegary świata, tak jak mamy na przykład na lotnisku, żeby pokazywać, jaki jest aktualnie czas na świecie. I ostatnie miejsce, na którym też powinien być zegar, jest puste i jest podpisane jako home, czyli dom. I też już się spotkałam z kilkoma pytaniami, a dlaczego tak? Że przecież dla niektórych osób to właśnie w domu czas się liczy, a nie poza domem. A ja bym to interpretowała właśnie w ten sposób, że w domu czas leci inaczej, że nie patrzymy na zegar.

0: siedzimy w domu, jest super w domu. Fantastyczna praca, bardzo mi się podoba.
1: Mi również, także jeszcze raz gratulacje dla autora. No i spotkamy się z nim, mam nadzieję, że w czerwcu na wręczeniu nagród.
0: Dobra, co jeszcze? Co byś chciała jeszcze polecić, pokazać? Jest haftowane coś.
1: Ciekawą pracą. Nie wiem, czy to będzie pierwsza na Satyrykonie nagrodzona haftowana praca, bo już kiedyś haftowane prace mieliśmy. Natomiast wśród nagród chyba pierwszy raz jest coś, co zostało zrobione techniką haftowaną. To jest akurat nagroda, którą przyznało Muzeum Karykatury, które jest partnerem Satyrykonu i Legnickiego Centrum Kultury. Też swoją drogą dyrektor tego muzeum, pan Paweł Płoski, był zaproszony w tym roku do składu jury, także mógł te wszystkie prace obejrzeć tu na miejscu, a później w Warszawie cały zespół Muzeum Karykatury zgodnie przyznał, że nagroda muzeum idzie dla tej haftowanej pracy, na której mamy taki oto napis: wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Praca jest autorstwa Leonarda Dudkiewicza. Nie jest to autor dla nas anonimowy, bo już mieliśmy okazję oglądać jego plakat, który stworzył do Legnickiej Akademii Filmowej czy do Festiwalu Organowego w poprzednich edycjach. Także teraz się cieszę, że udało mu się osiągnąć takie wyróżnienie na Satyrykonie. No i praca też jest takim znacznikiem naszych czasów. No każdy, kto chce teraz kupić sobie dom czy mieszkanie, widzi, jak te ceny ogromnie szaleją. Także jest to oczywiście taka typowo polska praca. Ona będzie zrozumiana tylko tutaj w naszym kręgu, ale uważam, że jest bardzo, bardzo wartościowa. Też taki humor polski musi być pokazywany, pomimo tego, że wystawa jest międzynarodowa.
0: Ja też bym do samej pracy to odwołał. To taka refleksja twórcy nad dziełem, że może wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Bardzo ładny domek.
1: No, domek bardzo ładny. Pytanie, ile by kosztował w złotówkach. No, ale też można to i w taki sposób interpretować, być może.
0: Wszystko jest być może i wszystko można w przypadku...
1: Tak, tak. No, generalnie idziemy trochę w stronę tego pokolenia, że wszystko chcemy, żeby było takie dla nas łatwe, proste i przyjemne. No teraz już raczej, powiedzmy jeszcze, moi dziadkowie sami budowali dom. Tak, zatrudniali do tego sąsiadów, przyjaciół, gdzieś to się robiło takimi wspólnymi siłami. Dzisiaj już raczej chcemy, żeby nam ktoś ten dom zaprojektował, żeby go kupić gotowego, żeby po prostu tam jak najmniej rzeczy przy tym robić. No, żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko chcemy szybko, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo mamy różnych bodźców, dużo pracy, dużo obowiązków. Żyjemy w takich szybkich czasach, więc rzeczywiście wybudowanie sobie domu, no myślę, że dla większości z nas jest no nieosiągalne, dlatego łatwiej go sobie wyhaftować.
0: Wyhaftować minimalistycznie. Co jeszcze? Co byśmy jeszcze polecili? Jakie rysunki, jakie obrazy?
1: No to skoro powiedziałam o nagrodzie Muzeum Karykatury, no to nie można nie powiedzieć o nagrodzie, którą przyznała nasza dyrektor Legnickiego Centrum Kultury. Praca nawiązująca bardzo aktualnie do tego, co się dzieje na świecie, czyli do tematu wojny. Praca autorstwa Wojciecha Mazura pod tytułem Dance, czyli taniec, a przedstawia ona bomby.
0: Tańczące bomby.
1: Tańczące bomby. I ktoś, kto się profesjonalnie uczy tańca i uczy się kroków, to w tej pracy na pewno to dostrzeże, że są pokazane po prostu kroki, jak powinny iść.
0: Strzałkami wyznaczone.
1: Wyznaczone strzałkami, jak powinny iść nasze kroki tam w kolejnych figurach tańca. No a tutaj zamiast stóp, tak, czy tańczących par, mamy po prostu te bomby.
0: Trochę smutne, rzeczywiście. Dodaj jeszcze na koniec coś takiego całkiem wesołego.
1: Całkiem wesołego, całkiem wesoło. O, moja ulubiona, bardzo wesoła praca. Autorstwa Ulrike Wodner z Niemiec.

0: praca nosi tytuł Infant Expanses, czyli taka infantylna ekspansja, przedstawia kurę, która siedzi w czymś, co imituje statek kosmiczny.
1: A faktycznie jest jajkiem sadzonym.
0: A faktycznie jest jajkiem sadzonym. I dookoła tego, zamiast mieć orbitę, taką galaktykę, to ona siedzi na patelni, która jest zrobiona właśnie z takiej jakby orbity. Praca jest przezabawna i autorka Ulrike Wodner była u nas już gościem na Satyrykonie parę lat temu, wtedy kiedy miała swój debiut na Satyrykonie, i jej praca też była z kurą. I jak ktoś by chciał się zapoznać z pracami tej autorki i jak sobie dobrze przypomni jej wystawę parę lat temu na Satyrykonie, to ten motyw kury bardzo często się pojawiał w jej pracach. I zapytana o to, czy ona jest w ogóle miłośniczką kur, czy ona tak bardzo je kocha, że cały czas je rysuje, to odpowiedziała, że nie, ponieważ jest uczulona na jaja kurze, nie może ich jeść i dla niej po prostu ten temat jest na tyle żywy, że musi mieć dietę, która mocno wyklucza bardzo dużo tych produktów, że cały czas myśli o tych kurach. Więc
1: Paulina Maciejewska o konkursie Satyrykonu, jak już sobie tak gadamy z Pauliną Maciejewską, to może Paulina Maciejewska teraz zapowie Dni Legnicy, bardzo fajną, bardzo dużą imprezę w Legnicy, w Parku Miejskim, na którą można przychodzić całymi rodzinami, co na pewno zresztą tej rozmowie nieraz podkreśli. Zapraszam.
2: Tydzień w Legnicy.
1: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
0: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
1: Już od dawna, ja nie wiem po co ja to przywołuję, już od dawna w parku, nie?
0: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń sprzyja po prostu fantastycznie.
1: Idzie z centrum, wszyscy mają podobnie blisko albo daleko, sprawiedliwie.
0: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
1: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
0: Piątek, sobota, niedziela.
1: 26-28 czerwca. Zaglądam ci w kartkę cały.
0: Zgadza się. Dni Legnicy w tym roku pod hasłem Legnica pełna muzyki, i faktycznie tak będzie, ponieważ mamy różnorodnych artystów. Przyjęła nam się ubiegłoroczna formuła, gdzie pierwszy dzień Dni Legnicy był takim klubowym graniem. To też jest rozpoczęcie wakacji, więc myślę, że chętnie przyjdzie do nas młodzież, która te wakacje właśnie rozpoczyna, na takie klubowe rozpoczęcie wakacji. Będziemy mieć tutaj naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota. Bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka. Później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko. I na koniec dnia wielka muzyczna niespodzianka, czyli Lady Punk. No zespół, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna go i starsze pokolenie, i młodsze pokolenie, także na pewno wykonają swoje największe przeboje. Ja mam nadzieję, że będzie kryzysowa narzeczona. Nie wiem jak państwo. I niedziela, tu już trochę zmieniamy znowu klimat. Na początku będą pokazy taneczne, grup związanych tutaj z naszym miastem. Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Oj, zapraszamy Was dzisiaj na Festiwal Satyrykonu i na Dni Legnicy, to może zaprosimy Was na takie coś, co tytułuje się Intersection Photo Festival i to jest festiwal, który toczy się w dużej mierze we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy, tak jest, wykładami i też właśnie wystawą 28 maja. To co, posłuchajcie, Joanna Strutyńska tę wiadomość przyniosła.
3: Nazywam się Martyna Piątas-Wiktor i jestem szefową marketingu w Concordia Design. Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
4: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
3: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
4: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły, jakie to będą wystawy i gdzie.
3: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
4: Mhm. Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
3: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest no, światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki. Jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
4: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
3: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny. Ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
4: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
3: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był no, jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam jak co roku do Concordii na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
4: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
3: Nie, tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
4: Mhm. Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych Wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
3: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
4: Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
3: Zdecydowaliśmy się 3 lata temu już, 4, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
4: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
3: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
4: Już można.
3: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona. oczywistych względów.
1: Intersection Photo Festival przede wszystkim we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy wykładem w Centrum Bitelona o godzinie 17:00 profesor Michał Jakubowicz i wystawą, w której wernisaż o godzinie 18:00 28 maja. A my teraz już na sam koniec programu wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Barbara Pietras nas po niej oprowadza, żebyście ją poznali. Tę wystawę oczywiście, bo Barbarę Pietras z naszych programów to już na pewno znacie. Nam została jeszcze jedna część wystawy, dobrze mówię?
0: Została jeszcze jedna część, ale chciałam również powiedzieć o takiej, którą trochę przeszliśmy bokiem, bo poszliśmy w naczynia, a zostawiliśmy bardzo ważną i nieoczywistą część, jaką są rzeźby. Rzeźby z brązu. Bo miedź i cyna to jest brąz. I może nam się kojarzyć, nie wiem, z epoką brązu. Być może tutaj kolega z działu archeologii coś o tym wspominał, ale dla mnie z działu sztuki ważny jest brąz jako materiał do rzeźb. Więc też nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję rzeźby współczesnej i dawnej, takiej kameralnej. Na wystawie zostawionych tylko kilka obiektów, na przykład Barbara Fireman czy głowa Majsa Davisa autorstwa Jana Kucza, ale też odlewy z oryginalnych form Wyspiańskiego, strącenie aniołów czy macierzyństwo, więc to są też takie obiekty, które myślę, że większość z nas kojarzy. Nie wiem jak państwo, ale w moje podręczniki do polskiego były usiane właśnie takimi motywami. Nie wiem jak dzisiaj wyglądają, ale mam nadzieję, że podobnie, bo to gdzieś tam jednak zapada w głowę. Teraz stoimy przed grafiką współczesną. Miedzioryt. Miedzioryt jest zarówno techniką graficzną, jak i tym, co z niej powstaje, czyli po prostu grafiką, przedstawieniem graficznym. No i tych artystów w Polsce no, już jest coraz mniej. Takim najbardziej jeszcze aktywnym i funkcjonującym jest Krzysztof Skurczewski. Artysta o wielkim dorobku, który na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie, ale to już starszy pan, który też wyjeżdżał do Chin na stypendia, tam uczył w akademiach sztuk pięknych, więc no to człowiek legenda, jeśli chodzi o miedziorytnictwo. Ale ponieważ przed nami jeszcze jedna część, to tylko tak wspomnę o tych obiektach liturgicznych i kultowych. To tutaj widzimy różnego rodzaju monstrancje, puszki na komunikanty, takie małe trumienki, ale to są relikwiarze. Jest misa norymbercka, przezabawne lewki, pieski trochę takie mają formę, a to są tak zwane akwamanire, czyli przedmioty do obmywania rąk. One wywodzą się ze średniowiecza, ale w XIX wieku, kiedy był taki trend na powrót do wszystkiego, co jest historyczne i te wszystkie izmy, historyzmy, jakby neogotyk, romanizm, to wszystko odtwarzano również z wyposażeniem, nie tylko kościół w danym stylu, ale też nawet te najmniejsze elementy, jak chociażby te akwamanile, też były odtwarzane. To, co zawsze mnie urzeka, to trochę jak rozmawialiśmy przy tej suszarce, chłodziarce do kieliszków, że dzisiaj jesteśmy otoczeni designem i tym przedmiotem. To jest dla nas dalej bardzo ważne. Nasze oczy najpierw kupują, a później jakby głowa, czy my tego potrzebujemy. Ale mimo wszystko te przedmioty kiedyś, no nie dość, że były trwalsze, bo chociażby no miedź, można ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, ona w ogóle traci swoich wartości, ale też no jakiś był taki z pomysłem, to nie była masowa produkcja, nawet jeżeli była masowa, no to nie w tej skali, jaka jest dzisiaj. Więc to dzisiaj to jesteśmy zalewani przez te przedmioty, a czasem jest dobrze mieć jedną, dwie, trzy super rzeczy, niż być otoczonym przez piękne, ale no, niepotrzebne i bezwartościowe przedmioty.
1: No to chyba też dlatego zapraszamy na tę wystawę, żeby takie właśnie przedmioty, których kilka warto było mieć w domu, pooglądać.
0: Tak, no na tej wystawie myślę, że nikt się nie będzie nudził, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ona jest też taka nieoczywista, bo Jest też mały wycinek kamieni, minerałów, które jakby właściwie tak powinno się zacząć. Jest też krótka historia do historii wydobycia miedzi, więc jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć, no to również uzyska tutaj odpowiedzi. Jest też film mówiący o, gdzie kamera zjeżdża pod ziemię i pokazuje hutę współcześnie, jak to funkcjonuje, ale jest też ta dawna sztuka, z której można czerpać inspirację, albo po prostu się nią zachwycać.
1: Miedź w wielu odsłonach kończy dzisiejszy program. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
16: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
17: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
16: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
18: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
19: A Kancelaria Premiera, bo?
18: Interesujemy się polityką.
19: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
18: Byłby super, byłby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
20: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
16: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę Kolejorz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie? Radio Złote Przeboje. Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na czwartym. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo pięciokrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już szósty raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

Wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z Eurowizyjną Nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem jednym punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: mama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, Ottawan za nami. A jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma. Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: Fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come On Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Prey zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Prey ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wejściówki na Hello Roxette, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę, ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: siostrzyczką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why.
1: Yesterday you told me about. Autopromocja.
0: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania.

0: przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie, niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, jak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11, to czas na wiadomości. Proszę bardzo.
1: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
2: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
3: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
1: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
4: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
1: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.

No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce. Ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs. Radio Złote Przeboje. I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Rockset w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Rockset. Halo, halo, halo.
1: O nie.
0: Czy ty jesteś wielką fanką Rockset, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
2: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
2: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
2: It must to be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Rockset, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Jamie, naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Water lub Przed nami, piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdaniem.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media
13: Expert. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra.

0: 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego m.in. dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
3: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
5: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego. I
6: coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
7: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
3: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
2: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
2: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy Witam. Tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Odlitko o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak, to było.
2: Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: no jasne, bo to jest
2: naturalne.
1: Praca,
2: każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i to się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które mu się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak się śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma wody na pustyni, wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No, więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli Modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę tej piosenki. To miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet to mi się nie podobało, tak?
2: Mnie się nie podobało.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie, z byłym moim mężem Andrzejem, i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy mnie dojrzeją.
1: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, trzy, cztery.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
5: Woltaren!
6: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Marian,
9: a
8: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert. No.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na meliski.
4: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Kąciela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia. Traktory jechały, takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No, nie zamarzłaś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce
2: no
1: zaszło, pojawił się mróz, no zdarza
2: się. To śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: To szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak było,
1: inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie ma.

0: Taka niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Reklama.
0: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości Radia Złote Przeboje. Zapraszam.
16: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
17: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod dozorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
16: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziratem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
18: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
16: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
19: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
16: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu, jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo
1: no, bywają,
2: ciężkie.
1: Bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, malutka. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem wychodzi... w dokach w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam Noc po ciężkim dniu.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Lato w Half Price.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie.
2: Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, ja nie wiem, czy to wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja ją skończę, tak, nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens, oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin

0: Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być chłopcem, bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec,
2: będzie
1: naprawdę.
2: Chłopiec. Mama
1: cała
2: wybrała, no Przemek, no Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Zresztą mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krną, i powiedziała, nie, ja urodzę to dziecko. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu.
1: To było prorocze.
2: To było prorocze. I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, podobno powiedziała, o, ale się wydziera. I mówi, szybko, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniknęło do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety, minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12:30.
0: Z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
5: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
6: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
7: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
6: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
8: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
6: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
7: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
6: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
5: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18. Trzy minuty po godzinie 14:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. nagrywała, czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
15: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
14: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
15: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje Chap Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15. To teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam, zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5

0: miligramów. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lecan. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lecan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lecan. Ta ze słoneczkiem.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

żeby dorobić do kieszonkowego. Śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje. Do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaran w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio. No i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, no a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną, to classic nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Reklama.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
15: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
14: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
16: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
14: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Pogodne niebo mamy na północy kraju. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19. Trzy minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia. Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gip to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15, to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie

0: Nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

poprzedniej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

No Mercy w radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
2: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
1: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
3: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
1: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasistów mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
4: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn, i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
5: Pogoda.
0: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
0: 3 minuty po godzinie 16:00 to niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: jak co ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z filmu Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. No, w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza. W niektórych zakątkach Polski dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł Summer Jam już teraz.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Kto zwalcza ból? To...
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

To ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę, a wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are the World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online. Autoglas.

0: Ach, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na Piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą, a więc Elton John. A my dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje i też obiecuję, że po 17 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
14: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
16: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
15: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
16: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
15: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
17: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży. sprzedaży i rejestracji.
15: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
1: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Kanter spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
21: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
22: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami.
22: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
23: Proszę. HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
22: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
23: Ach, to tylko przy okazji.
22: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
25: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake Me Up Before You Go Go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Rockset w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Rockset, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Rockset lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: 10, no i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: okay,
1: ale
0: dobrze.
1: Już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Rockset w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się, hej, hej.

Duet w Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, wieczór, niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
11: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
10: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
12: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
10: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla Was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Radio Złote Przeboje, lekcja francuskiego Alize Jepa Veton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w trzech kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych, także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Sun of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie Zabije Nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
16: Szyi po pracy?
17: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

Co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

W Radiu Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy

0: ukazał się album Ani Wyszkoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, o którym mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani. Już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Witam w programie Tydzień w Legnicy. Witam w audycji Radia Złote Przeboje 90 FM, weekendowej audycji, w której to mówimy o tym, jak wyglądał tydzień w Legnicy, jak będą wyglądały następne tygodnie w Legnicy, co ważnego, co interesującego dzieje się w Legnicy. I tak dzisiaj w audycji pomówimy na przykład o tworzeniu, budowie cyklostrady. Tutaj u nas na Dolnym Śląsku to coś dla rowerzystów. Oprócz tego zajrzymy na wystawę, która się tworzy, która będzie otwarta razem z nocą w noc muzeów, a oprócz tego teatr senioralny. I tym tematem właśnie zaczynamy nasz program, ponieważ przy Centrum Seniora, przy Legnickim Centrum Kultury zawiązała się, a właściwie na nowo powstała grupa teatralna.
3: Tydzień w Legnicy.
5: Elżbieta Chucholska, Centrum Seniora w Legnicy.
6: Maria Harasimowicz.
7: Jolanta Jasek.
4: I obie panie też są z Centrum Seniora w Legnicy, jak dobrze zrozumiałem, jak mi pani Ela powiedziała, i obie panie też są z grupy teatralnej. No i tu się teraz okazuje, że kierownikiem grupy teatralnej, podobnie jak kierownikiem Centrum Seniora, jest pani Elżbieta Chucholska. Jak to możliwe, pani Elu, że pani jest kierownikiem wszystkiego?
7: No właśnie, to jest dowcip moich koleżanek w tym momencie. Oczywiście nie jestem wcale kierownikiem tej grupy. Wszyscy jesteśmy grupą teatralną, a która przygotowuje się do naszego wielkiego debiutu teatralnego.
4: Jak to debiutu? Przecież mi się wydaje, że już wystawialiście jakieś sztuki.
7: Tak, wystawialiście.
4: Jestem pewien nawet.
7: A no, pamięć wspaniałą pan ma, faktycznie było. Natomiast mamy teraz nowego mistrza, który przygotowuje nas do kolejnego naszego spektaklu. Ale my ćwiczymy, przygotowujemy się do tego już od jesieni. Dlatego 18 maja, kiedy będziemy mieli przegląd twórczości senioralnej, co nam w duszy gra, a większej publiczności po raz pierwszy pokażemy nasze nowe przedstawienie teatralne.
4: Czyli to taka jakby odnowa, odświeżenie tej formy. A od ilu lat już funkcjonuje grupa teatralna?
7: Znaczy, ona teraz od jesieni, natomiast wcześniej uczestniczyliśmy w takim krótkim warsztatach teatralnych związane z projektem. I to był projekt taki krótkoterminowy, który właśnie zakończył się wystawieniem sztuki teatralnej. Ale myślę, że możemy to potraktować jako jesień tamtego roku, nowe otwarcie tej grupy, i myślę, że ona będzie trwała, trwała i trwała.
4: No dobrze, to teraz do pani w takim razie pytanie. Czy ja mogę spokojnie emitować tę rozmowę? Czy wy będziecie zagrożeniem dla Teatru Modrzejewskiej? Czy to jest tak, że tworzy się w mieście nowa formuła, która wstrząśnie teatralnymi posadami tego miasta?
6: Aż tak, to nie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę na te zajęcia teatralne, które są pełne życzliwości, inspiracji, i na przykład inspiracją dla mnie do wybrania tekstu, który będę prezentowała. Tekst, to jest tekst Wisławy Szymborskiej, Mała dziewczynka ściąga obrus. Inspiracją do tego były moje wnuczki, które pamiętam, jak zaglądały wysoko na stół lub na ławę, żeby coś tam z tego ściągnąć. Poza tym uczymy się też, utrwalamy swoją pamięć. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę się uczyła tak trudnego tekstu na pamięć i będę go pamiętała, będę z tego szczęśliwa.
4: No tak, ja bym się wysypał na pierwszych dwóch wersach. Ale odpowiedź a propos konkurencji Teatru Modrzejewskiej była zdawkowa, króciutka. To panią też pociągnę za język. No bo to rzeczywiście może się narodzić w nowym dyrektorze, no już nie nowym przecież dyrektorze teatru, taki niepokój.
8: My jesteśmy zupełnymi debiutantami. Ja myślę o większości, bo są osoby, które gdzieś tam już swoich sił próbowały w innych takich zrzeszeniach w Legnicy. Natomiast ja nie wykluczam, że dostaniemy w końcu jakąś propozycję z Teatru Modrzejewskiej i spróbujemy.
4: No oczywiście, że tak, tym bardziej, że teatr jest otwarty. Dobrze, to teraz która z pani powie mi, ile was jest w grupie i co to są za osoby?
6: Jest nas 12 osób, jesteśmy wszyscy emerytami. jest wśród nas dwóch panów.
4: O, czyli udało się.
6: Ja tak, również są panowie nasi.
4: Skąd wytrzasnęliście tych panów, panielu? Pani mówiła, że to problem był z panami.
7: No nie, no ale tych sześciu mamy, na tych 60, no to już jest jakiś procent.
4: I z tych sześciu dwóch zgodziło się wziąć udział w przedsięwzięciu teatralnym.
7: Tak, jeden z tych panów nawet miał być dzisiaj, nie wiem dlaczego go nie ma, no, ale to będzie okazja, może jak się spotkamy za miesiąc, a już będzie po naszej pierwszej próbie teatralnej, takiej dla szerokiej widowni, zaprosić tych panów, bo myślę, że do tej pory też tak było, że żadna rozmowa nie była przeprowadzana, taka dyskusja z panami.
4: Nie, nie było jeszcze żadnej. Ale to siłą proporcji, no jak was jest 60 i jest ich 6, 10%, chociaż nie, to jak na 10%, żeby parytet był, żeby 10% naszych rozmów, to już powinni się pojawić.
7: No to obiecuję, że się pojawią w następnym.
4: Musi ich pani wyciągnąć za uszy, panielu, bo to myślałem się, że tak jest z panami, że chyba trzeba za uszy, co?
7: No myślę, że tutaj akurat osoby, które biorą udział w naszych warsztatach teatralnych, to są osoby, które chętnie wezmą udział, natomiast wydaje mi się, że miałam za krótki czas, żeby po prostu grupę zmobilizować do przyjścia dzisiaj.
4: Dobra, jasne, rozumiem. Przedstawienie, o czym będzie to przedstawienie?
6: Każdy z nas będzie prezentował tekst, który sam sobie obrał i na tych zajęciach był przygotowywany.
4: A pani, co będzie pani przedstawiała? Bo tu już mniej więcej usłyszeliśmy o tym ściąganym obusie. To rzeczywiście przemawia do mojej wyobraźni, ja też będąc dzieckiem. No i moje dzieci też tak uwielbiają, zwłaszcza to, co gorące, co ciepłe, co niebezpieczne, to już wiadomo, że trzeba zabierać ze stołu. Domyślam się, że tekst nie będzie opowiadał o zagrożeniach, ale o sentymentach. A u pani?
8: Pewnego rodzaju sentyment to również jest, ponieważ wiersz, który będę mówić, to jest wiersz, który poznałam w pierwszej klasie liceum. I nigdy nie miałam okazji go publicznie powiedzieć. Był mi bliski, jakoś zupełnie nie miałam takich pragnień i w którymś momencie przy inspiracji grupy i naszego mentora pomyślałam sobie, że dlaczego nie spełnić tego marzenia.
4: A co to za wiersz?
8: To jest wiersz Dom dziecka Ewy Lipskiej.
4: Rozumiem. Tutaj pojawia się postać tajemniczego mistrza mentora. Któż to taki jest, pani Elu? Kto to jest?
8: To jest aktor naszego Teatru Legnickiego. Przeuroczy człowiek, przeuroczy mężczyzna z bardzo hipnotyzującym głosem. Nazywa się Łukasz Borsuk-Kucharzewski.
4: Cudowny. To ja oczywiście znam, to ja już wiem, co to za mistrz, brodaty taki. No, czyli dobrze trafiłem z tymi relacjami z Teatrem Modrzejewskiej.
7: No oczywiście, że tak, to jest, tak już jak koleżanki tutaj powiedziały, wspaniała postać teatru naszego Legnickiego. Natomiast tu mieliśmy zupełną dowolność. Każdy mógł sobie przygotować wybrany tekst literacki, ale również w kilku przypadkach jest to tekst napisany przez nas. Tak też ja taki będę reprezentowała pewne takie wspomnienia, bo na pierwszych zajęciach...
4: Danielu, będzie pani też występować?
7: Tak.
4: O Matko Boska, czyli będzie kierowniczką przedsięwzięcia? Jak jest, mi się przypomina taki cytat z rejsu, jak mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem, a tu proszę, można.
7: No ja wiem, że duże poczucie humoru dzisiaj panu tutaj towarzyszy, czego się bardzo...
4: Tylko dzisiaj, bo zawsze te nasze rozmowy są stonowane. O,
7: jakbyśmy tak przesłuchali te kilka lat, to byłoby...
4: My pani ostatnio wypomniał tą prymę aprylisową, nie? No, ale to dobrze, twórca i tworzywa, czyli pani też występuje. 18 maja będzie można was zobaczyć, dobrze zapamiętałem, nie?
7: Tak, 18 maja, ale też korzystając z okazji, że jednak chyba wcześniej będziemy mogli usłyszeć to, co nagrywamy, to jeszcze bym skierowała taką prośbę do legnickich seniorów, żeby w tym dniu od godziny 10 do godziny, myślę, że około godziny 16, odwiedzili Legnickie Centrum Kultury i tu działają Centrum Seniora.
4: 18, tak?
7: 18 od godziny 10, bo to jest przegląd twórczości artystycznej, co nam w duszy gra. Czyli nie tylko my będziemy prezentowali swoje właśnie artystyczne zdolności w różnych dziedzinach, ale zapraszamy też wszystkie działające kluby seniora w Legnicy. Czyli będzie 10 klubów czy organizacji senioralnej, w tym zaproszony przez nas Uniwersytet Trzeciego Wieku z Jawora.
4: O, to bomba, to będzie duże wydarzenie. Czyli co nam w duszy gra? Wszyscy ci, którzy będą, to będą przedstawienia o charakterze teatralnym, czy raczej będą prezentowali ludzie swoje talenty? Jak to będzie wyglądało?
7: No, co nam w duszy gra? Więc jednemu gra teatr, drugiemu śpiew, a trzecim malarstwo, czwartym ceramika, a jakieś zdolności manualne.
4: Typu... Czyli taka prezentacja talentów.
7: Tak, prezentacja talentów, odbywa się to już po raz czwarty i bardzo chciałabym, żeby to zostało zachowane, ponieważ raz do roku możliwość pokazania się wszystkim legnickim seniorom i zachęcenia też, bo proszę pamiętać, że dużo seniorów jednak mimo wszystko zamyka się w tych czterech ścianach, a to najgorsze jest, co może w życiu ludzi starszych spotkać, więc my poprzez to nasze przedsięwzięcie pod nazwą Co nam w duszy gra pokazujemy, że można wyjść z domu, można znaleźć sobie wspaniałych przyjaciół albo koleżanki, gdzie można wspólnie spędzać czas i to jest po to, aby nie być samotnym.
4: Do tematu grupy teatralnej w Centrum Seniora jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia, czyli jak tydzień wyglądał w serwisach informacyjnych w porankach, kiedy to zaczynacie dzień z Radiem Złote Przeboje 90 FM. Aleksandra Brodziak przy mikrofonie w tym tygodniu była i tak oto prezentowała wam wydarzenia z Legnicy.
9: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy ruszyły testy systemu kontroli wejść do szkół na początek w szkole podstawowej numer 6, ale jeśli system zda egzamin, będzie wprowadzony także w pozostałych placówkach. Od teraz dzieci z szóstki wchodzą do szkoły ze specjalną kartą wyposażoną w czytnik. Szkoła w ten sposób zyskuje ochronę przed wejściami osób nieupoważnionych. Bez ograniczeń wszyscy legniczanie mogą wziąć udział w pracach nad uchwałą krajobrazową. Miasto chce zadbać o estetykę, ograniczyć m.in. reklamowy chaos. Pyta mieszkańców o zdanie. Legniczanie mogą wskazywać miejsca, w których panuje największy reklamowy bałagan, obszary, w których brakuje ławek czy koszy na śmieci. Na stronie internetowej Legnicy znajduje się link do specjalnej ankiety, a czas na jej wypełnienie upłynie 20 maja. 16 maja Legnica dołączy do Europejskiej Nocy Muzeów.
10: Patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
9: Policjanci z Legnicy prowadzą dziś od rana działania Trzeźwość na autostradzie A4. Kontrolują stan trzeźwości kierowców i przypominają, nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nawet niewielka ilość wpływa na refleks, koncentrację i ocenę sytuacji na drodze. Kilka dni temu legnicy policjanci zostali wezwani przez świadka, który w miejscowości Ulesie zauważył kierowcę jadącego całą szerokością drogi. Okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą Forda Transita miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. A teraz o tym, jak będzie wyglądać Noc Muzeów. Legnica 16 maja nie śpi, zwiedza muzea. O tym, co się wydarzy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydent miasta.
10: Zwiedzanie Zamku Piastowskiego, wybijanie monet dla najmłodszych i coś, czego jeszcze nie było, czyli romantyczne patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
9: Wstęp jest darmowy, ale na niektóre wydarzenia obowiązują wejściówki. Od dziś nowy system wejść do podstawówki numer 6 w Legnicy. Miasto testuje nowe, bezpieczne rozwiązanie. Chodzi o ograniczenie dostępu do szkoły osób nieupoważnionych. Od dziś dzieci korzystają z kart z czytnikami. Jeśli system się sprawdzi, będzie wdrożony także w innych szkołach. My sprawdzamy teraz, co wydarzy się w Wojskowej Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego już w najbliższą sobotę. Odbędzie się wielki piknik wojskowy. Będą drzwi otwarte. To będzie idealna okazja, żeby poznać szkołę. Mile widziani uczniowie ósmych klas, rodzice przyszłych i obecnych uczniów, mieszkańcy regionu i pasjonaci wojskowości. Tego samego dnia, 16 maja, odbędzie się Noc Muzeów. Akademia Rycerska zaprasza na warsztaty archeologiczne dla dzieci. I jeszcze propozycja na wakacje.
10: W tym roku nie zabraknie kina na zamku, ale to, jakie filmy zobaczymy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, zależy od was.
9: Głosowanie ruszyło, przypomina wiceprezydent miasta Aleksandra Krzeszewska. Ulica Powstańców Śląskich w Legnicy prawie gotowa. Ostatnie prace trwają, ale droga jest przejezdna, mówi prezydent Maciej Kupaj.
11: Serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
9: Miejskie Centrum Kultury w Legnicy przypomina tymczasem o trwającym naborze na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym. Ruszyło przyjmowanie wniosków dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się i studiującej w Legnicy. W pierwszej kolejności do końca maja deklaracje składają dotychczasowi uczestnicy zajęć. Od 1 czerwca będą się mogły zgłaszać nowe osoby. Wśród propozycji jest sensoplastyka, taniec, plastyka, zajęcia muzyczne i wokalne, tenis, stołowy, teatr, szachy czy modelarstwo.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Tak wyglądał tydzień legnicki w wydarzeniach, w newsach, serwisach informacyjnych, porannych w Radiu Złote Przeboje 90 FM w paśmie regionalnym, w tym samym paśmie. Dzisiejszy program jest nadawany, program o tym, co dzieje się w Legnicy. Interesującego, ważnego, mówimy o tym, że grupa teatralna zawiązała się przy Centrum Seniora i będzie wystawiała swoje przedstawienie, ale wydarzenie jeszcze większe, będzie jeszcze szersze, w którym to właśnie to przedstawienie będzie można zobaczyć, bo przegląd twórczości artystycznej seniorów, co nam w duszy gra. To wydarzenie, to ogromne wydarzenie 18 maja w Akademii Rycerskiej i o nim właśnie mówimy i tu właśnie panie, które występują w przedstawieniu, mówią o swoim występie w kontekście właśnie tego eventu, co nam w duszy gra. To ile tu będzie seniorów, tak właśnie przewinie się przez cały ten dzień?
7: No próbuję liczyć, bo nie ukrywam...
4: W Akademii Rycerskiej, nie? Dobrze zrozumiałem.
7: Nie ukrywam też, że na końcu po prostu poczęstujemy też państwa czymś sympatycznym, słodkim, miłym, więc liszę, że możemy liczyć na 250 do 300 osób.
4: No to fantastyczne grono, to rzeczywiście można się rozerwać, to świetna okazja, żeby dołączyć do Centrum Seniora. A ja chciałem pani zapytać, bo pani Ela mi nie powie, czy pani Elżbieta Wolska wystąpi w każdej kategorii, w kategorii poezja, malarstwo, śpiew, taniec, szydełkowanie, czy się ograniczy?
6: To znaczy wiemy, że na pewno poezja, wiemy, że na pewno taniec. Jeszcze innych, nie poznaliśmy wszystkich umiejętności pani Eli, ale wiemy, że jest wszechstronną kobietą, naprawdę.
4: Jak ktoś się nie pojawi, to na pewno wskoczy na miejsce. Czy panie się tremujecie przed tym wydarzeniem?
6: Leciutko tak, bo to będą nasi koledzy, będą odbierali, ale uważam, że to jest trema, która motywuje jednak. Uważam, że dobrze przygotowani, będziemy mieli jeszcze ze 2-3 próby. Uważam, że jest to wielką radością wystąpić przed naszymi kolegami i koleżankami.
4: No właśnie, a czy jak panie dołączały do Centrum Seniora, to miałyście jakieś obawy, niepokoje, czy trzeba było pokonać jakiś pierwszy lęk?
8: No zdecydowanie. Jest pokonanie lęku było problemem. Ja w ogóle jak przyszłam na te zajęcia, to na zasadzie ciekawości i zobaczenia, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Być może zrezygnuję po pierwszej czy drugim spotkaniu, ale była tak cudowna atmosfera, brak presji jakiejkolwiek, wsparcie i od kolegów, i od naszego mistrza. No cudownie, cudownie się czujemy, jak po tej półtorej godzinie kończymy zajęcia, to żal odchodzić.
4: Jasne, a udaje wam paniom się nakłonić inne osoby w pani szlachetnym wieku do tego, żeby przyjść do Centrum Seniora?
6: O ile wiemy, znamy takie osoby, które się wybierają, jeżeli będą takie zajęcia w przyszłym sezonie, to również tak. Bo chciały dołączyć osoby w trakcie, ale już jakby za późno było.
4: No, czyli grupa teatralna będzie się rozrastała. Czyli możemy się spodziewać takiego klasycznego przedstawienia z fabułą, z akcją, z suspensem, ze wszystkim, co potrzebne w dobrym przedstawieniu.
7: Ale oczywiście tak, ale to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj się nic nie będzie działo na scenie.
4: Nie, to ja broń Boże nie chciałem tego powiedzieć, tylko wiem, że to będą po prostu takie etiudy, czyli to będzie takie fragmentaryczne dosyć. Ale jak znam życie, jak grupa się sformuje, to wystawicie jakieś potężne widowisko, mega produkcję na przykład. No Borsuk, Łukasz Kucharzewski pasuje do mega produkcji, on sam jest mega pod wieloma względami.
7: Powiem tak, bardzo czekałam na aktora, który uniesie nas w chmury, teatralne oczywiście chmury, i wydaje mi się, że to się udało, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i z tego co wiemy, kończymy nasze warsztaty w maju, ale we wrześniu wracamy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, rzeczywiście dużo osób jak zobaczyło taką krótką próbkę tego, co będziemy robić, było bardzo zainteresowane i podejrzewam, że we wrześniu to będzie większa grupa i rzeczywiście w planach mamy pokazanie sztuki już od początku do końca z fabułą, z przekazem i na pewno tak będzie.
4: No właśnie, bo ja sobie tutaj żartuję, ale po to tylko, żeby ta formuła naszej rozmowy była luźniejsza, ale przecież Łukasz Kucharzewski to fantastyczny aktor z przecudnego teatru, jednego z najważniejszych w kraju, no to siłą rzeczy, bardzo poważne rzeczy robić.
6: Też tak uważam, ale nie mamy jakiejś aspiracji, żeby być jakimiś tam aktorami. Jest to dla nas ogromna przygoda, jakieś otwarcie się też na inne wrażenia. Na przykład na zajęciach każdy z nas mówił, dlaczego wybrał taki tekst, co było inspiracją. Były też takie osoby, które wspominając czasy, dla których mówią ten tekst, płakały na przykład. Także że te warsztaty pozwoliły się nam jakoś otworzyć, bo były takie zajęcia, że nigdy bym nie pomyślała sobie, że będę musiała głośno krzyczeć na przykład, bo było to coś takiego otwierającego, inspirującego, innego zupełnie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć.
4: No tak, warsztaty teatralne, przecież z tego co wiem, w Teatrze Modrzejewskiej odbywają się regularnie także dla amatorów i tam właśnie pod tym względem emocjonalnym, psychologicznym, takim otwarcia samego siebie na różne doznania, mnóstwo się dzieje.
8: Tak jest. Ja czasami mówię, że jest to forma psychoterapii, którą nam funduje nasz mistrz. I rzeczywiście no, jest taka sytuacja, że czujemy się coraz bezpieczniej ze sobą, czujemy swoje wzajemne wsparcie, otwieramy się też na siebie, wspieramy się. Jest naprawdę... No ja jestem zachwycona.
4: No to dobrze. To ja w takim razie, pani Belu, pani pozwoli, że będę przy grupie i będę pytał o kolejne, nie powiem postępy, bo to by zabrzmiało protekcjonalnie, ale o rozwój, o to, jak pięknie kwitniecie.
7: Zapraszamy serdecznie, ale ponieważ kończymy naszą rozmowę, a my mamy...
4: Skąd pani wie, pani Olu? Pani już po moim tonie poznaje, nie? Pani już dobrze wie.
12: No,
4: prawda jest taka, że pani Elżbieta mnie kopie pod stołem. Jak już jest za długo, to już wtedy wie, dlatego, że kończymy.
7: Rzeczywiście czas na pewno dobiega końca. Ale mieliśmy marzenie, żeby pan Łukasz z nami wystąpił dzisiaj. Niestety próby teatralne nie pozwoliły mu, że był razem z nami, ale my dla niego mamy najpiękniejsze życzenie dzisiaj, bo dzisiaj miał urodziny. A więc Łukaszu, wędruj po wszystkich scenach świata, bo zasługujesz na to. 100 lat dla ciebie, od nas wszystkich.
4: Seniorzy wystąpią 18 maja w czasie wydarzenia Co nam w duszy gra, a my teraz zapowiemy właściwie pośrednio Noc Muzealną, Noc Muzeów w Legnicy 16 maja, no i będzie otwarcie nowej wystawy. O tej wystawie, nowej wystawie powie teraz Konrad Byś, z którym to rozmawiałem w trakcie szykowania tejże właśnie wystawy. Wyjątkowo ciekawej moim zdaniem. A czy waszym też? No to się zaraz okaże, jeśli oczywiście posłuchacie rozmowy z Konradem Bysiem, który teraz właśnie powie parę słów na temat nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
13: Konrad Byś, dział historii Muzeum Miedzi w Legnicy.
4: Panie Konradzie, czy pan wie, że ja się będę na początku rozmowy nad panem pastwił?
13: Każdy wywiad to takie ryzyko.
4: O, pan ze mną, owszem. Bo pan popełnił błąd. Pan mnie zabrał na wystawę, która jest w przygotowaniu i ja zobaczyłem, że tam jest straszny, no może straszny, to nie, ale duży bałagan. I mnie się wyobrażało, że jak dział historii szykuje wystawę, to tam wszystko jest do ostatniego guziczka na każdym etapie zapięte elegancko, a tam jest naprawdę, naprawdę kipisz.
13: No, panie redaktorze, to wszystko są zewnętrzne pozory, bo wewnątrz, w umysłach naszych muzealników, pracowników, kustoszy, to wszystko jest poukładane.
4: No to jest taki ład historyczny, panie Konradzie, w takim razie, no bo to jest jednak chaos, ale wy go systematyzujecie i potem w waszych rękach on się układa w jakieś klocki, takie jeden do drugie.
13: Dokładnie tak. No, żeby tutaj się odwołać do takiego znaczniejszego przykładu, w wielu kulturach świata świat w ogóle wyłonił się z chaosu. No i to gdzieś w naszym życiu też ma miejsce, także to, co się wydaje zbieraniną różnych przypadkowych elementów w rzeczywistości, no jest zapowiedzią tego aktu kreacji.
4: Ale to nawet pasuje do tytułu wystawy, bo tytuł wystawy jest, już zapomniałem, ale Rewolucja i Wojna, czy na granicy rewolucji i wojny?
13: Między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
4: Jest jak wół tutaj ulotka, mogłem przeczytać i wyjść na mądrzejszego. No niestety, za późno. Proszę opowiedzieć w takim razie, kiedy ta wystawa już się wyłoni z tego chaosu, jak będzie wyglądała, co będziemy mogli na niej zobaczyć?
13: Zapraszamy państwa na otwarcie wystawy w bardzo niedługim czasie, bo już w przyszłą sobotę, 16 maja o godzinie 17:00 Będzie się wernisaż tej ekspozycji. Ekspozycja będzie otwarta podczas nocy muzealnej i w ogóle przewodnią myślą naszej nocy muzealnej jest epoka romantyzmu, jest też epoka takich przełomów, co też staraliśmy się oddać w tytule wystawy, bo opowiadamy o Legnicy w paradoksalnie bardzo mało rozpoznanym czy mało pamiętanym okresie, bo z jednej strony mamy wojny napoleońskie, wielki burzliwy czas, który dotknął także Legniczan i Legnicę. Koniec tej wystawy jest pomyślany na rok 1848, kiedy przez Europę przetacza się Wiosna Ludów. Dużo tych wystąpień rewolucyjnych ma miejsce, a więc Legnica pomiędzy dwoma przełomami. A jak wyglądało to życie pomiędzy przełomami? Czy to było też bardzo burzliwe, czy wręcz bardzo spokojne życie? O tym będziemy chcieli opowiedzieć. No na pewno jest to okazja, żeby poznać Legnicę mało znaną, ponieważ na co dzień ci, którzy interesują się historią naszego miasta, regionaliści, myślę, że potrafią całkiem sporo powiedzieć o tym, jak to wyglądało w epoce rozwoju przemysłu, w drugiej połowie XIX wieku, w pierwszej połowie wieku XX, ale ten okres pierwszej połowy XIX wieku pomiędzy tymi przełomami jest dużo słabiej zaznaczony w świadomości legniczan, a my chcemy to oczywiście zmienić i między innymi dlatego ta wystawa została zorganizowana, jest w trakcie organizacji.
4: Ja jestem zawsze bardzo grzeczny, tutaj w muzeum jak wchodzę to pokornie, czapkę zdejmuję, miętolę ją w dłoniach, ale teraz nie, teraz będę się domagał, jaki był ten okres w Legnicy. Ja nie czekam wystawy, muszę wiedzieć, opowiedz nam troszkę właśnie o tym półwieczu, jakie ono było, jaką Legnicę zobaczymy na tej wystawie.
13: Legnicę taką...
4: Trochę jest wyraźna, bo czy to, że ten okres jest mało rozpoznany, świadczy o tym, że on jest blady?
13: A, wręcz przeciwnie. Dlaczego jakoś przypruszył się kurzem czy mgiełką zapomnienia, trudno mi powiedzieć, no ale faktem jest, że późniejszy okres jakoś może bardziej zawładnął wyobraźnią historyków, legniczan, może łatwiej badać, może jest więcej źródeł do poznania tego czasu po 1848, no bo łatwo się na przykład opowiada o fortunach wielkich legnickich potentatów przemysłowych, czy to Zeilerów, czy to Teichertów, czy innych, czy Gubiszów. A tutaj to jest trochę taka czysta karta, przynajmniej w świadomości wielu legniczan. A jaki był ten okres? Jeśli chodzi o Legnicę, legniczanie oczywiście mierzyli się z wieloma problemami życia codziennego, bo to było odzwierciedlenie też trochę epoki, w której żyli. Epoki z jednej strony, w której poznali oni okrucieństwo wojen napoleońskich, ale z drugiej strony zaczęli poznawać trochę inny świat za pomocą tych haseł rewolucji francuskiej, że wolność, równość, braterstwo. No a do tej pory tego czegoś nie było w ich państwie. Legniczanie będący obywatelami poddanymi króla pruskiego, te hasła wolności, równości i braterstwa mogli powtarzać tylko co najwyżej tak półszeptem, żeby jakiś szpicel policyjny nie słyszał, bo to stanowiło oczywiście zagrożenie czy podejrzenie o działalność wywrotową. Oczywiście też dużo zależało od tego, jaki się miało start w życiu, jak się powodziło takiemu mieszkańcowi w Legnicy tamtego czasu, bo inne było doświadczenie robotnika, zresztą też nie było za dużo robotników w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo nie było rozwiniętego przemysłu. Legnica wciąż była miastem w przeważającej mierze o takim profilu rzemieślniczo-handlowym. Brak było wielkich fortun przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu, za wyjątkiem może właściciela manufaktury sukna Samuela Benjamina Ruffera, o którym też opowiemy na wystawie.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Wernisaż wystawy między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848 16 maja w czasie nocy muzealnej. Sporo się będzie działo. O 16 początek, a wernisaż o 17, także godzinę po otwarciu, a potem cała impreza długo, długo w wieczór. 21 tutaj widzę ostatnie wydarzenia. Nie, nawet więcej i do 22, także zachęcamy serdecznie. Konrad Byś opowiada o tejże wystawie i wracamy do tej opowieści teraz, a potem parę słów dla rowerzystów, nawet więcej niż parę słów i zachęty, i zapowiedzi, ale teraz o wystawie ważnej, wystawie nowej, wystawie w Muzeum Miedzi między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
13: A więc z jednej strony mamy tych uboższych, którzy no, muszą zmagać się z taką bardzo prozaiczną codziennością, walką o to, by zapewnić jakoś przetrwanie sobie, swoim bliskim, swoim rodzinom, a to takie okoliczności, które im w tym przeszkadzały, to chociażby czy pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, które powodowały z kolei głód, drożyznę, więc to jest ta optyka tych, powiedzielibyśmy, mniej zamożnych mieszkańców Legnicy, ale oczywiście nie brakowało ludzi majętnych. I postaramy się zajrzeć do świata także tego legnickiego patrycjatu. Postaramy się zajrzeć do wnętrz mieszkalnych, tych lepiej sytuowanych legniczan. Wystawa będzie taką próbą zmierzenia się z tym, z życiem mieszkańców Legnicy na różnych poziomach, bo generalnie wystawa jest pomyślana jako takie stopniowe zgłębianie się w miasto, w jego codzienność i w historię, w losy jego mieszkańców. Na początku możemy powiedzieć, poznajemy Legnicę trochę okiem takiego turysty, obieży świata, który no, spędza w mieście stosunkowo krótki czas. Ale jeśli ma tego czasu więcej, może poznać właśnie to codzienne życie mieszkańców, ich pracę, ich rozrywki, czym zajmowali się na co dzień, co czytali. No a jeżeli ma wyjątkowo dużo czasu i możliwości taki podróżnik, no to może pozna jakiegoś wpływowego legniczanina, który zaprosi go do swojego domu. I tym kolejnym punktem, kolejnym etapem poznawania Legnicy jest właśnie to zaproszenie do domu no, takiego bardziej zamożnego mieszkańca Legnicy. Więc mamy takie trzy podstawowe sfery, wokół których opowieść o Legnicy się odbywa na wystawie.
4: Jak szykujesz taką wystawę, Konrad? Bo rozumiem, że ze zbiorów własnych. To ty tam chodzisz, szukasz, przepatrujesz, czy wiesz, czy przez lata pracy, jak pojawiają się w zbiorach ciekawe rzeczy, to padają ci do takiego podzbioru, że to mogłaby być wystawa i potem zbierasz je w pamięci, żeby w końcu odnotować i pokazać?
13: No, myślę, że wszystkiego po trochu. Oczywiście ta wystawa jest w przeważającej mierze oparta, stworzona z naszych zbiorów, ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.
4: A coś przyjechało, skoro ona jest taka stricte legnicka?
13: Oczywiście. I to będziemy mieć obiekty dotyczące Legnicy, aż z Warszawy, czy nawet z Jarosławia, na ścianie wschodniej, tak możemy powiedzieć. Tam też znaleźliśmy rzeczy stricte legnickie do naszej wystawy. I
4: To w ogóle jest ciekawe, no bo tutaj to rozumiem, zbiory własne, bierzesz Przemka Paruzela, bo on krzepki, choć podniesiemy jedną, trzecią, drugą, czwartą szufladę i coś znajdziemy. A tutaj jak znajdujesz takie legnickie rzeczy tak daleko od Legnicy?
13: Wertując książki, różne rzeczy można wyczytać. My, muzealnicy, mamy to szczęście, tę możliwość, że możemy z dumą powiedzieć, że lubimy obrazki. I nie tylko dla nas liczy się treść, ale liczą się też reprodukcje obiektów, dzieł sztuki, zabytków. To jest bardzo ważna część naszej pracy, ta wizualność. I przeglądając różnego rodzaju katalogi, pracując też nad innymi tematami, czasami przez przypadek dowiadujemy się o istnieniu przedmiotów, które wpisują się w zagadnienie, nad którym pracujemy. No ja już mogę, już mówiłem Państwu, rozmawialiśmy z panem redaktorem o Teodorze Bletterbauerze, już podczas prac nad wystawą, nad publikacją poświęconą temu artyście zbierałem materiał do kolejnych projektów, między innymi właśnie do tej wystawy, którą niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Więc wszystko się dzieje, wydawałoby się takiemu niewprawnemu oku, że wszystko się dzieje tak gwałtownie, nagle, jest trochę chaotyczne.
14: A wiedziałem, że do tego, wiedziałem, że wsiadło w tobie, wiedziałem, że ta uwaga jak drzazga, ale no dobrze, wyjaśnij.
13: Ale to wszystko ma swój głębszy sens, wszystko, mam nadzieję, już niedługo się wyjaśni, no i będziecie Państwo mogli to wszystko zobaczyć, bo o to w tym chodzi, żeby mogli Państwo do nas przyjść, mogli Państwo nas odwiedzić i zobaczyć, dowiedzieć się nieco więcej na temat Legnicy, co nas najbardziej oczywiście w tym miejscu, w tym muzeum interesuje.
14: Jak się spontanicznie w tej rozmowie okazuje, też posłuchać o pracy muzealnika, to bardzo ciekawe. Czy to oznacza, że ty teraz tam w tym komputerze, bo mimo powszechnego wyobrażenia pracujecie na komputerach, nie na gęsich piórach i na szkłach powiększających, masz katalogi już przyszłych wystaw, które kiełkują w twojej wyobraźni, tak jeszcze nawet bardzo, bardzo niewyraźnym rysem?
13: Katalogi to może za dużo powiedziane, ale jakieś takie wstępne koncepcje, takie szkielety co najmniej dwóch wystaw już się tworzą.
14: Dobrze, a tak dla zdrowia psychicznego zatem, skoro już pytamy o twoją pracę, a jakieś głupoty masz na komputerze też troszeczkę?
13: Na służbowym? Nie.
14: Tylko na prywatnym. Konrad Byś głupoty trzyma tylko na prywatnym. To fantastycznie, zachęcamy, zapraszamy na te wystawy. Twierdzi, że ta noc muzealna to wyjątkowo też i romantyczne wydarzenie.
13: Tak jak wspomniałem, tym hasłem przewodnim jest romantyzm, czyli ta, no powiedzmy w takim uproszczeniu, ten okres pierwszej połowy XIX wieku. Oprócz wernisażu wystawy do naszego hasła Legnicy romantycznej nawiązuje koncert fortepianowy, koncert utworów Franciszka Liszta, wybitnego kompozytora, przyjaciela Chopina, węgierskiego twórcy, jednego z ważniejszych bohaterów tego węgierskiego panteonu narodowego. I możecie spytać Państwo, dlaczego Liszt? Co Liszt ma wspólnego z Legnicą? Otóż Liszt był w Legnicy. W 1843 roku trzykrotnie dawał w mieście koncerty. Koncerty, które cieszyły się ogromną popularnością. No i nie byłbym sobą, gdybym, proszę Państwa, nie wykorzystał takiej nośnej informacji. Gdybyśmy nie powiązali naszej wystawy z koncertem Liszta w Legnicy, no to byłaby, myślę, zaprzepaszczona okazja. Dlatego przy okazji tego wydarzenia, przy okazji Nocy Muzeów 2026, chcemy Państwa zaprosić na koncert Liszta w wykonaniu wybitnego polskiego wykonawcy, fortepianisty, pana Karola Radziwonowicza, który zabierze nas szlakiem utworów Ferenca Liszta, nie tylko tych, które były odgrywane w Legnicy, o których wiemy, ale także szerzej on opowie o twórczości tego kompozytora, opowie i oczywiście zagra jego utwory. Myślę, że to będzie nie lada gratka, nie lada uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej, muzyki fortepianowej, ale nie zabraknie też wątków legnickich, bo ja będę też obecny na tym koncercie, będę miał okazję Państwu opowiedzieć, jak to było właściwie z tymi koncertami mistrza Ferenca Liszta w Legnicy. Gdzie on grał, co on grał, więc to będzie taka opowieść słowno-muzyczna, możemy powiedzieć.
3: Tydzień w Legnicy.
14: Konrad Byś na otwarciu wystawy będzie oczywiście na wernisażu o godzinie 17 i 16 maja, kiedy to Noc Muzealna w Legnicy będzie się zaczynała właściwie tak, o tej godzinie będzie się zaczynała, zacznie się o 16, a wernisaż o 17 w Akademii Rycerskiej. Oczywiście gorąco zachęcamy i żeby obejrzeć wystawę, ale też i żeby wziąć udział w Nocy Muzealnej. A teraz o cyklostradzie, o sieci dróg rowerowych połączonych na Dolnym Śląsku. Na jakim jest etapie cyklostrada, gdzie można jej fragmenty zobaczyć, skąd się dowiedzieć, którędy można już przejechać i jakie są perspektywy przed cyklostradą.
15: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
16: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
15: Pierwsze odcinki dolnośląskie cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras.

0: odcinka prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwając cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
1: Mhm. Ale powoli te odcinki się składają w całość?
0: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, jest dzisiaj naszym gościem. Mówi o cyklostradzie, powstającej cyklostradzie, o tym, gdzie rowerzyści mogą już pojeździć i gdzie będą mogli pojeździć. Teraz przed nami druga część tej rozmowy, a potem jeszcze Anna Gontowska, ale to za chwilę, za moment, bo teraz o cyklostradzie ciąg dalszy rozmowy.
0: Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 kilometrów. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
1: U nas też to już trochę trwa.
0: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
1: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
0: W tej chwili Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych

0: miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. Oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzis, wspaniała sieć na ziemi kłoskiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacenzis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacenzis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właśnie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność. Nie mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajnie bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej kreśli się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Ścieżki rowerowe na Dolnym Śląsku, turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku, to był temat, który za nami, a mamy czwarty kwadrans programu Tydzień w Legnicy, co oznacza, że jeszcze kilka minut przed nami z kolei i te minuty poświęcimy na dobrą książkę. Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, jest specjalistką w polecaniu dobrych książek. Po pierwsze dlatego, że dobre książki wybiera, ma dobry gust, a po drugie, że potrafi o nich naprawdę opowiadać. Nie tylko pięknie, ale i treściwie, więc sporo się na temat treści książki dowiadujecie z tych zapowiedzi, co ułatwia z kolei wybór książek, kiedy już wybieracie się do biblioteki. Ja mam nadzieję, że się wybieracie. No to co, zapraszam. Polecajki? No nie, to zbyt trywialnie powiedziane. Małe recenzje Anny Gontowskiej.
2: Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby Lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie Lalkę chociażby. Moralista, ale i buntownik. Mit, a zarazem człowiek z krwi i kości. I takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinzler Bolesław Prus, Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią, bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć i w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej i chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie. A jeżeli mowa o wybitnej poetce, to też chciałam Państwa zwrócić uwagę na wybitne rzeźbiarki Polki. Książka Dagmary Budzboń-Szymańska, Rzeźbiarki. Tak to jest, że największe sukcesy w historii sztuki odnieśli jednak rzeźbiarze mężczyźni. Kobiety często były spychane gdzieś na margines działalności plastycznej. Zdarzało im się owszem malować, sztalugi nie były im obce, ale rzeźba, gdzie trzeba może czasami wziąć w ręce dłuto i młotek, to wydawało się, że dla kobiet to jest wręcz niemożliwe. No i dopiero ten XX wiek, który pozwolił kobietom na rozszerzenie swojej działalności, zaobfitował wieloma nazwiskami wybitnych plastyczek, wybitnych rzeźbiarek, o których dzisiaj niestety często się już nie mówi, a szkoda. I te postaci przedstawia autorka w swojej książce, pokazuje także bardzo wybitne dzieła sztuki, które te kobiety tworzyły. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ludwika Niczowa zaprojektowała syrenkę, która nie jest wykonana z brązu, a z zielonego szkła. Wznosi się na filarze wysokim na około 20 metrów, ale nie na nabrzeżu, a na samym środku Wisły. W ciągu dnia od jej powierzchni odbijają się lśniące promienie słońca, w nocy jest podświetlona, nieustannie oblewają ją wiślane fale. Z naroży filaru tryskają strumienie wody, wody, wokół pluskają rzeźbiane ryby, a statuetki mew wyglądają, jakby podrywały się do lotu. Brzmi niesamowicie? Tak właśnie miała się prezentować warszawska syrenka w zamyśle Ludwiki Niczowej, autorki projektu. Rzeźba, którą znamy dziś, stojącą na wybrzeżu kościuszkowskim, figura z brązu, jest efektem zderzenia marzeń i aspiracji artystki z przedwojenną rzeczywistością i brakiem pieniędzy na tego typu projekt. Gdyby rzeczywiście udało się postawić taki pomnik na środku Wisły, byłby to pewnie najbardziej oryginalny pomnik w Polsce, a może i na świecie, szczególnie w latach, kiedy działała Ludwika Niczowa. Pewnie słyszeliście Państwo już o Katarzynie Kobro, o jej przestrzennych, starannie wymierzonych, zaplanowanych kompozycjach, ale także możemy się dowiedzieć co nieco o sztruksowym zającu, którego uszyła w czasie wojny dla swojej córki, a który potem trafił w ręce malutkiej Moniki Krygier, obecnie wykładowczyni na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Takie pierwsze pluszaki, które powstały wiele, wiele lat wcześniej, niż zaczęły one być modne. Tych kobiet, autorek jest bardzo wiele. Zaiste imponujący jest ich dorobek rzeźbiarski, plastyczny. To nie zawsze jest rzeźba kamienna, to czasami są piękne ceramiczne produkcje. Warto zapoznać się z tą książką, bo kobiety rzeźbiarki zostały po prostu w większości zapomniane.
3: Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gontowska i dobre książki. Książki, co ważne, co najważniejsze właściwie chyba, które czekają na Was w legnickich bibliotekach. My tutaj z Anną Gontowską polecamy te książki. Mówimy o tych właściwie, ona mówi o tych książkach. Ja tylko nagrywam skromnie po to, żebyście wiedzieli, że takie książki, egzemplarze tych książek czekają na Was w legnickich bibliotekach i możecie je po prostu sobie wypożyczyć do domu. Taka jest idea tych rozmów. No, po pierwsze, krzewić czytelnictwo, a po drugie, zachęcać Was do odwiedzin w legnickich bibliotekach, no bo to wygodne, przyjemne. Zresztą panie bibliotekarki też polecą Wam ciekawe pozycje, jeśli tylko zapytacie, jeśli tylko będziecie chcieli. Myśmy kiedyś robili rozmowę z Anną Gontowską o tym, jakie to przyjazne miejsce biblioteka i jak warto się tam z bibliotekarzami, bibliotekarkami zaprzyjaźnić po to, żeby mieć też relacje właśnie takie około książkowe, to mam wrażenie są najprzyjemniejsze. Dobra, ale to tyle o książkach. Dzisiaj w programie Tydzień w Legnicy, zresztą program cały też się kończy. Mówiliśmy dzisiaj o wycieczkach rowerowych, o Teatrze Seniorów. Mówiliśmy o tym, co działo się w ciągu tygodnia. Zapowiadaliśmy Noc Muzealną i to wszystko już za nami, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych programach regionalnych naszego radia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Witam w programie Tydzień w Legnicy, nazywam się Maciej Czujko, będę gospodarzem programu, a przed nami dużo informacji na temat tego, co ciekawego będzie działo się w Legnicy, na temat fajnych imprez, bo i Festiwal Satyrykonu dzisiaj zapowiemy i Dni Legnicy, i też ciekawe wystawy fotograficzne, wykłady, ale najpierw zaczniemy od Barbary Pietras, zajrzymy do Muzeum Miedzi, a Barbara Pietras oprowadzi nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, czyli zachęci do tego, żebyście na taką wystawę się wybrali, bo miedź dla naszego muzeum jest bardzo ważna. Od tego zaczynamy.
4: Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy.
3: I jesteśmy na wystawie, na której oglądamy miedź w najróżniejszych odsłonach. My będziemy mówili o tej miedzi, która przyjęła formę sztuki.
4: Sztuki, również użytkowej sztuki, bo sztuka to nie tylko piękne obrazy i rzeźby, ale również mogą być to pięknie zdobione naczynia.
3: Masz w domu sztukę użytkową?
4: Myślę, że każdy z nas ją ma, tylko w trochę innej postaci niż ta, którą zobaczymy na wystawie.
3: Tak, bo to przecież względne z tą sztuką, to nie można w ogóle powiedzieć, co jest, a co nie jest. Czy to się, jak byłaś na studiach, wyjaśniło?
4: Poszłam na studia, szczerze mówiąc, właśnie po to, żeby się dowiedzieć, po co sztuka.
3: I słyszę w tonie, że się nie wyjaśniło.
4: Przyszło coraz więcej pytań.
3: No właśnie. Ale na tej wystawie będą odpowiedzi. Pytanie jest podstawowe. Co zobaczymy na tej wystawie, jak przyjdziemy na tę wystawę?
4: Myślę, że pierwsze, co może zaskoczyć widzów, to mnogość tych przedmiotów i ich różnorodność. Bo to, co pierwsze się rzuca, no to miedziana wanna. Ona po prostu jest duża gabarytem, jest zaraz przy wejściu. Ale jeżeli widz już tutaj wejdzie na górę po schodach i się rozejrzy, no to myśli sobie, kurczę, ile tu jest różnych przedmiotów, garków, dzbanków, samowary, formy do pieczenia. Ale to...
3: Kryształy są na...
4: No właśnie, ale chwila uwagi i widzimy szkło. Co ma szkło do miedzi? Idziemy dalej, widzimy rzeźby z brązu. Jeszcze dalej jest taki zaaranżowany kącik. Mówię kącik, bo tu tego wszystkiego jest tak dużo, że niestety możemy tylko po jednej, dwóch gablotkach pokazywać takich reprezentacyjnych rzeczy, przedmiotów sakralnych, kultowych. Są dzwony, różnego rodzaju monety, biżuteria, obrazy, czyli przedmioty grafika, które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z miedzią.
3: Ale?
4: Ale każdy z nich ma z nim związek.
3: No dobrze, a to szkło? No zacznijmy od szkła, zobaczymy, czy cię zagnę na tym szkle. Gdzie tu jest miedź?
4: Miedź była używana i jest dalej używana do farbowania szkła. Ten kolor czerwony to właśnie został uzyskany przez połączenie z miedzią. Ale zwróć uwagę tutaj na te trzy wazoniki. One mają, nie są czerwone, są w kolorach brązu, beżu, trochę różu, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są takie lekko brokatowe. Tu z kolei zostało wykorzystywane dosłownie wsypanie opiłków miedzi do jeszcze takiej gorącej masy szklarskiej i uformowanie. Więc jak widać, tutaj miedź się również sprawdza. Półkę wyżej mam piękne secesyjne patery i lampy. Tu już nie chodziło tyle o farbowanie szkła, co o te...
3: metalowe elementy.
4: Elementy, tak. Ponieważ miedź jest bardzo przyjacielskim metalem. Ona się bardzo lubi z cyną i wtedy powstaje brąz, albo z cynkiem i wtedy powstaje mosiądz. W naturze złoża miedzi występują blisko srebra i te wszystkie ścieżki pozwalają nam w muzeum jakby zbierać różne te przedmioty. Dlatego rzeźba z brązu, dlatego też mamy trochę srebra, dużo mosiądzu, więc to wszystko sprawia, że ta kolekcja jest o wiele szersza.
3: No to dużo wyjaśnia. Jaka piękna cukiernica. Moim dzieciom by się bardzo spodobała.
4: No, jest dość ciężka, bo to takie grube...
3: Tak wygląda.
4: Szkła, tak.
3: Ale musicie ją Państwo zobaczyć. Ja nie wiem, czy to jest najbardziej wartościowy eksponat, nawet jak znam pewne życie, to w moim oku wpadło coś najmniej wartościowego, ale dobra, bardzo mi się podoba.
4: To pierwsza gablota, zobaczymy, co będzie w innych, może w kolejnej będzie. Nie, to jednak to jest najbardziej wartościowe.
3: Dobra, to żeby mnie nie rozniosło tylko tutaj. Naczynia.
4: naczynia. I tych naczyń jest całkiem sporo, też różnego rodzaju. W naszej muzealnej kolekcji mamy całkiem sporo przedmiotów secesyjnych i art deco. I tutaj właśnie głównie jest wyeksponowana secesja. Ona jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to był styl, który zwraca uwagę głównie na rośliny, na przetwarzanie też na przykład kobiecych wdzięków, że tak powiem, czyli na przykład długie rozpuszczone włosy u kobiety mogły świetnie się komponować jako taka podstawka czy paterka, że po prostu można było tą formę wykorzystać. Te linie są miękkie, obłe, takie bardzo spójne i delikatne. Więc też myślę, że nawet w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo miłośników akurat tego stylu, więc też chcieliśmy jakby wyjść naprzeciw i pokazać właśnie to. Na dole jest trochę więcej art deco. Art deco to już z kolei geometria, ale myślę, że teraz obydwa te style przeżywają jakiś taki swój renesans, czy w popkulturze, czy nawet w designie współczesnym.
3: Tak, racja. I mamy tu wiaderka do szampana.
4: No, jak się bawić, no to na całego, a te wiaderka nie są takie małe.
1: Ale tych wiaderek jest tu mnóstwo.
4: No.
3: Naprawdę, to zachęcamy. Wiaderko, jeszcze wazy. Piękne.
4: Tak, a pod spodem różne utensylia do pisania listów na przykład, więc nie wiem, jak to łączono, pito szampana, albo zapraszano na jakieś...
3: Jak był czas na to, kochana, to...
4: To czemu nie?
3: Oczywiście, że tak.
4: Ale to jeszcze ci powiem, to jest w innej gablocie. Przejdźmy tutaj. A propos szampana, też ciekawy przedmiot, bo właśnie na tej wystawie jest dużo przedmiotów takich nieoczywistych, które jak patrzymy, to się zastanawiamy, ale co to jest? I jednym z nich jest przedmiot taki po prostu trochę rondel, trochę garnek, ale wycięty w takie ząbki, falki na górze. To jest suszarka albo chłodziarka do kieliszków. Właśnie w te ząbki, które tutaj zostały uformowane w takie falki, wkładano nóżkę od kieliszka, w środku był lód, żeby po prostu kieliszek zawsze był przygotowany na odpowiednie uczczenie, nie wiem, urodzin, wesela.
3: Wizyty.
4: Pięknego popołudnia.
3: Wtorku.
4: Dokładnie.
3: No, ale bardzo zmyślne urządzenie.
4: Tak, no nie wiem, czy ktoś dzisiaj ma chłodziarki bądź suszarki do kieliszków. Raczej to wszystko już zostało wypłaszczone i wkładamy do zmywarki.
3: Raczej nie, co mają powiedzieć te biedne brytwanny w tym towarzystwie, ale piękne są.
4: Piękne, no widać, że były mocno używane. No z tymi naczyniami często też było tak, że one były przekazywane w posagu. Po prostu z pokolenia na pokolenie, dlatego niektóre z nich mają inicjały. Kiedyś też to zazwyczaj kotlarze zajmowali się też jakby cynowaniem tych przedmiotów. No dzisiaj już mało kto, nie wiem, gdzie byśmy musieli wysłać te naczynia, żeby przywrócić im dawny blask, ale też nie chcielibyśmy tego robić, dlatego żeby pokazać ich wiek, ich funkcjonalność i nie zależy nam na tym, żeby one były takie jak z najlepszych kuchni świata, piękne, błyszczące, tylko właśnie pokazać to też zużycie, te rysy, które na nich są. Więc one może na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś spektakularnie, ale to ma też swoją wartość, taką prawdę historyczną. No tutaj nie ma koloryzacji.
3: Był bardzo dobry pomysł, żeby je zostawić w takim stanie.
4: Tak, ale tutaj obok nich, tutaj jest akurat dużo różnych form naczyń, jest bardzo ciekawe naczynie do gotowania na parze, albo pod spodem taki bardzo długi, wąski garnek i on był do gotowania, pieczenia ryb, więc jakie to musiały być potężne ryby i to wyciągane dość często, skoro... rzemieślnik się pofatygował, żeby zrobić taki garnek, że to nie było tam dzisiaj rekord Polski, wyciągamy suma, tylko no to było powszechne.
3: No ile to ma z metr?
4: No myślę, że tak, bo jest na całą szerokość gabloty.
3: No jasne. No i można się dowiedzieć dużo o tamtych czasach. Idziemy dalej? Czy jeszcze no, tutaj coś?
4: Dalej. Tutaj też przy okazji to ogólnie jest taki, ja to tak roboczo nazywam miejsce salonowo-kuchenne, no bo te wiaderka do szampana, czy obok też jest gablota z formami do wypieku, no to jest takie właśnie bardzo domowe, no ale dom to nie tylko salon i kuchnia, ale też łazienka, czy pralnia w tamtych czasach. I tutaj też jest kilka takich przedmiotów związanych właśnie z higieną. Jest ciekawy obiekt. My akurat stoimy w takim miejscu, że jak Państwo tu przyjdą, to on jest w takiej wnęce po prawej stronie i wygląda trochę jak kij od szczotki. Ale jak się Państwo przyjrzą, to on wygląda trochę jak dzwon. Dzieci są bezpośrednie, nazywają to inaczej. Ja nie będę tego mówić na antenie, ale jak Państwo przyjdą, to zachęcam do sprawdzenia tego kształtu. A to była pralka. Taki...
3: Kręciło się tym?
4: Tak, wygląda jak kapelusik z sitkiem pod spodem, tak mówiąc bardzo oględnie. Ubijało się trochę jak masło. Nie wkładano ubrania do sitka, tylko to jest, była część ruchoma. Mogą Państwo usłyszeć, jaki to ma dźwięk. I to była pralka taka deluxe, co nie każdego było stać na taki rarytas. Raczej korzystano z klasycznych tar, chociaż miedziana tara, no to też było raczej dla tych bardziej zamożnych ludzi.
3: Piękna ta tara.
4: Piękna, bo miedź ma też swoje właściwości antyseptyczne, więc to świetnie się sprawdza w różnego rodzaju przedmiotach takich właśnie związanych czy z higieną, czy z codziennym użytkiem, bo nawet klamki zmosiądzone też mają tą swoją funkcję antyseptyczną.
3: Więc... Czyli śmielej można chwytać.
4: Tak, tak.
3: Ja zawsze przez rękaw albo łokcie.
4: No, jak jest mosiężne, to nie powinno tam nic być. No, chociaż wiadomo, jak ludzie co chwilę dotykają, no to te bakterie też tam zostają, ale...
3: Ale ogranicza ryzyko.
4: Ogranicza.
3: Idziemy dalej. To ja za tobą. Barbara Pietras oprowadza nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, a my teraz przeniesiemy się w przeszłość, czyli serwisy informacyjne, które witają Was każdego poranka w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Teraz przypominamy po to, żeby w ten sposób przedstawić przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam na niego serdecznie.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Coraz bliżej do remontu drugiego odcinka ulicy Nowodworskiej od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. Oferty zgłosiły 3 firmy. Teraz trwa analiza złożonych dokumentów. Tymczasem na ulicy Powstańców Śląskich już prawie koniec prac.
6: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjazna.
5: Przypomina prezydent Maciej Kupaj. Teraz do Pieszkowa się przenosimy. 16 maja w sobotę druga edycja akcji Ciuchy Chcą Żyć. Koło gospodyń wiejskich Pieszkowski Flow zaprasza od 13 do 15 przed świetlicy w Pieszkowie. Będzie można ciuchami się powymieniać albo ciuchy kupić i wesprzeć w ten sposób zwierzęta. W wiadomościach za godzinę inna propozycja na najbliższą sobotę. W ramach Nocy Muzeów będzie można zwiedzać nie tylko muzea. Zaprasza na przykład Teatr imienia Modrzejewskiej. Zaczynamy od wizyty na prawie gotowej już ulicy Powstańców Śląskich w Legnicy, mówi prezydent Maciej Kupaj.
6: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjazna, także serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
5: Miasto przypomina też, że do 20 maja, wchodząc na stronę internetową miasta, mieszkańcy mogą wypełniać specjalną ankietę dotyczącą uchwały krajobrazowej. Miasto pyta mieszkańców, gdzie postawić ławki, gdzie postawić kosze na śmieci, co zrobić z reklamami. I jeszcze jedna ważna data, 16 maja, czyli najbliższa sobota, to Noc Muzeów i okazja, żeby na przykład zwiedzić Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. To będzie nocne zwiedzanie niemal 200-letniego budynku teatru, a także liczącego 300 lat starego ratusza. To jedna z niewielu okazji, by zajrzeć w zakamarki na co dzień niedostępne dla widzów. Legnicka policja zatrzymała 35-letniego kierowcę z Legnicy, który pomimo 3 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych zdecydował się usiąść za kierownicą. Teraz kierowca objęty jest elektronicznym nadzorem.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Tak wyglądał tydzień, tak wyglądały serwisy przygotowane przez Aleksandrę Brodziak w tygodniu każdego poranka. Witały Was w samochodach, w pracy, mam nadzieję. A my wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach, wystawę sztandarową Muzeum Miedzi chyba, dotyczącą właśnie Centrum Zainteresowań Muzeum Miedzi. Barbara Pietras oprowadza nas po tej wystawie, jednocześnie zachęcając, żebyśmy się na nią wybrali, jeśli jeszcze nie byliśmy. Jeśli posłuchacie tej rozmowy, to przyznacie, że to bardzo ciekawa wystawa, a miedź to jest fantastyczny, szlachetny metal, który ma wiele odsłon, tak właśnie jak mówi wystawa.
4: Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dwie gabloty. W jednej są przedmioty wykonane w technice emali. To jest bardzo stara technika polegająca na stworzeniu na miedzianej płaszczyźnie, nie wiem, talerza, tutaj akurat mamy, czy wazy, czy innych obiektów, takich maleńkich drucików, które się wypełnia odpowiednią masą i wypala. To jest bardzo długa i żmudna robota i jak Państwo tu zobaczą, są takie ślaczki geometryczne, różne, takie jakby ktoś zrobił kontur dookoła, nie wiem, kwiatka czy motyla, to wszystko jest właśnie przylutowany drucik. Bardzo, bardzo żmudna robota. To nie jest rysowane, tylko po prostu wypełniane, więc ta warstwa też jest taka większa. Pierwsze takie obiekty ponoć znaleziono w Gruzji, ale to, co my prezentujemy, to jest Daleki Wschód, bo z tym się zazwyczaj kojarzy właśnie ta technika emali. Właśnie Daleki Wschód, Chiny, Japonia, to właśnie tam. Aczkolwiek mamy też współczesne odpowiedzi na to. Dalej są artyści, którzy się tym zajmują. I w drodze na tą wystawę, ponieważ jesteśmy na pierwszym piętrze w Muzeum Miedzi, jest kilka obrazów właśnie na takiej małej klatce schodowej i też zachęcam, żeby się przyjrzeć, bo to nie jest olej na płótnie, tylko obrazy wykonane techniką emali, czyli na metalu, wypalane, ale świetne, współczesne formy. A propos obrazów, kiedy obrócimy się od gabloty z przedmiotami z emali, zobaczymy piękne obrazy, niewielkie, przedstawiające sceny głównie z życia Jezusa, czy jego narodziny, śmierć, spotkanie przy studni z Samarytanką, bo głównie takie tematy były kiedyś malowane. Jakby historia sztuki stoi na dwóch nogach, na antyku i na chrześcijaństwie. Te obrazy też miały swoje funkcje dewocyjne. Są większe, mniejsze. Większość z nich jest niewielka, więc taka poręczna, żeby można było się z nimi gdzieś przemieszczać. Jak zwrócą Państwo uwagę, to na przykład na takim jednym obrazku w czarnej ramie jest dziurka. Większość z tych ram już jest wtórna, po prostu na cele ekspozycyjne zostały tak ładnie wyeksponowane, ale one często były po prostu wieszane na gwoździu, na takiej zwykłej dziureczce. Też jest bardzo ciekawy obraz tutaj przed nami w złotej ramie, niewielkiej, przedstawiający pokłon trzech króli. Ciekawe jest to, że tutaj artysta zostawił złote niebo, wykorzystał metal i już po prostu nie pokrywał tego nieba. Dlatego, że zwłaszcza w średniowiecznym malarstwie może Państwo kojarzą dużo, dużo złotego nieba. To właśnie było odniesienie do tej boskiej strefy. I tutaj artysta nie musiał nic zamalować. Po prostu sam materiał dawał mu możliwość wykorzystania tego. No, przecudne są te obrazy. Pełne szczegółów i też są to jedne ze starszych elementów, starszych obiektów, które też mamy tutaj na wystawie. Ponieważ większość rzeczy, tak w ogóle tutaj u nas, na tej wystawie stałej, nie mówię w muzeum, pomijając archeologię, to są przedmioty XIX-wieczne, ale jest też XVIII i XVII wiek, nawet kilka XVI-wiecznych, więc to nie jest tak, że tylko w miecie znana z tych naszych najnowszych czasów. A propos najnowszych czasów, to kiedy się z kolei odwrócimy od obrazów i spojrzymy na gablotę z biżuterią, to tu możemy zobaczyć najróżniejsze formy bransoletek, kolczyków, pierścionków i one i tak są jeszcze w miarę rozpoznawalne ze swojej funkcji. Mówię o tym dlatego, że To jest pokłosie festiwalu Srebro, który się odbywa co roku w Legnicy od końca lat 70. On jest kojarzony z Galerią Sztuki i słusznie, bo teraz Galeria Sztuki jakby przejęła to wszystko, ale początki były też związane z Muzeum Miedzi właśnie u nas. Te pierwsze projekty, konkursy miały jakby też w podtytułach albo jako zadanie konkursowe, jakoś wykorzystanie również miedzi i srebra. To jest to, o czym też mówiłam, że miedź w naturalnych warunkach występuje od złoża obok srebra, więc nam też to daje możliwość właśnie zbierania srebra. Ale a propos tego festiwalu Srebro, to zachęcam do chodzenia na wystawy, które są organizowane w ramach tego festiwalu, dlatego że ta współczesna biżuteria artystyczna jest tak wystrzelona, tak zupełnie inna, że tak jak mówię, tutaj widzimy, że to jest kolczyk czy bransoletka, chociaż formy są niecodzienne, ale ta już współczesna, najnowsza, to co dzisiaj robią artyści, to często myślę, że nawet nie jest specjalnie wygodny do noszenia, ale też nie o to w tym chodzi, ale to jest inny temat. Tutaj też pod spodem mamy inne broszki czy wisiorki wykonane z miedzi. To był materiał, który dobrze się sprawdzał w czasach powojennych. Nie był tak drogi, a świetnie imitował złoto, albo sam z siebie się błyszczał. I to było ważne w czasach, kiedy był kryzys, kiedy nie każdy mógł sobie pozwolić na złoto. No to miedź wtedy się świetnie sprawdziła, bo miedź też jest materiałem bardzo plastycznym. Dzięki niemu można wiele uformować, mimo że jest to metal, to jest miękki. Tutaj widzimy takie broszki kobiet. To jest świetny artysta, Józef Feingold. On wraz z Henrykiem Grunwaldem, to są tacy nestorzy polskiego złotnictwa. I jesteśmy przeszczęśliwi i dumni z tego, że nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję dzieł Feingolda, bo to nie tylko broszki, to też są rzeźby, płaskorzeźby, rysunki, nawet stół złotniczy, bo on był i złotnikiem, i rzeźbiarzem, poliglotą, znał kilka języków. Bardzo ciekawe życie. Był jednym z artystów, chyba jedynym tak naprawdę, który tworzył srebrne przedmioty kultowe żydowskie, bo z pochodzenia Żydem. Więc no, niesamowita postać. I myślę, że nie każdy z Państwa może o tym wiedzieć, że mamy takie skarby w Legnicy.
7: A te broszki warto przyjść obejrzeć, bo są przepiękne.
4: Tak, one są takie też stylizacji art deco, ale artysta prawie do końca utrzymywał się właśnie w tych formach. I dobrze. Myślę, że to mu służyło i jakby najlepiej robić to, co jest, w czym się człowiek najlepiej odnajduje i co mu najlepiej wychodzi.
2: Tydzień w Legnicy.
3: Barbara Pietras zaprasza nas na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Wystawa stała, wystawa na was czeka. Nie wiem, czy tę wystawę widzieliście. No jeśli nie, to naprawdę warto. Jak słyszycie, miedź to jest fantastyczny metal. Ma też wiele, wiele twarzy. Wykorzystywany jest i w kuchni, i w sztuce, i w biżuterii, także jak słyszycie, w oprowadzaniu naprawdę ma wiele zastosowań, no i jest też metalem bardzo wdzięcznym. A my teraz z Pauliną Maciejewską z Legnickiego Centrum Kultury, a jednocześnie szefową Satyrykonu, pomówimy o zwycięskich rysunkach tegorocznych Satyrykonu, a to dlatego, że już niedługo będzie można je zobaczyć. Międzynarodowa wystawa Satyrykon. 12-14 czerwca będzie festiwal Satyrykonu. Wszystko ruszy, wszystko będzie się działo w Legnicy. No to może skoro już tak niedługo, to przypomnimy rozmowę o zwycięzcach Satyrykonu, żebyście wiedzieli, na co macie się szykować. Jakież to rysunki zaszczyciły Legnicę tym razem.
8: Tak, w połowie marca spotkaliśmy się z międzynarodowym jury już 49. edycji Satyrykonu, żeby zwieńczyć pracę z ostatnich kilku miesięcy, bo jury było, jak już wcześniej rozmawialiśmy, dwuetapowe, więc jurorzy najpierw oglądali te prace online, zakwalifikowali je do drugiego etapu i w końcu dokładnie 13 marca, czyli w piątek 13, to takie też nawiązanie fajne do dat, skoro dzisiaj się spotykamy 1 kwietnia, spotkało się nasze jury i wtedy zostały wybrane nagrody tegorocznego Satyrykonu.
3: Z wielkim trudem?
8: Nagrody nie były wybierane z wielkim trudem, natomiast z wielkim trudem były wybierane prace do wystawy. Co prawda tutaj przy jury, jak już był ten taki kulminacyjny moment, to była taka chwila, że już powiedzmy były te nagrody powybierane i nagle jurorzy mówią: słuchajcie, poukładajmy to koło siebie i zastanówmy się jeszcze raz, czy w tym zestawie te prace powinny zostać, czy nie dokonujemy jednak decyzji i zaczęliśmy wtedy...
3: Czy kolejność jest dobra, o to chodzi?
8: Nawet nie kolejność, czy ktoś, kto nie został wybrany do nagrody, nie został poszkodowany. I tak organizacyjnie dla nas, gdzie my już zaczynamy sobie powoli protokołować, zliczać punkty...
3: Katastrofa.
8: I nagle trzeba było liczyć jeszcze raz. Więc to są takie niuanse. No, sztuki wizualne, też nie da się ich policzyć matematycznie.
3: Ale to jest bardzo uczciwe podejście, nie? Bo tak, żeby... Bo wiesz, jak jest trudno, trzeba dyskutować, wybierać i w ogóle, ale żeby kogoś przeoczyć, to okrucieństwo, nie?
8: Znaczy, tam nawet nie było przeoczenia. To bardziej to...
3: Obawy o przeoczenie.
8: Nie było obawy o przeoczenie, bardziej to, że tych nagród dalej w dalszym ciągu mamy za mało, żeby docenić wszystkich artystów, którzy rzeczywiście na to po prostu zasługują, żeby znaleźć się w tym gronie laureatów. Natomiast wybór na samym końcu został jeszcze bardzo dokładnie przedyskutowany przez jury pod kątem techniki i wartości tego, co dane prace przedstawiają. No i jak będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie pokonkursowej w czerwcu, w tym roku mamy wyjątkowo śmieszne prace. Oczywiście Satyrykon się teoretycznie kojarzy z tym, że przyjdziemy na wystawę i się pośmiejemy, jednak ten żart jest różny. Nieraz te prace są bardziej, powiedzmy, takim gorzkim żartem, taką ciężką satyrą, albo bardziej czymś, co pozostaje gdzieś tam w jakiejś sferze domysłu. Tutaj w tym roku wśród tych nagrodzonych prac mamy dużo takich, gdzie od razu popatrzymy i to skojarzenie jest bardzo proste i zabawne przede wszystkim.
3: Które w miarę łatwo zinterpretować. Ja pamiętam, że był taki rok, że Elżbieta Pietraszko, jeszcze jak była tutaj, to zwycięska praca, chyba zwycięska, to był taki wózek stojący tak samotnie w takiej opuszczonej przestrzeni i pani Ela bardzo, bardzo się denerwowała, bo dużo dziennikarzy przychodziło i pytało, o co chodzi.
8: No właśnie, ja też nie lubię takich pytań, bo...
3: A ja ten, mi się strasznie podobał ten, bo ja wychodzę z założenia, że to nie trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jak ci coś podoba, to nie musisz wiedzieć. Ba, nawet dobrze jest nie wiedzieć, o co chodzi, bo sztuka ma to w sobie, że to jest jednak migotliwość tych znaczeń. Jak coś jest takie do rozszyfrowania do samego końca, to się robi krzyżówka po prostu z tego zwykłego.
8: No każdy też może interpretować według swoich doświadczeń, według swoich przemyśleń. Oczywiście ciekawe są takie prace, gdzie człowiek musi stanąć, zastanowić się nad tym, nad głębią, nad przekazem, co to dokładnie jest, do czego nawiązuje. I takie prace też oczywiście będą. Zawsze takie prace są na Satyrykonie. No to jest jakby też clue tego konkursu, żeby to nie były takie bardzo proste żarty rysunkowe. One oczywiście się pojawiają, ale nie są to, nie stanowią one całej wystawy.
3: Paulina Maciejewska o zwycięskich rysunkach w konkursie Satyrykonu, a ja tylko dodam, że 12 i 14 czerwca festiwal Satyrykonu, 49. edycja, już coraz bliżej, będzie się dużo działo w Legnicy. My oczywiście wydarzenie zapowiemy, wiemy, co będzie, powiemy, co będzie, to przed nami. A my teraz, jeśli pozwolicie, w kolejnym kwadransie programu Tydzień w Legnicy wrócimy do rozmowy z Pauliną Maciejewską, żeby jeszcze troszeczkę na temat zwycięskich rysunków powiedzieć, żeby tego ducha Satyrykonu Wam troszeczkę jeszcze sprzedać.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: My tu mamy taki rysunek, na którym dżentelmen za pomocą pianina wbija gwóźdź w ścianę, młoteczka pianina.
8: Tak jest. No i jest to oczywiście zabawna praca, ale żeby dopatrzyć się, na czym ten pan stoi, co on chce rzeczywiście wbić i czym on chce to wbijać, to też trzeba chwilkę przystanąć i popatrzeć na to.
7: To coś przyuczyłem? Przyuczyłem, no pokaż, wyciągnij, masz go? Masz, nie?
8: Gdzież ona była? Pan chce przyczepić obraz. I zamiast stanąć sobie na drabinie, to staje na stole,
7: na którym stoi to pianino.
8: Na które musiał wstawić pianino, które pewnie też lekkie nie było, i młoteczkiem, który wybija dźwięki w tym pianinie, dopiero tym młoteczkiem wbija gwóźdź, na którym chce przyczepić obraz. Także
7: ja bym zatytułował tę pracę Zaradność humanisty.
8: Tak, też można taki tytuł nadać jak najbardziej. No natomiast tutaj mamy takie utrudnianie sobie życia, albo właśnie też takie humanistyczne podejście, zamiast jakimś najprostszą linią, to właśnie żeby sobie jak najbardziej skomplikować to dzieło.
7: To taki klasyk, ten rysunek satyry. Jakie jeszcze mamy? Co takiego ci się spodobało bardzo?
8: Mi się bardzo podobało.
7: Że właśnie Grand Prix
8: w tym roku trafiło do polskiego artysty Daniela Krysty z Wrocławia. W zeszłym roku też był na Satyrykonie, też dostał jedną z nagród. W tym roku wielkie gratulacje Grand Prix za pracę pod tytułem Dom. Praca przedstawia 5 zegarów.
7: Zegary świata, nie?
8: Zegary świata, tak jak mamy na przykład na lotnisku, żeby pokazywać, jaki jest aktualnie czas na świecie. I ostatnie miejsce, na którym też powinien być zegar, jest puste i jest podpisane jako home, czyli dom. I też już się spotkałam z kilkoma pytaniami, a dlaczego tak? Że przecież dla niektórych osób to właśnie w domu czas się liczy, a nie poza domem. A ja bym to interpretowała właśnie w ten sposób, że w domu czas leci inaczej. Że nie patrzymy na zegar, nie zwracamy uwagi na to, która godzina upływa, bo po prostu czujemy się w nim komfortowo.
7: Nawet jak ktoś mówi, że się liczy, to znaczy, że ma znaczenie, jest wymierny w takim znaczeniu właśnie, że duchowym, egzystencjonalnym, a w pozostałych miejscach on jest po prostu odliczany, nie?
8: Dokładnie w ten sposób. Ja też bym patrzyła tak, że liczymy ten czas w domu w zupełnie inny sposób, tak jak mówisz, w pozostałych miejscach odliczamy, kiedy na przykład upłynie, nie wiem, do końca pracy.
7: Żeby iść do domu.
8: Żeby iść do domu, a jak już jesteśmy w tym domu, to już liczymy go.
7: Siedzimy w domu, jest super w domu. Fantastyczna praca, bardzo mi się podoba.
8: Mi również, także jeszcze raz gratulacje dla autora. No i spotkamy się z nim, mam nadzieję, że w czerwcu na wręczeniu nagród.
7: Dobra. Co jeszcze? Co byś chciała jeszcze polecić, pokazać? Jest haftowane coś.
8: Ciekawą pracą. Nie wiem, czy to będzie pierwsza na Satyrykonie nagrodzona haftowana praca, bo już kiedyś haftowane prace mieliśmy. Natomiast wśród nagród chyba pierwszy raz jest coś, co zostało zrobione techniką haftowaną. To jest akurat nagroda, którą przyznało Muzeum Karykatury, które jest partnerem Satyrykonu i Legnickiego Centrum Kultury. Też swoją drogą dyrektor tego muzeum, pan Paweł Płoski, był zaproszony w tym roku do składu jury, także mógł te wszystkie prace obejrzeć tu na miejscu, a później w Warszawie cały zespół Muzeum Karykatury zgodnie przyznał, że nagroda muzeum idzie dla tej haftowanej pracy, na której mamy taki oto napis: wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Praca jest autorstwa Leonarda Dudkiewicza. Nie jest to autor dla nas anonimowy, bo już mieliśmy okazję oglądać jego plakat, który stworzył do Legnickiej Akademii Filmowej czy do Festiwalu Organowego w poprzednich edycjach. Także teraz się cieszę, że udało mu się osiągnąć takie wyróżnienie na Satyrykonie. No i praca też jest takim znacznikiem naszych czasów. No każdy, kto chce teraz kupić sobie dom czy mieszkanie, widzi, jak te ceny ogromnie szaleją. Także jest to oczywiście taka typowo polska praca. Ona będzie zrozumiana tylko tutaj w naszym kręgu, ale uważam, że jest bardzo, bardzo wartościowa. Też taki humor polski musi być pokazywany, pomimo tego, że wystawa jest międzynarodowa.
7: Ja też bym do samej pracy to odwołał. To taka refleksja twórcy nad dziełem, że może wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Bardzo ładny domek.
8: No, domek bardzo ładny. Pytanie, ile by kosztował w złotówkach. No, ale też można to i w taki sposób interpretować, być może.
7: Wszystko jest być może i wszystko można w przypadku tych...
8: Tak, tak. No, generalnie idziemy trochę w stronę tego pokolenia, że wszystko chcemy, żeby było takie dla nas łatwe, proste i przyjemne. No teraz już raczej, powiedzmy jeszcze, moi dziadkowie sami budowali dom. Tak, zatrudniali do tego sąsiadów, przyjaciół, gdzieś to się robiło takimi wspólnymi siłami. Dzisiaj już raczej chcemy, żeby nam ktoś ten dom zaprojektował, żeby go kupić gotowego, żeby po prostu tam jak najmniej rzeczy przy tym robić. No, żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko chcemy szybko, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo mamy różnych bodźców, dużo pracy, dużo obowiązków. Żyjemy w takich szybkich czasach, więc rzeczywiście wybudowanie sobie domu, no myślę, że dla większości z nas jest no nieosiągalne, dlatego łatwiej go sobie wyhaftować.
7: Wyhaftować minimalistycznie. Co jeszcze? Co byśmy jeszcze polecili? Jakie rysunki, jakie obrazy?
8: No to skoro powiedziałam o nagrodzie Muzeum Karykatury, no to nie można nie powiedzieć o nagrodzie, którą przyznała nasza dyrektor Legnickiego Centrum Kultury. Praca nawiązująca bardzo aktualnie do tego, co się dzieje na świecie, czyli do tematu wojny. Praca autorstwa Wojciecha Mazura pod tytułem Dance, czyli taniec, a przedstawia ona bomby.
7: Tańczące bomby.
8: Tańczące bomby. I ktoś, kto się profesjonalnie uczy tańca i uczy się kroków, to w tej pracy na pewno to dostrzeże, że są pokazane po prostu kroki, jak powinny iść.
7: Strzałkami wyznaczone.
8: Wyznaczone strzałkami, jak powinny iść nasze kroki tam w kolejnych figurach tańca. No a tutaj zamiast stóp, tak, czy tańczących par, mamy po prostu te bomby.
7: Trochę smutne, rzeczywiście. Dodaj jeszcze na koniec coś takiego całkiem wesołego.
8: O, moja ulubiona, bardzo wesoła praca autorstwa Ulrike Wodner z Niemiec. Praca nosi tytuł Infant Expanses, czyli taka infantylna ekspansja, przedstawia kurę, która siedzi w czymś, co imituje statek kosmiczny. A faktycznie jest jajkiem sadzonym. I dookoła tego, zamiast mieć orbitę, taką galaktykę, to ona siedzi na patelni, która jest zrobiona właśnie z takiej jakby orbity. Praca jest przezabawna i autorka Ulrike Wodner była u nas już gościem na Satyrykonie parę lat temu, wtedy kiedy miała swój debiut na Satyrykonie, i jej praca też była z kurą. I jak ktoś by chciał się zapoznać z pracami tej autorki i jak sobie dobrze przypomni jej wystawę parę lat temu na Satyrykonie, to ten motyw kury bardzo często się pojawiał w jej pracach. I zapytana o to, czy ona jest w ogóle miłośniczką kur, czy ona tak bardzo je kocha, że cały czas je rysuje, to odpowiedziała, że nie, ponieważ jest uczulona na jaja kurze i nie może ich jeść, i dla niej po prostu ten temat jest na tyle żywy, że musi mieć dietę, która mocno wyklucza bardzo dużo tych produktów, że cały czas myśli o tych kurach.
3: Paulina Maciejewska o konkursie Tatryko. No jak już sobie tak gadamy z Pauliną Maciejewską, to może Paulina Maciejewska teraz zapowie Dni Legnicy. Bardzo fajną, bardzo dużą imprezę w Legnicy, w Parku Miejskim, na którą można przychodzić całymi rodzinami, co na pewno zresztą tej rozmowie nieraz podkreśli. Zapraszam.
2: Tydzień w Legnicy.
3: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
8: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
3: Już od dawna, ja nie wiem po co ja to przywołuję, już od dawna w parku, nie?
8: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń sprzyja po prostu fantastycznie.
3: Idzie w centrum, wszyscy mają podobnie, blisko albo daleko, sprawiedliwie.
8: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
3: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
8: Piątek, sobota, niedziela.

0: naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota, bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka. Później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko. I na koniec dnia wielka muzyczna niespodzianka, czyli Lady Punk. No, zespół, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna go i starsze pokolenie, i młodsze pokolenie, także na pewno wykonają swoje największe przeboje. Ja mam nadzieję, że będzie kryzysowa narzeczona. Nie wiem jak państwo. I niedziela, tu już trochę zmieniamy znowu klimat. Na początku będą pokazy taneczne grup związanych tutaj z naszym miastem. Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Oj, zapraszamy Was dzisiaj na Festiwal Satyrykonu i na Dni Legnicy, to może zaprosimy Was na takie coś, co tytułuje się Intersection Photo Festival i to jest festiwal, który toczy się w dużej mierze we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy, tak jest, wykładami i też właśnie wystawą 28 maja. To co, posłuchajcie, Joanna Strutyńska tę wiadomość przyniosła.
3: Nazywam się Martyna Piątas-Wiktor i jestem szefową marketingu w Concordia Design. Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
4: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
3: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
4: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły, jakie to będą wystawy i gdzie.
3: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również

0: na wykłady, które odbędą się w Konkordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
1: Mhm. Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
0: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
1: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
0: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny. Ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
1: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
0: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Konkordii, na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Konkordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
1: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
0: Tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
1: Mhm. Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
0: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Konkordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
1: Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
0: Zdecydowaliśmy się 3 lata temu, już 4, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
1: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
1: Już można.
0: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
2: Intersection Photo Festival przede wszystkim we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy wykładem w Centrum Vitellona o godzinie 17:00 profesor Michał Jakubowicz i wystawą, w której wernisaż o godzinie 18:00 28 maja. A my teraz już na sam koniec programu wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Barbara Pietras nas po niej oprowadza, żebyście ją poznali. Tę wystawę oczywiście, bo Barbarę Pietras z naszych programów to już na pewno znacie. Nam została jeszcze jedna część wystawy, dobrze mówię?
3: Została jeszcze jedna część, ale chciałam również powiedzieć o takiej, którą trochę przeszliśmy bokiem, bo poszliśmy w naczynia, a zostawiliśmy bardzo ważną i nieoczywistą część, jaką są rzeźby. Rzeźby z brązu. Bo miedź i cyna to jest brąz. I może nam się kojarzy, nie wiem, z epoką brązu. Być może tutaj kolega z działu archeologii coś o tym wspominał, ale dla mnie z działu sztuki ważny jest brąz jako materiał do rzeźb. Więc też nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję rzeźby współczesnej i dawnej, takiej kameralnej. Na wystawie zestawionych tylko kilka obiektów, na przykład Barbara Fireman czy głowa Majsa Davisa, autorstwa Jana Kucza, ale też odlewy z oryginalnych form Wyspiańskiego, strącenie aniołów czy macierzyństwo, więc to są też takie obiekty, które myślę, że no, większość z nas kojarzy. Nie wiem jak Państwo, ale moje podręczniki do polskiego były usiane właśnie takimi motywami. Nie wiem jak dzisiaj wyglądają, ale mam nadzieję, że podobnie, bo to gdzieś tam jednak zapada w głowę. Teraz stoimy przed grafiką współczesną. Miedzioryt. Miedzioryt jest zarówno techniką graficzną, jak i tym, co z niej powstaje, czyli po prostu grafiką, przedstawieniem graficznym. No i tych artystów w Polsce no, już jest coraz mniej. Takim najbardziej jeszcze aktywnym i funkcjonującym jest Krzysztof Skurczewski. Artysta o wielkim dorobku, który na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie, ale to już starszy pan, który też wyjeżdżał do Chin na stypendia, tam uczył w akademiach sztuk pięknych, więc no to człowiek legenda, jeśli chodzi o miedziorytnictwo. Ale ponieważ przed nami jeszcze jedna część, to tylko tak wspomnę o tych obiektach liturgicznych i kultowych. To tutaj widzimy różnego rodzaju monstrancje, puszki na komunikanty, takie małe trumienki, ale to są relikwiarze. Jest misa norymbercka, przezabawne lewki, pieski trochę takie mają formy, a to są tak zwane akwamanire, czyli przedmioty do obmywania rąk. One wywodzą się ze średniowiecza, ale w XIX wieku, kiedy był taki trend na powrót do wszystkiego, co jest historyczne i te wszystkie izmy, historyzmy, jakby neogotyk, romanizm, to wszystko odtwarzano również z wyposażeniem, nie tylko kościół w danym stylu, ale też nawet te najmniejsze elementy, jak chociażby te akwamanile, też były odtwarzane. To, co zawsze mnie urzeka, to trochę jak rozmawialiśmy przy tej suszarce, chłodziarce do kieliszków, że dzisiaj jesteśmy otoczeni designem i tym przedmiotem. To jest dla nas dalej bardzo ważne. Nasze oczy najpierw kupują, a później jakby głowa, czy my tego potrzebujemy. Ale mimo wszystko te przedmioty kiedyś, nie dość, że były trwalsze, bo chociażby mieć, można ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, ona w ogóle nie traci swoich wartości, ale też jakieś były takie z pomysłem. To nie była masowa produkcja. Nawet jeżeli była masowa, to nie w tej skali, jaka jest dzisiaj. Więc to dzisiaj to jesteśmy zalewani przez te przedmioty, a czasem jest dobrze mieć jedną, dwie, trzy super rzeczy, niż być otoczonym przez piękne, ale niepotrzebne i bezwartościowe przedmioty.
2: No to chyba też dlatego zapraszamy na tę wystawę, żeby takie właśnie przedmioty, których kilka warto było mieć w domu, pooglądać.
3: Tak, na tej wystawie myślę, że nikt się nie będzie nudził, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ona jest też taka nieoczywista, bo jest też mały wycinek kamieni, minerałów, które jakby właściwie tak powinno się zacząć. Jest też krótka historia do historii wydobycia miedzi, więc jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć, to również uzyska tutaj odpowiedzi. Jest też film mówiący o, gdzie kamera zjeżdża pod ziemię i pokazuje hutę współcześnie, jak to funkcjonuje, ale jest też ta dawna sztuka, z której można czerpać inspirację, albo po prostu się nią zachwycać.
2: Miedź w wielu odsłonach kończy dzisiejszy program. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witam w programie Tydzień w Legnicy. Witam w audycji Radia Złote Przeboje 90 FM, weekendowej audycji, w której to mówimy o tym, jak wyglądał tydzień w Legnicy, jak będą wyglądały następne tygodnie w Legnicy, co ważnego, co interesującego dzieje się w Legnicy. I tak dzisiaj w audycji pomówimy na przykład o tworzeniu, budowie cyklostrady tutaj u nas na Dolnym Śląsku. To coś dla rowerzystów. Oprócz tego zajrzymy na wystawę, która się tworzy, która będzie otwarta razem z nocą w noc muzeów, a oprócz tego teatr senioralny. I tym tematem właśnie zaczynamy nasz program, ponieważ przy Centrum Seniora, przy Legnickim Centrum Kultury zawiązała się, a właściwie na nowo powstała grupa teatralna.
0: Tydzień w Legnicy.
2: Elżbieta Chucholska, Centrum Seniora w Legnicy.
3: Maria Harasimowicz.
4: Jolanta Jasek.
1: I obie panie też są z Centrum Seniora w Legnicy, jak dobrze zrozumiałem, jak mi pani Ela powiedziała, i obie panie też są z grupy teatralnej. No i tu się teraz okazuje, że kierownikiem grupy teatralnej, podobnie jak kierownikiem Centrum Seniora, jest pani Elżbieta Chucholska. Jak to możliwe, pani Elu, że pani jest kierownikiem wszystkiego?
2: No właśnie, to jest dowcip moich koleżanek w tym momencie. Oczywiście nie jestem wcale kierownikiem tej grupy. Wszyscy jesteśmy grupą teatralną, a która przygotowuje się do naszego wielkiego debiutu teatralnego.
1: Jak to debiutu? Przecież mi się wydaje, że już wystawialiście jakieś sztuki.
2: Tak, wystawialiście.
1: Jestem pewien nawet.
2: Ano, pamięć wspaniałą pan ma, faktycznie było, natomiast mamy teraz nowego mistrza, który przygotowuje nas do kolejnego naszego spektaklu, ale my ćwiczymy, przygotowujemy się do tego już od jesieni. Dlatego 18 maja, kiedy będziemy mieli przegląd twórczości senioralnej, co nam w duszy gra, a większej publiczności po raz pierwszy pokażemy nasze nowe przedstawienie teatralne.
1: Czyli to taka jakby odnowa, odświeżenie tej formy. A od ilu lat już funkcjonuje grupa teatralna?
2: Znaczy, ona teraz od jesieni, natomiast wcześniej uczestniczyliśmy w takim krótkim warsztatach teatralnych związane z projektem. I to był projekt taki krótkoterminowy, który właśnie zakończył się wystawieniem sztuki teatralnej. Ale myślę, że możemy to potraktować jako jesień tamtego roku, nowe otwarcie tej grupy, i myślę, że ona będzie trwała, trwała i trwała.
1: No dobrze, to teraz do pani w takim razie pytanie. Czy ja mogę spokojnie emitować te rozmowy? Czy wy będziecie zagrożeniem dla Teatru Modrzejewskiej? Czy to jest tak, że tworzy się w mieście nowa formuła, która wstrząśnie teatralnymi posadami tego miasta?
3: Aż tak, to nie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę na te zajęcia teatralne, które są pełne życzliwości, inspiracji. I na przykład inspiracją dla mnie do wybrania tekstu, który będę prezentowała, to jest tekst Wisławy Szymborskiej, Mała dziewczynka ściąga obrus. Inspiracją do tego były moje wnuczki, które pamiętam, jak zaglądały wysoko na stół lub na ławę, żeby coś tam z tego ściągnąć. Poza tym uczymy się też, utrwalamy swoją pamięć. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę się uczyła tak trudnego tekstu na pamięć i będę go pamiętała, będę z tego szczęśliwa.
1: No tak, ja bym się wysypał na pierwszych dwóch wersach. Ale odpowiedź a propos konkurencji Teatru Modrzejewskiej była zdawkowa, króciutka, to panią też pociągnę za język. No bo to rzeczywiście może się narodzić w nowym dyrektorze, no już nie nowym przecież dyrektorze teatru, taki niepokój.
4: My jesteśmy zupełnymi debiutantami, ja myślę o większości, bo są osoby, które gdzieś tam już swoich sił próbowały w innych takich zrzeszeniach w Legnicy. Natomiast ja nie wykluczam, że dostaniemy w końcu jakąś propozycję z Teatru Modrzejewskiej i spróbujemy.
1: No oczywiście, że tak, tym bardziej, że teatr jest otwarty. Dobrze, to teraz która z pani powie mi, ile was jest w grupie i co to są za osoby?
3: Jest nas 12 osób, jesteśmy wszyscy emerytami. Jest wśród nas dwóch panów.
1: O, czyli udało się.
3: Ja tak, również są panowie nasi.
1: Skąd wytrzasnęliście tych panów, pani Elu? Pani mówiła, że to problem był z panami.
2: No nie, no ale tych 6 mamy na tych 60, no to już jest jakiś procent.
1: I z tych 6 2 zgodziło się wziąć udział w przedsięwzięciu teatralnym.
2: Tak, jeden z tych panów nawet miał być dzisiaj, nie wiem dlaczego go nie ma, no, ale to będzie okazja, może jak się spotkamy za miesiąc, a już będzie po naszej pierwszej próbie teatralnej, takiej dla szerokiej widowni, zaprosić tych panów, bo myślę, że do tej pory też tak było, że żadna rozmowa nie była przeprowadzana, taka dyskusja z panami.
1: Nie, nie było jeszcze żadnej, ale to siłą proporcji, no jak was jest 60 i jest ich 6, 10%, chociaż nie, to jak na 10%, żeby parytet był, żeby 10% naszych rozmów, to już powinni się pojawić.
2: No to obiecuję, że się pojawią w nas.
1: Musi ich pani wyciągnąć za uszy, panie Elu, bo to by myślałem, że tak jest z panami, że chyba trzeba za uszy, co?
2: No myślę, że tutaj akurat osoby, które biorą udział w naszych warsztatach teatralnych, to są osoby, które chętnie wezmą udział, natomiast wydaje mi się, że miałam za krótki czas, żeby po prostu grupę zmobilizować do przyjścia dzisiaj.
1: Dobra, jasne, rozumiem. Przedstawienie, o czym będzie to przedstawienie?
3: Każdy z nas będzie prezentował tekst, który sam sobie obrał i na tych zajęciach był przygotowywany.
1: A pani, co będzie pani przedstawiała? Bo tu już mniej więcej usłyszeliśmy o tym ściąganym obusie. To rzeczywiście przemawia do mojej wyobraźni, ja też będąc dzieckiem. No i moje dzieci też tak uwielbiają, zwłaszcza to, co gorące, co ciepłe, co niebezpieczne, to już wiadomo, że trzeba zabierać ze stołu. Domyślam się, że tekst nie będzie opowiadał o zagrożeniach, ale o sentymentach. A u pani?
4: Pewnego rodzaju sentyment to również jest, ponieważ wiersz, który będę mówić, to jest wiersz, który poznałam w pierwszej klasie liceum i nigdy nie miałam okazji go publicznie powiedzieć. Był mi bliski, jakoś zupełnie nie miałam takich pragnień i w którymś momencie przy inspiracji grupy i naszego mentora pomyślałam sobie, że dlaczego nie spełnić tego marzenia.
1: A co to za wiersz?
4: To jest wiersz Dom dziecka Ewy Lipskiej.
1: Rozumiem. Tutaj pojawia się postać tajemniczego mistrza mentora. Któż to taki jest, pani Elu? Kto to jest?
4: To jest aktor naszego Teatru Letnickiego. Przeuroczy człowiek, przeuroczy mężczyzna z bardzo hipnotyzującym głosem. Nazywa się Łukasz Borsuk-Kucharzewski.
1: Cudowny. To ja oczywiście znam, to ja już wiem, co to za mistrz, brodaty taki. No, czyli dobrze trafiłem z tymi relacjami z Teatrem Modrzejewskiej.
2: No oczywiście, że tak, to jest, tak już jak koleżanki tutaj powiedziały, wspaniała postać teatru naszego Legnickiego. Natomiast tu mieliśmy zupełną dowolność. Każdy mógł sobie przygotować wybrany tekst literacki, ale również w kilku przypadkach jest to tekst napisany przez nas, tak też ja taki będę reprezentowała pewne takie wspomnienia, bo na pierwszych zajęciach...
1: Danielu, będzie pani też występować?
2: Tak.
1: Matko Boska, czyli będzie kierowniczką przedsięwzięcia? Jak jest, mi się przypomina taki cytat z rejsu, jak mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem, a tu proszę, można.
2: No ja wiem, że duże poczucie humoru dzisiaj panu tutaj towarzyszy, czego się to bardzo...
1: Tylko dzisiaj, bo zawsze te nasze rozmowy są stonowane.
2: Jakbyśmy tak przesłuchali te kilka lat, to byłoby...
1: My pani ostatnio wypomniał tą prymę aprylisową, nie? No, ale to dobrze, twórca i tworzywa, czyli pani też występuje. 18 maja będzie można was zobaczyć, dobrze zapamiętałem, nie?
2: Tak, 18 maja, ale też korzystając z okazji, że jednak chyba wcześniej będziemy mogli usłyszeć to, co nagrywamy, to jeszcze bym skierowała taką prośbę do legnickich seniorów, żeby w tym dniu od godziny 10 do godziny, myślę, że około godziny 16, odwiedzili Legnickie Centrum Kultury i tu działają Centrum Seniora.
1: 18, tak?
2: 18 od godziny 10, bo to jest przegląd twórczości artystycznej, co nam w duszy gra. Czyli nie tylko my będziemy prezentowali swoje właśnie artystyczne zdolności w różnych dziedzinach, ale zapraszamy też wszystkie działające kluby seniora w Legnicy. Czyli będzie 10 klubów czy organizacji senioralnej, w tym zaproszony przez nas Uniwersytet Trzeciego Wieku z Jawora.
1: O, to bomba, to będzie duże wydarzenie. Czyli co nam w duszy gra? Wszyscy ci, którzy będą, to będą przedstawienia o charakterze teatralnym, czy raczej będą prezentowali ludzie swoje talenty? Jak to będzie wyglądało?
2: No, co nam w duszy gra? Więc jednemu gra teatr, drugiemu śpiew, a trzecim malarstwo, czwartym ceramika, a jakieś zdolności manualne.
1: Typu... Czyli taka prezentacja talentów.
2: Tak, prezentacja talentów, odbywa się to już po raz czwarty i bardzo chciałabym, żeby to zostało zachowane, ponieważ raz do roku możliwość pokazania się wszystkim legnickim seniorom i zachęcenia też, bo proszę pamiętać, że dużo seniorów jednak mimo wszystko zamyka się w tych czterech ścianach, a to najgorsze jest, co może w życiu ludzi starszych spotkać, więc my poprzez to nasze przedsięwzięcie pod nazwą Co nam w duszy gra, pokazujemy, że można wyjść z domu, można znaleźć sobie wspaniałych przyjaciół albo koleżanki, gdzie można wspólnie spędzać czas i to jest po to, aby nie być samotnym.
1: Do tematu grupy teatralnej w Centrum Seniora jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia, czyli jak tydzień wyglądał w serwisach informacyjnych w porankach, kiedy to zaczynacie dzień z Radiem Złote Przeboje 90 FM. Aleksandra Brodziak przy mikrofonie w tym tygodniu była i tak oto prezentowała wam wydarzenia z Legnicy.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy ruszyły testy systemu kontroli wejść do szkół na początek w szkole podstawowej numer 6, ale jeśli system zda egzamin, będzie wprowadzony także w pozostałych placówkach. Od teraz dzieci z szóstki wchodzą do szkoły ze specjalną kartą wyposażoną w czytnik. Szkoła w ten sposób zyskuje ochronę przed wejściami osób nieupoważnionych. Bez ograniczeń wszyscy legniczanie mogą wziąć udział w pracach nad uchwałą krajobrazową. Miasto chce zadbać o estetykę, ograniczyć m.in. reklamowy chaos. Pyta mieszkańców o zdanie. Legniczanie mogą wskazywać miejsca, w których panuje największy reklamowy bałagan, obszary, w których brakuje ławek czy koszy na śmieci. Na stronie internetowej Legnicy znajduje się link do specjalnej ankiety, a czas na jej wypełnienie upłynie 20 maja. 16 maja Legnica dołączy do Europejskiej Nocy Muzeów.
6: Patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
5: Policjanci z Legnicy prowadzą dziś od rana działania Trzeźwość na autostradzie A4. Kontrolują stan trzeźwości kierowców i przypominają, nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nawet niewielka ilość wpływa na refleks, koncentrację i ocenę sytuacji na drodze. Kilka dni temu legnicy policjanci zostali wezwani przez świadka, który w miejscowości Ulesie zauważył kierowcę jadącego całą szerokością drogi. Okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą Forda Transita miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. A teraz o tym, jak będzie wyglądać Noc Muzeów. Legnica 16 maja nie śpi, zwiedza muzea. O tym, co się wydarzy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydent miasta.
6: Zwiedzanie Zamku Piastowskiego, wybijanie monet dla najmłodszych i coś, czego jeszcze nie było, czyli romantyczne patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
5: Wstęp jest darmowy, ale na niektóre wydarzenia obowiązują wejściówki. Od dziś nowy system wejść do podstawówki numer 6 w Legnicy. Miasto testuje nowe, bezpieczne rozwiązanie. Chodzi o ograniczenie dostępu do szkoły osób nieupoważnionych. Od dziś dzieci korzystają z kart z czytnikami. Jeśli system się sprawdzi, będzie wdrożony także w innych szkołach. My sprawdzamy teraz, co wydarzy się w Wojskowej Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego już w najbliższą sobotę. Odbędzie się wielki piknik wojskowy. Będą drzwi otwarte. To będzie idealna okazja, żeby poznać szkołę. Mile widziani uczniowie ósmych klas, rodzice przyszłych i obecnych uczniów, mieszkańcy regionu i pasjonaci wojskowości. Tego samego dnia, 16 maja, odbędzie się Noc Muzeów. Akademia Rycerska zaprasza na warsztaty archeologiczne dla dzieci. I jeszcze propozycja na wakacje.
7: W tym roku nie zabraknie kina na zamku, ale to, jakie filmy zobaczymy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, zależy od was.
5: Głosowanie ruszyło, przypomina wiceprezydent miasta Aleksandra Krzeszewska. Ulica Powstańców Śląskich w Legnicy prawie gotowa. Ostatnie prace trwają, ale droga jest przejezdna, mówi prezydent Maciej Kupaj.
8: Serdecznie państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
5: Miejskie Centrum Kultury w Legnicy przypomina tymczasem o trwającym naborze na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym. Ruszyło przyjmowanie wniosków dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się i studiującej w Legnicy. W pierwszej kolejności do końca maja deklaracje składają dotychczasowi uczestnicy zajęć. Od 1 czerwca będą się mogły zgłaszać nowe osoby. Wśród propozycji jest sensoplastyka, taniec, plastyka, zajęcia muzyczne i wokalne, tenis, stołowy, teatr, szachy czy modelarstwo.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak wyglądał tydzień legnicki w wydarzeniach, w newsach, serwisach informacyjnych, porannych w Radiu Złote Przeboje 90 FM w paśmie regionalnym, w tym samym paśmie. Dzisiejszy program jest nadawany, program o tym, co dzieje się w Legnicy. Interesującego, ważnego, mówimy o tym, że grupa teatralna zawiązała się przy Centrum Seniora i będzie wystawiała swoje przedstawienie, ale wydarzenie jeszcze większe, będzie jeszcze szersze, w którym to właśnie to przedstawienie będzie można zobaczyć, bo przegląd twórczości artystycznej seniorów, co nam w duszy gra. To wydarzenie, to ogromne wydarzenie 18 maja w Akademii Rycerskiej i o nim właśnie mówimy i tu właśnie panie, które występują w przedstawieniu, mówią o swoim występie w kontekście właśnie tego eventu, co nam w duszy gra. To ile tu będzie seniorów, tak właśnie przewinie się przez cały ten dzień?
2: No próbuję liczyć, bo nie ukrywam...
1: W Akademii Rycerskiej, nie? Dobrze zrozumiałem.
2: Nie ukrywam też, że na końcu po prostu poczęstujemy też państwa czymś sympatycznym, słodkim, miłym, więc liszę, że możemy liczyć na 250 do 300 osób.
1: No to fantastyczne grono, to rzeczywiście można się rozerwać, to świetna okazja, żeby dołączyć do Centrum Seniora. A ja chciałem pani zapytać, bo pani Ela mi nie powie, czy pani Elżbieta Wolska wystąpi w każdej kategorii, w kategorii poezja, malarstwo, śpiew, taniec, szydełkowanie, czy się ograniczy?
3: To znaczy wiemy, że na pewno poezja, wiemy, że na pewno taniec. Jeszcze innych, nie poznaliśmy wszystkich umiejętności pani Eli, ale wiemy, że jest wszechstronną kobietą, naprawdę.
1: Jak ktoś się nie pojawi, to na pewno wskoczy na miejsce. Czy panie się tremujecie przed tym wydarzeniem?
3: Leciutko tak, bo to będą nasi koledzy, będą odbierali, ale uważam, że to jest trema, która motywuje jednak. Uważam, że dobrze przygotowani, będziemy mieli jeszcze ze 2-3 próby. Uważam, że jest to wielką radością wystąpić przed naszymi kolegami i koleżankami.
1: No właśnie, a czy jak panie dołączały do Centrum Seniora, to miałyście jakieś obawy, niepokoje, czy trzeba było pokonać jakiś pierwszy lęk?
4: No zdecydowanie. Jest pokonanie lęku było problemem. Ja w ogóle jak przyszłam na te zajęcia, to na zasadzie ciekawości i zobaczenia, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Być może zrezygnuję po pierwszej czy drugim spotkaniu, ale była tak cudowna atmosfera, brak presji jakiejkolwiek, wsparcie i od kolegów, i od naszego mistrza. No cudownie, cudownie się czujemy, jak po tej półtorej godzinie kończymy zajęcia, to żal odchodzić.
1: No jasne, a udaje wam paniom się nakłonić inne osoby w pani szlachetnym wieku do tego, żeby przyjść do Centrum Seniora?
3: O ile wiemy, znamy takie osoby, które się wybierają, jeżeli będą takie zajęcia w przyszłym sezonie, to również tak. Bo chciały dołączyć osoby w trakcie, ale już jakby za późno było.
1: No, czyli grupa teatralna będzie się rozrastała. Czyli możemy się spodziewać takiego klasycznego przedstawienia z fabułą, z akcją, z suspensem, ze wszystkim, co potrzebne w dobrym przedstawieniu.
2: Ale oczywiście tak, ale to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj się nic nie będzie działo na scenie.
1: Nie, to ja, broń Boże, nie chciałem tego powiedzieć, tylko wiem, że to będą po prostu takie etiudy, czyli to będzie takie fragmentaryczne dosyć, ale jak znam życie, jak grupa się sformuje, to wystawicie jakieś potężne widowisko, megaprodukcję na przykład. No Borsuk, Łukasz Kucharzewski pasuje do megaprodukcji, on sam jest mega pod wieloma względami.
2: Powiem tak, bardzo czekałam na aktora, który uniesie nas w chmury, teatralne oczywiście chmury, i wydaje mi się, że to się udało, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i z tego co wiemy, kończymy nasze warsztaty w maju, ale we wrześniu wracamy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, rzeczywiście dużo osób jak zobaczyło taką krótką próbkę tego, co będziemy robić, było bardzo zainteresowane i podejrzewam, że we wrześniu to będzie większa grupa i rzeczywiście w planach mamy pokazanie sztuki już od początku do końca z fabułą, z przekazem i na pewno tak będzie.
1: No właśnie, bo ja sobie tutaj żartuję, ale po to tylko, żeby ta formuła naszej rozmowy była luźniejsza, ale przecież Łukasz Kucharzewski to fantastyczny aktor z przecudnego teatru, jednego z najważniejszych w kraju, no to siłą rzeczy, bardzo poważne rzeczy robić.
3: Też tak uważam, ale nie mamy jakiejś aspiracji, żeby być jakimiś tam aktorami. Jest to dla nas ogromna przygoda, jakieś otwarcie się też na inne wrażenia. Na przykład na zajęciach każdy z nas mówił, dlaczego wybrał taki tekst, co było inspiracją. Były też takie osoby, które wspominając czasy, dla których mówią ten tekst, płakały na przykład. Także że te warsztaty pozwoliły się nam jakoś otworzyć, bo były takie zajęcia, że nigdy bym nie pomyślała sobie, że będę musiała głośno krzyczeć na przykład, bo było to coś takiego otwierającego, inspirującego, innego zupełnie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć.
1: No tak, warsztaty teatralne, przecież z tego co wiem, w Teatrze Modrzejewskiej odbywają się regularnie także dla amatorów i tam właśnie pod tym względem emocjonalnym, psychologicznym, takim otwarcia samego siebie na różne doznania, mnóstwo się dzieje.
4: Tak jest. Ja czasami mówię, że jest to forma psychoterapii, którą nam funduje nasz mistrz. I rzeczywiście no, jest taka sytuacja, że czujemy się coraz bezpieczniej ze sobą, czujemy swoje wzajemne wsparcie, otwieramy się też na siebie, wspieramy się. Jest naprawdę... No ja jestem zachwycona.
1: No to dobrze. To ja w takim razie, pani Belu, pani pozwoli, że będę przy grupie i będę pytał o kolejne, nie powiem postępy, bo to by zabrzmiało protekcjonalnie, ale o rozwój, o to, jak pięknie kwitniecie.
2: Zapraszamy serdecznie, ale ponieważ kończymy naszą rozmowę, a my mamy...
1: Skąd pani wie, pani Olu? Pani już po moim tonie poznaje, nie? Pani już dobrze wie.
9: No,
1: prawda jest taka, że pani Elżbieta mnie kopie pod stołem. Jak już jest za długo, to już wtedy wie, dlatego, że kończymy.
2: Rzeczywiście czas na pewno dobiega końca, ale mieliśmy marzenie, żeby pan Łukasz z nami wystąpił dzisiaj. Niestety próby teatralne nie pozwoliły nam, pozwoliły mu, że był razem z nami, ale my dla niego mamy najpiękniejsze życzenie dzisiaj, bo dzisiaj miał urodziny. A więc Łukaszu, wędruj po wszystkich scenach świata, bo zasługujesz na to. 100 lat dla ciebie, od nas wszystkich.
1: Seniorzy wystąpią 18 maja w czasie wydarzenia Co nam w duszy gra, a my teraz zapowiemy właściwie pośrednio Noc Muzealną, Noc Muzeów w Legnicy 16 maja, no i będzie otwarcie nowej wystawy. O tej wystawie, nowej wystawie powie teraz Konrad Byś, z którym to rozmawiałem w trakcie szykowania tejże właśnie wystawy, wyjątkowo ciekawej moim zdaniem. A czy waszym też? No to się zaraz okaże, jeśli oczywiście posłuchacie rozmowy z Konradem Bysiem, który teraz właśnie powie parę słów na temat nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
10: Konrad Byś, dział historii Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: Panie Konradzie, czy pan wie, że ja się będę na początku rozmowy nad panem pastwił?
10: Każdy wywiad to takie ryzyko.
1: O, pan ze mną, owszem. Bo pan popełnił błąd. Pan mnie zabrał na wystawę, która jest w przygotowaniu i ja zobaczyłem, że tam jest straszny, no może straszny, to nie, ale duży bałagan. I mnie się wyobrażało, że jak dział historii szykuje wystawę, to tam wszystko jest do ostatniego guziczka na każdym etapie zapięte elegancko, a tam jest naprawdę, naprawdę kipisz.
10: No, panie redaktorze, to wszystko są zewnętrzne pozory, bo wewnątrz, w umysłach naszych muzealników, pracowników, kustoszy, to wszystko jest poukładane.
1: No to jest taki ład historyczny, panie Konradzie, w takim razie, no bo to jest jednak chaos, ale wy go systematyzujecie i potem w waszych rękach on się układa w jakieś klocki, takie jeden do drugie.
10: Dokładnie tak. No, żeby tutaj się odwołać do takiego znaczniejszego przykładu, w wielu kulturach świata świat w ogóle wyłonił się z chaosu. No i to gdzieś w naszym życiu też ma miejsce, także to, co się wydaje zbieraniną różnych przypadkowych elementów w rzeczywistości, no jest zapowiedzią tego aktu kreacji.
1: Ale to nawet pasuje do tytułu wystawy, bo tytuł wystawy jest, już zapomniałem, ale Rewolucja i Wojna, czy na granicy rewolucji i wojny?
10: Między wojną a rewolucją, Legnica w latach 1815-1848.
1: Jest jak wół tutaj ulotka, mogłem przeczytać i wyjść na mądrzejszego. No niestety, za późno. Proszę opowiedzieć w takim razie, kiedy ta wystawa już się wyłoni z tego chaosu, jak będzie wyglądała, co będziemy mogli na niej zobaczyć?
10: Zapraszamy państwa na otwarcie wystawy w bardzo niedługim czasie, bo już w przyszłą sobotę, 16 maja o godzinie 17:00 Odbędzie się wernisaż tej ekspozycji. Ekspozycja będzie otwarta podczas nocy muzealnej i w ogóle przewodnią myślą naszej nocy muzealnej jest epoka romantyzmu, jest też epoka takich przełomów, co też staraliśmy się oddać w tytule wystawy, bo opowiadamy o Legnicy w paradoksalnie bardzo mało rozpoznanym czy mało pamiętanym okresie, bo z jednej strony mamy wojny napoleońskie, wielki burzliwy czas, który dotknął także Legniczan i Legnicę. Koniec tej wystawy jest pomyślany na rok 1848, kiedy przez Europę przetacza się Wiosna Ludów. Dużo tych wystąpień rewolucyjnych ma miejsce, a więc Legnica pomiędzy dwoma przełomami. A jak wyglądało to życie pomiędzy przełomami? Czy to było też bardzo burzliwe, czy wręcz bardzo spokojne życie? O tym będziemy chcieli opowiedzieć. No na pewno jest to okazja, żeby poznać Legnicę mało znaną, ponieważ na co dzień ci, którzy interesują się historią naszego miasta, regionaliści, myślę, że potrafią całkiem sporo powiedzieć o tym, jak to wyglądało w epoce rozwoju przemysłu, w drugiej połowie XIX wieku, w pierwszej połowie wieku XX, ale ten okres pierwszej połowy XIX wieku pomiędzy tymi przełomami jest dużo słabiej zaznaczony w świadomości Legniczan, a my chcemy to oczywiście zmienić i między innymi dlatego ta wystawa została zorganizowana, jest w trakcie organizacji.
1: Ja jestem zawsze bardzo grzeczny, tutaj w muzeum jak wchodzę to pokornie, czapkę zdejmuję, miętolę ją w dłoniach, ale teraz nie, teraz będę się domagał, jaki był ten okres w Legnicy. Ja nie czekam wystawy, muszę wiedzieć, opowiedz nam troszkę właśnie o tym półwieczu, jakie ono było, jaką Legnicę zobaczymy na tej wystawie.
10: Legnicę taką...
1: To ona jest wyraźna, bo czy to, że ten okres jest mało rozpoznany, świadczy o tym, że on jest blady?
10: A wręcz przeciwnie. Dlaczego jakoś przypruszył się kurzem czy mgiełką zapomnienia, trudno mi powiedzieć, no ale faktem jest, że późniejszy okres jakoś może bardziej zawładnął wyobraźnią historyków, Legniczan, może łatwiej badać, może jest więcej źródeł do poznania tego czasu po 1848, no bo łatwo się na przykład opowiada o fortunach wielkich legnickich potentatów przemysłowych, czy to Zeilerów, czy to Teichertów, czy innych, czy Gubiszów. A tutaj to jest trochę taka czysta karta, przynajmniej w świadomości wielu Legniczan. A jaki był ten okres? Jeśli chodzi o Legnicę, Legniczanie oczywiście mierzyli się z wieloma problemami życia codziennego, bo to było odzwierciedlenie też trochę epoki, w której żyli. Epoki z jednej strony, w której poznali oni okrucieństwo wojen napoleońskich, ale z drugiej strony zaczęli poznawać trochę inny świat za pomocą tych haseł rewolucji francuskiej, że wolność, równość, braterstwo, a do tej pory tego czegoś nie było w ich państwie. Legniczanie, będący obywatelami poddanymi króla pruskiego, te hasła wolności, równości i braterstwa mogli powtarzać tylko co najwyżej tak półszeptem, żeby jakiś szpicel policyjny nie słyszał, bo to stanowiło oczywiście zagrożenie czy podejrzenie o działalność wywrotową. Oczywiście też dużo zależało od tego, jaki się miało start w życiu, jak się powodziło takiemu mieszkańcowi w Legnicy tamtego czasu, bo inne było doświadczenie robotnika, zresztą też nie było za dużo robotników w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo nie było rozwiniętego przemysłu. Legnica wciąż była miastem w przeważającej mierze o takim profilu rzemieślniczo-handlowym. Brak było wielkich fortun przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu, za wyjątkiem może właściciela manufaktury sukna Samuela Benjamina Ruffera, o którym też opowiemy na wystawie.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Wernisaż wystawy między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848 16 maja w czasie nocy muzealnej. Sporo się będzie działo. O 16 początek, a wernisaż o 17, także godzinę po otwarciu, a potem cała impreza długo, długo w wieczór. 21 tutaj widzę ostatnie wydarzenia. Nie, nawet więcej i do 22, także zachęcamy serdecznie. Konrad Byś opowiada o tejże wystawie i wracamy do tej opowieści teraz, a potem parę słów dla rowerzystów, nawet więcej niż parę słów i zachęty, i zapowiedzi, ale teraz o wystawie ważnej, wystawie nowej, wystawie w Muzeum Miedzi między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
10: A więc z jednej strony mamy tych uboższych, którzy no, muszą zmagać się z taką bardzo prozaiczną codziennością, walką o to, by zapewnić jakoś przetrwanie sobie, swoim bliskim, swoim rodzinom, a to takie okoliczności, które im w tym przeszkadzały, to chociażby czy pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, które powodowały z kolei głód, drożyznę, więc to jest ta optyka tych, powiedzielibyśmy, mniej zamożnych mieszkańców Legnicy, ale oczywiście nie brakowało ludzi majętnych. I postaramy się zajrzeć do świata także tego legnickiego patrycjatu. Postaramy się zajrzeć do wnętrz mieszkalnych, tych lepiej sytuowanych legniczan. Wystawa będzie taką próbą zmierzenia się z tym, z życiem mieszkańców Legnicy na różnych poziomach, bo generalnie wystawa jest pomyślana jako takie stopniowe zgłębianie się w miasto, w jego codzienność i w historię, w losy jego mieszkańców. Na początku możemy powiedzieć, poznajemy Legnicę trochę okiem takiego turysty, obieży świata, który no, spędza w mieście stosunkowo krótki czas. Ale jeśli ma tego czasu więcej, może poznać właśnie to codzienne życie mieszkańców, ich pracę, ich rozrywki, czym zajmowali się na co dzień, co czytali. No a jeżeli ma wyjątkowo dużo czasu i możliwości taki podróżnik, no to może pozna jakiegoś wpływowego legniczanina, który zaprosi go do swojego domu. I tym kolejnym punktem, kolejnym etapem poznawania Legnicy jest właśnie to zaproszenie do domu no, takiego bardziej zamożnego mieszkańca Legnicy. Więc mamy takie trzy podstawowe sfery, wokół których opowieść o Legnicy się odbywa na wystawie.
1: Jak szykujesz taką wystawę, Konrad? Bo rozumiem, że ze zbiorów własnych. To ty tam chodzisz, szukasz, przepatrujesz, czy wiesz, czy przez lata pracy, jak pojawiają się w zbiorach ciekawe rzeczy, to padają ci do takiego podzbioru, że to mogłaby być wystawa i potem zbierasz je w pamięci, żeby w końcu odnotować i pokazać?
10: No, myślę, że wszystkiego po trochu. Oczywiście ta wystawa jest w przeważającej mierze oparta, stworzona z naszych zbiorów, ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: A coś przyjechało, skoro ona jest taka stricte legnicka?
10: Oczywiście. I to będziemy mieć obiekty dotyczące Legnicy, aż z Warszawy, czy nawet z Jarosławia, na ścianie wschodniej, tak możemy powiedzieć. Tam też znaleźliśmy rzeczy stricte legnickie do naszej wystawy. I
1: to w ogóle jest ciekawe, no bo tutaj to rozumiem, zbiory własne, bierzesz Przemka Paruzela, bo on krzepki, choć podniesiemy jedną, trzecią, drugą, czwartą szufladę i coś znajdziemy. A tutaj jak znajdujesz takie legnickie rzeczy tak daleko od Legnicy?
10: Wertując książki, różne rzeczy można wyczytać. My, muzealnicy, mamy to szczęście, tę możliwość, że możemy z dumą powiedzieć, że lubimy obrazki. I nie tylko dla nas liczy się treść, ale liczą się też reprodukcje obiektów, dzieł sztuki, zabytków. To jest bardzo ważna część naszej pracy, ta wizualność. I przeglądając różnego rodzaju katalogi, pracując też nad innymi tematami, czasami przez przypadek dowiadujemy się o istnieniu przedmiotów, które wpisują się w zagadnienie, nad którym pracujemy. No ja już mogę, już mówiłem Państwu, rozmawialiśmy z panem redaktorem o Teodorze Blätterbauerze, już podczas prac nad wystawą, nad publikacją poświęconą temu artyście zbierałem materiał do kolejnych projektów, między innymi właśnie do tej wystawy, którą niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Więc wszystko się dzieje, wydawałoby się takiemu niewprawnemu oku, że wszystko się dzieje tak gwałtownie, nagle, jest trochę chaotyczne.
11: A wiedziałem, że do tego, wiedziałem, że wsiadło w tobie, wiedziałem, że ta uwaga jak drzazga, ale no dobrze, wyjaśnij.
10: Ale to wszystko ma swój głębszy sens, wszystko, mam nadzieję, już niedługo się wyjaśni, no i będziecie Państwo mogli to wszystko zobaczyć, bo o to w tym chodzi, żeby mogli Państwo do nas przyjść, mogli Państwo nas odwiedzić i zobaczyć, dowiedzieć się nieco więcej na temat Legnicy, co nas najbardziej oczywiście w tym miejscu, w tym muzeum interesuje.
11: Jak się spontanicznie w tej rozmowie okazuje, też posłuchać o pracy muzealnika, to bardzo ciekawe. Czy to oznacza, że ty teraz tam w tym komputerze, bo mimo powszechnego wyobrażenia pracujecie na komputerach, nie na gęsich piórach i na szkłach powiększających, masz katalogi już przyszłych wystaw, które kiełkują w twojej wyobraźni, tak jeszcze nawet bardzo, bardzo niewyraźnym rysem?
10: Katalogi to może za dużo powiedziane, ale jakieś takie wstępne koncepcje, takie szkielety co najmniej dwóch wystaw już się tworzą.
11: Dobrze, a tak dla zdrowia psychicznego zatem, skoro już pytamy o twoją pracę, a jakieś głupoty masz na komputerze też troszeczkę?
10: Na służbowym? Nie.
11: Tylko na prywatnym. Konrad Byś głupoty trzyma tylko na prywatnym. To fantastycznie, zachęcamy, zapraszamy na te wystawy. Twierdzi, że ta noc muzealna to wyjątkowo też i romantyczne wydarzenie.
10: Tak jak wspomniałem, tym hasłem przewodnim jest romantyzm, czyli tam, no powiedzmy w takim uproszczeniu ten okres pierwszej połowy XIX wieku. Oprócz wernisażu wystawy do naszego hasła Legnicy romantycznej nawiązuje koncert fortepianowy, koncert utworów Franciszka Liszta, wybitnego kompozytora, przyjaciela Chopina, węgierskiego twórcy, jednego z ważniejszych bohaterów tego węgierskiego panteonu narodowego. I możecie spytać Państwo, dlaczego Liszt? Co Liszt ma wspólnego z Legnicą? Otóż Liszt był w Legnicy. W 1843 roku trzykrotnie dawał w mieście koncerty. Koncerty, które cieszyły się ogromną popularnością. No i nie byłbym sobą, gdybym, proszę Państwa, nie wykorzystał takiej nośnej informacji. Gdybyśmy nie powiązali naszej wystawy z koncertem Liszta w Legnicy, no to byłaby, myślę, zaprzepaszczona okazja. Dlatego przy okazji tego wydarzenia, przy okazji Nocy Muzeów 2026, chcemy Państwa zaprosić na koncert Liszta w wykonaniu wybitnego polskiego wykonawcy, fortepianisty, pana Karola Radziwonowicza, który zabierze nas szlakiem utworów Ferenca Liszta, nie tylko tych, które były odgrywane w Legnicy, o których wiemy, ale także szerzej on opowie o twórczości tego kompozytora, opowie i oczywiście zagra jego utwory. Myślę, że to będzie nie lada gratka, nie lada uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej, muzyki fortepianowej, ale nie zabraknie też wątków legnickich, bo ja będę też obecny na tym koncercie, będę miał okazję Państwu opowiedzieć, jak to było właściwie z tymi koncertami mistrza Ferenca Liszta w Legnicy. Gdzie on grał, co on grał, więc to będzie taka opowieść słowno-muzyczna, możemy powiedzieć.
0: Tydzień w Legnicy.
11: Konrad Byś na otwarciu wystawy będzie oczywiście na wernisażu o godzinie 17 i 16 maja, kiedy to noc muzealna w Legnicy będzie się zaczynała właściwie tak, o tej godzinie będzie się zaczynała, zacznie się o 16, a wernisaż o 17 w Akademii Rycerskiej. Oczywiście gorąco zachęcamy i żeby obejrzeć wystawę, ale też i żeby wziąć udział w Nocy Muzealnej. A teraz o cyklostradzie, o sieci dróg rowerowych połączonych na Dolnym Śląsku. Na jakim jest etapie cyklostrada, gdzie można jej fragmenty zobaczyć, skąd się dowiedzieć, którędy można już przejechać i jakie są perspektywy przed cyklostradą.
12: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
13: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
12: Pierwsze odcinki Dolnośląskie cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36,

0: ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
1: Mhm. Ale powoli te odcinki się składają w całość?
0: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk z Growerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie dolnośląskiej cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, jest dzisiaj naszym gościem. Mówi o cyklostradzie, powstającej cyklostradzie, o tym, gdzie rowerzyści mogą już pojeździć i gdzie będą mogli pojeździć. Teraz przed nami druga część tej rozmowy, a potem jeszcze Anna Gontowska, ale to za chwilę, za moment, bo teraz o cyklostradzie ciąg dalszy rozmowy.
0: Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci i pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
1: U nas też to już trochę trwa.
0: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
1: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
0: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. Oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzis, wspaniała sieć na ziemi kłoskiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, i wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacenzis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkich.

0: rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesiki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak? Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Klasens jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność. Nie mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej kreśli się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Ścieżki rowerowe na Dolnym Śląsku, turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku, to był temat, który za nami, a mamy czwarty kwadrans programu Tydzień w Legnicy, co oznacza, że jeszcze kilka minut przed nami z kolei i te minuty poświęcimy na dobrą książkę. Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, jest specjalistką w polecaniu dobrych książek. Po pierwsze dlatego, że dobre książki wybiera, ma dobry gust, a po drugie, że potrafi o nich naprawdę opowiadać. Nie tylko pięknie, ale i treściwie, więc sporo się na temat treści książki dowiadujecie z tych zapowiedzi, co ułatwia z kolei wybór książek, kiedy już wybieracie się do biblioteki. Ja mam nadzieję, że się wybieracie. No to co, zapraszam. Polecajki? No nie, to zbyt trywialnie powiedziane. Małe recenzje Anny Gontowskiej.
2: Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie lalkę chociażby. Moralista, ale i buntownik. Mit, a zarazem człowiek z krwi i kości. I takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinzler Bolesław Prus, Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią, bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć i w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej i chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie. A jeżeli mowa o wybitnej poetce, to też chciałam Państwa zwrócić uwagę na wybitne rzeźbiarki Polki. Książka Dagmary Budzboń-Szymańska, Rzeźbiarki. Tak to jest, że największe sukcesy w historii sztuki odnieśli jednak rzeźbiarze mężczyźni. Kobiety często były spychane gdzieś na margines działalności plastycznej. Zdarzało im się owszem malować, sztalugi nie były im obce, ale rzeźba, gdzie trzeba może czasami wziąć w ręce dłuto i młotek, to wydawało się, że dla kobiet to jest wręcz niemożliwe. No i dopiero ten XX wiek, który pozwolił kobietom na rozszerzenie swojej działalności, zaobfitował wieloma nazwiskami wybitnych plastyczek, wybitnych rzeźbiarek, o których dzisiaj niestety często się już nie mówi, a szkoda. I te postaci przedstawia autorka w swojej książce, pokazuje także bardzo wybitne dzieła sztuki, które te kobiety tworzyły. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ludwika Niczowa zaprojektowała syrenkę, która nie jest wykonana z brązu, a z zielonego szkła. Wznosi się na filarze wysokim na około 20 metrów, ale nie na nabrzeżu, a na samym środku Wisły. W ciągu dnia od jej powierzchni odbijają się lśniące promienie słońca, w nocy jest podświetlona, nieustannie oblewają ją wiślane fale. Z naroży filaru tryskają strumienie wody, wokół pluskają rzeźbione ryby, a statuetki mew wyglądają, jakby podrywały się do lotu. Brzmi niesamowicie? Tak właśnie miała się prezentować warszawska syrenka w zamyśle Ludwiki Niczowej, autorki projektu. Rzeźba, którą znamy dziś, stojącą na wybrzeżu kościuszkowskim, figura z brązu, jest efektem zderzenia marzeń i aspiracji artystki z przedwojenną rzeczywistością i brakiem pieniędzy na tego typu projekt. Gdyby rzeczywiście udało się postawić taki pomnik na środku Wisły, byłby to pewnie najbardziej oryginalny pomnik w Polsce, a może i na świecie, szczególnie w latach, kiedy działała Ludwika Niczowa. Pewnie słyszeliście Państwo już o Katarzynie Kobro, o jej przestrzennych, starannie wymierzonych, zaplanowanych kompozycjach, ale także możemy się dowiedzieć co nieco o sztruksowym zającu, którego uszyła w czasie wojny dla swojej córki, a który potem trafił w ręce malutkiej Moniki Krygier, obecnie wykładowczyni na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Takie pierwsze pluszaki, które powstały wiele, wiele lat wcześniej, niż zaczęły one być modne. Tych kobiet, autorek jest bardzo wiele. Zaiste imponujący jest ich dorobek rzeźbiarski, plastyczny. To nie zawsze jest rzeźba kamienna, to czasami są piękne ceramiczne produkcje. Warto zapoznać się z tą książką, bo kobiety rzeźbiarki zostały po prostu w większości zapomniane.
3: Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gontowska i dobre książki. Książki, co ważne, co najważniejsze właściwie chyba, które czekają na was w legnickich bibliotekach. My tutaj z Anną Gontowską polecamy te książki. Mówimy o tych właściwie, ona mówi o tych książkach. Ja tylko nagrywam skromnie po to, żebyście wiedzieli, że takie książki, egzemplarze tych książek czekają na was w legnickich bibliotekach i możecie je po prostu sobie wypożyczyć do domu. Taka jest idea tych rozmów. No, po pierwsze, krzewić czytelnictwo, a po drugie zachęcać was do odwiedzin w legnickich bibliotekach, no bo to wygodne, przyjemne. Zresztą panie bibliotekarki też polecą wam ciekawe pozycje, jeśli tylko zapytacie, jeśli tylko będziecie chcieli. Myśmy kiedyś robili rozmowę z Anną Gontowską o tym, jakie to przyjazne miejsce biblioteka i jak warto się tam z bibliotekarzami, bibliotekarkami zaprzyjaźnić po to, żeby mieć też relacje właśnie takie około książkowe, to mam wrażenie są najprzyjemniejsze. Dobra, ale to tyle o książkach. Dzisiaj w programie Tydzień w Legnicy, zresztą program cały też się kończy. Mówiliśmy dzisiaj o wycieczkach rowerowych, o Teatrze Seniorów. Mówiliśmy o tym, co działo się w ciągu tygodnia. Zapowiadaliśmy Noc Muzealną i to wszystko już za nami, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych programach regionalnych naszego radia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Bay.
1: Bay?
0: No, I can't.